0: pomocniczka tyskiego ratusza. Wymiana oświetlenia to nie tylko oszczędności w zużyciu energii.
1: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Koszt inwestycji to prawie 500 tysięcy złotych. W Dębieńsku w Czerwieńcu-Leszczynach woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W pobranych próbkach pochodzących z nowego PIT wykrył zbyt dużą ogólną ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty woda jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, a także mycia małych dzieci. Bez przegotowania może być stosowania do prania czy sprzątania oraz mycia osób dorosłych. Zalecenie obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami. To gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. Nasze zwierzęta nauczyły mechanizmów obronnych przed jego działaniem, wyjaśnił nadleśniczy nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
2: Możemy sobie myśleć, że to jest taki miły futrzak, którego trzeba nakarmić, pomóc mu i tak dalej. Proszę tego nie robić. Proszę zabezpieczyć miejsca na odpadki, gdyż szop nauczony tym, że może dostać się do takich miejsc, będzie z tego na pewno korzystał. Nie przetrzymywać, nie próbować hodować. Szopy mogą przenosić również niebezpieczne pasożyty, ale największe niebezpieczeństwo związane z pobytem tego zwierzęcia w naszym kraju jest takie, że stanowi on ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności.
0: W ostatnim czasie jednak jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. W tym roku zauważono ten gatunek na terenie nadleśnictwa Siewierz. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.
3: Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od pytania, czy jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050.
4: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
5: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
4: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
6: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
4: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
7: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
4: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu przestał być Maciej Berek. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: W ciągu kilku dni zapadnie decyzja o ewentualnym obniżeniu VAT-u na paliwa. Zapowiedział to minister finansów Andrzej Domański, wskazując na ograniczenia budżetu z powodu skierowania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiernych zyskach koncernów do Trybunału Konstytucyjnego. Niestabilna sytuacja utrzymuje się wciąż na rynku ropy, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
8: Ceny ropy naftowej ponownie rano zbliżyły się w rejon $90 za baryłkę. Po południu ta sytuacja się ustabilizowała, ale są mało wyraźne. Wyraźną korektę cen hurtowych na krajowym rynku paliw, chociaż obserwujemy też poprawę sytuacji w stosunku do ubiegłego tygodnia, ale jednak przeciętnie dalej te ceny pozostają wysokie dla benzyny i oleju napędowego.
3: Zdaniem ekspertów obecna sytuacja jest odpowiednia do wprowadzenia kolejnej odsłony pakietu CPN, ceny paliwa niżej na ostatnie 2 tygodnie sierpnia. Około 200 Polaków utknęło na lotnisku we włoskiej Katanii. Prace największego lotniska na Sycylii zakłóca aktywność wulkanu Etna. Ograniczenia mają zakończyć się jutro o 11. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Maciej Wewiór radził w TVP Info Polakom mającym problemy z wylotem skontaktowanie się z przewoźnikami.
9: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
3: MSZ przypomina też, że sytuacja związana z erupcją Etny jest stale monitorowana przez włoskie służby.

0: To są aktualności jedynki.
1: Polscy lekkoatleci wywalczyli jeden medal podczas drugiego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham. Srebro w biegu na 100 metrów przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska.
2: Pia znów wielka. Kolejny znakomity występ polskiej płotkarki, która po raz trzeci stanie na podium Mistrzostw Europy. W 2022 roku była złota, w 2024 brązowa, a teraz wywalczyła srebro. Czas 12,67 sekundy, zaledwie kilka tysięcznych gorszy od złotej holenderki Fizer.
1: Relacjonował Rafał Bała. W poniedziałek wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów została Ewa Swoboda. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do niedzieli. A na koniec przenosimy się na Węgry. Zgromadzenie Narodowe wybrało nowego prezydenta Ondrasa Boko. Były sędzia objął tę funkcję po rezygnacji Tamasa Szulioka.
3: Na 73-letniego byłego prezesa węgierskiego Sądu Najwyższego głosowali wszyscy uprawnieni posłowie partii Petera Moniora. Przy 140 głosach za, przeciw głosowało jedynie 6 przedstawicieli skrajnie prawicowej naszej ojczyzny. Rządzący przez ostatnie 16 lat Fidesz zbojkotował głosowanie. Nowy prezydent chce jednak pojednania. Uważa, że trzeba rozliczać, ale przy okazji przywrócić fundamenty debaty publicznej i porządku konstytucyjnego. Przyszłość demokracji zależy nie tylko od tego, czy kolejne pokolenie pójdzie głosować, ale także od ich poczucia odpowiedzialności za nasze wspólne sprawy, powiedział w parlamencie Ondrasz Boko. Gratulacje złożyło mu wielu polityków na sali, m.in. premier i ministrowie. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Po chłodnej nocy przed nami ciepły, ale nieupalny dzień ze słabymi opadami deszczu na krańcach północno-wschodnich. Temperatura maksymalna od tylko 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Rozległy niszy z nadwschodniej Europy wypełnia się i przemieszcza na wschód. Wyż z nad Morza Północnego rozbudowuje się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 3 do 5, przechodzący na zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego, skręcający do północnego 5 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5, słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenia. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 3. Widzialność dobra, możliwy przelotny deszcz. Jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północny 3 do 4, przechodzący na zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
0: Jedynka. Polskie Radio.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

pyska. Wraz z kebabem wszedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plan i bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejazdy.

0: Minęła 23. Kilkadziesiąt osób protestowało w Katowicach przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. W Dębieńsku, w Czerwionce-Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i praczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbył się protest przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. Zdaniem protestujących ma ona pełnić funkcję meczetu. Nie ma naszej zgody na nielegalną budowę obiektu kultu religijnego, powiedział organizator zgromadzenia Łukasz Kolada z Ruchu Narodowego Konfederacji.
2: Stowarzyszenie, które organizuje tutaj tą całą inwestycję, organizuje to do modlitwy. Jeżeli to ma służyć do modlitwy, tak, czyli nie będzie zgodne z przeznaczeniem, którym pani mówiła, pani rzecznik miasta Katowic, mieszkańcy widzą to jak na dłoni, że inwestycji są brane po prostu pod uwagę kruczki, omija się prawo, podaje się zaniżoną liczbę osób.
3: Nie ma zgody! Nie ma zgody!
0: Z oficjalnej dokumentacji wynika jednak, że nie chodzi o budowę meczetu, a o rozbudowę istniejącego budynku o salę wielofunkcyjną. Jeżeli ktoś spełnia wymagania określone prawem, organ administracji nie może odmówić wydania pozwolenia, powiedział Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: Wniosek obejmował rozbudowę istniejącego budynku o część usługową, salę wielofunkcyjną na 45 osób do celów religijnych, wraz z przebudową istniejącego budynku oraz rozbiórką dwóch budynków gospodarczych. Szanujemy prawo do wyrażania poglądów i organizowania pokojowych zgromadzeń. Jednocześnie wolność zgromadzeń, podobnie jak wolność sumienia i religii, podlega ochronie prawnej.
0: Wydarzenie zostało zorganizowane przez działaczy Konfederacji.

0: do oszczędności w zużyciu energii.
1: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Koszt inwestycji to prawie 500 tysięcy złotych. W Dębieńsku w Czerwieńcu-Leszczynach woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W pobranych próbkach pochodzących z ujęcia głębinowego w Bełku sanepid wykrył zbyt dużą ogólną ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty woda jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, a także mycia małych dzieci. Bez przegotowania może być stosowana do prania czy sprzątania oraz mycia osób dorosłych. Zalecenia obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami. To gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. Nasze zwierzęta nie wykształciły mechanizmów obronnych przed jego działaniem, wyjaśnił nadleśniczy nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
2: Możemy sobie myśleć, że to jest taki miły futrzak, którego trzeba nakarmić, pomóc mu i tak dalej. Proszę tego nie robić. Proszę zabezpieczyć miejsca na odpadki, gdyż szop nauczony tym, że może dostać się do takich miejsc, będzie z tego na pewno korzystał. Nie przetrzymywać, nie próbować hodować. Szopy mogą przenosić również niebezpieczne pasożyty, ale największe niebezpieczeństwo związane z pobytem tego zwierzęcia w naszym kraju jest takie, że stanowi on ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności.
0: W ostatnim czasie jednak jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. W tym roku zauważono ten gatunek na terenie nadleśnictwa Siewierz. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rząd przyjął wczoraj projekty czterech ustaw. Dotyczą m.in. deregulacji praw autorskich i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnia z nich pozwala na umorzenie zaległości dochodowych przez ZUS powstałych przed 1999 rokiem, a więc przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych, tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Samo ściąganie należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom.
0: Z kolei zmiany w prawie autorskim pozwolą autorom książek osiągać wyższe zarobki.
1: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać, rzecz jasna, bez żadnych opłat.
0: Rząd przyjął też projekt ustawy mającej zapewnić pomoc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze, osobom oszukanym przez nierzetelnych wykonawców pobierających zaliczki z programu. Resort klimatu szacuje, że problem może dotyczyć 8 tysięcy rodzin. Kwota nierozliczonych zaliczek w programie Czyste Powietrze to 285 milionów złotych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Na jego prywatnej skrzynce mailowej znajdowały się tajne informacje dotyczące obronności państwa. Oskarżenia dotyczą przetwarzania informacji niejawnych i przesyłania ich na osobistą skrzynkę szefa kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka. Maile wyciekły i zostały opublikowane w internecie.
2: Prokuratura twierdzi, że pułkownik Krzysztof G. przekazywał informacje niejawne o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone w nieprawidłowy sposób. Materiały wysyłał z prywatnej skrzynki mailowej na prywatny adres mailowy ówczesnego szefa kancelarii premiera. Dodatkowo oskarżony miał kopiować niejawne pliki graficzne w swoim mieszkaniu, na komputerach i pendrive'ach, które nie miały odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pułkownik przechowywał w domu również papierowe wydruki dokumentów o najniższej klauzuli tajności. Krzysztof G. nie przyznał się do postawionych zarzutów. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A w aktualnościach przypominamy, w najbliższy piątek wiele urzędów i instytucji będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W piątek nieczynne będą m.in. urzędy skarbowe, mówi rzecznik Izby Skarbowej w Lublinie Michał Deruś i przypomina, że wiele spraw można załatwić przez internet.
3: E-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę 7

0: i w tygodniu, również 14 sierpnia, i pozwala załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.
1: W piątek nie skorzystamy też z placówek ZUS-u, urzędów wojewódzkich oraz ministerstw.
2: To są aktualności jedynki.
1: Ten zakaz budzi wiele emocji, zwłaszcza wśród uczniów. 1 września zacznie obowiązywać zakaz używania w szkołach telefonów, także podczas przerw i zajęć terenowych. Opinię w tej sprawie zebrała Anna Klimczyk z Radia Szczecin.
3: Myślę, że to jest bardzo fajne, bo zawsze jak przychodzę do szkoły, to zamiast dzieciaki się bawią, to gapią się w telefon.
4: Jak długo siedzimy na telefonie dziennie?
5: Nie wiem, no cały dzień gramy, piszemy z kolegami.
4: A wiesz, że od września już nie będzie można mieć telefonów w szkole?
6: To jest dobry pomysł.
4: A mama co sądzi o tym pomyśle?
7: Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ unikamy i uzależnień od telefonu, niepotrzebnego hejtu, który też czasem na grupach klasowych, szkolnych się pojawia.
1: Wyjątek od zakazu będzie dotyczył sytuacji nagłych i alarmowych. Użycie telefonu będzie też dozwolone, gdy nauczyciel wyraźnie o to poprosi, albo w przypadku problemów zdrowotnych i wynikającej z nich konieczności skorzystania na przykład z aplikacji do pomiaru glukozy przy cukrzycy. Dziś wieczorem warto spojrzeć w niebo. Będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca przez księżyc. W wielu miejscach Polski zjawisko rozpocznie się około 20 na krótko przed zachodem słońca, zapowiada popularyzator wiedzy o astronomii Karol Wójcicki.
8: W tych kilkudziesięciu sekundach zaćmienia świat staje na głowie. Naprawdę wszystko wygląda wtedy zupełnie inaczej i każdy moment przeczy temu, do czego my dojrzewaliśmy latami. Poznawaliśmy świat, w którym gdy słońce wschodzi, staje się jasno, robi się dzień, a nagle pomimo obecności słońca na niebie nagle nastają ciemności. Przywykliśmy do tego, że gwiazdy widać nocą na niebie, a nie w środku dnia, kiedy jest tam też obecne słońce, ale to wszystko potrafi zadziać się podczas kilku chwil do zaćmienia słońca. Znikanie kolorów wynikające ze spadku nasłonecznienia naszej okolicy.
1: Do obserwacji zaćmienia słońca niezbędne są specjalne okulary. W wielu miejscach w Polsce kulminacyjna faza zaćmienia przypadnie kilka lub kilkanaście minut przed jego zniknięciem za horyzontem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przelotne i słabe opady deszczu mogą dziś występować na krańcach północno-wschodnich. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 w centrum.
2: Jedynka. Polskie Radio.

twarz. Z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.

całe takie złe budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. I wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. I chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie.

Zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Całe szczęście.

0: Minęła 23. Kilkadziesiąt osób protestowało w Katowicach przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. W Dębieńsku, w Czerwiąco-Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i praczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbył się protest przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. Zdaniem protestujących ma ona pełnić funkcję meczetu. Nie ma naszej zgody na nielegalną budowę obiektu kultu religijnego, powiedział organizator zgromadzenia Łukasz Kolada z Ruchu Narodowego Konfederacji.
2: Stowarzyszenie, które organizuje tutaj tą całą inwestycję, organizuje to do modlitwy. Jeżeli to ma służyć do modlitwy, tak, czyli nie będzie zgodne z przeznaczeniem, którym pani mówiła, pani rzecznik miasta Katowic, mieszkańcy widzą to jak na dłoni, że inwestycji są brane po prostu pod uwagę kruczki, omija się prawo, podaje się zaniżoną liczbę osób.
3: Nie ma zgody! Nie ma zgody!
0: Z oficjalnej dokumentacji wynika jednak, że nie chodzi o budowę meczetu, a o rozbudowę istniejącego budynku o salę wielofunkcyjną. Jeżeli ktoś spełnia wymagania określone prawem, organ administracji nie może odmówić wydania pozwolenia, powiedział Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: Wniosek obejmował rozbudowę istniejącego budynku o część usługową, salę wielofunkcyjną na 45 osób do celów religijnych wraz z przebudową istniejącego budynku oraz rozbiórką dwóch budynków gospodarczych. Szanujemy prawo do wyrażania poglądów i organizowania pokojowych zgromadzeń. Jednocześnie wolność zgromadzeń, podobnie jak wolność sumienia i religii, podlega ochronie prawnej.
0: Wydarzenie zostało zorganizowane przez działaczy Konfederacji Ruchu Narodowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dobiegła końca modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem hali sportowej przy Alei Piłsudskiego w Tychach. Użytkownicy mogą ponownie korzystać z obiektu. Jak powiedziała Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyckiego ratusza, wymiana oświetlenia to nie tylko oszczędności w zużyciu energii.
5: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Koszt inwestycji to prawie 500 tysięcy złotych. W Dębieńsku, w Czerwiąco-Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W pobranych próbkach pochodzących z ujęcia głębinowego w Bełku sanepid wykrył zbyt dużą ogólną ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty

0: Łupami praczami to gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. Nasze zwierzęta nie wykształciły mechanizmów obronnych przed jego działaniem, wyjaśnił nadleśniczy nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
1: Możemy sobie myśleć, że to jest taki miły futrzak, którego trzeba nakarmić, pomóc mu i tak dalej. Proszę tego nie robić. Proszę zabezpieczyć miejsca na odpadki, gdyż czop nauczony tym, że może dostać się do takich miejsc, będzie z tego na pewno korzystał. Nie przetrzymywać, nie próbować hodować. Czopy mogą przenosić również niebezpieczne pasożyty, ale największe niebezpieczeństwo związane z pobytem tego zwierzęcia w naszym kraju jest takie, że stanowi on ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności.
0: W ostatnim czasie jednak jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. W tym roku zauważono ten gatunek na terenie nadleśnictwa Siewierz. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Anna Konieczyńska nie jest już wiceprezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja Rady Nadzorczej to następstwa nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy na pomoc dla powodzian. Pomoc miała otrzymać firma męża Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz lokalnego przedsiębiorcy współpracującego z samorządem. Żadna z nich nie ucierpiała w powodzi.
1: Donald Tusk zapowiedział kolejne kroki, m.in. CBA i prokuratury.
2: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
1: Szef rządu dodał, że przy tak dużych pieniądzach, a mówimy o 8 miliardach złotych przeznaczonych na pomoc powodzianom i tak wielu wnioskach do rozpatrzenia, a także dużej liczby instytucji, które były zaangażowane w przygotowanie tych wniosków pomocowych, niestety mogą zdarzać się błędy czy oszustwa, ale jak podkreślał Donald Tusk, każdy, kto przywłaszczył choćby złotówkę z publicznych pieniędzy, będzie za to ukarany. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości usłyszał sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Paweł B. Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności i uchylił mu immunitet. Paweł B. został zatrzymany przez policję w Gryfinie w Zachodniopomorskim. Miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
3: Sędzia Paweł B. przyznał się do kierowania autem pod wpływem alkoholu, ale odmówił składania wyjaśnień. Postawienie mu zarzutu było możliwe dzięki decyzji Sądu Najwyższego, który uwzględnił wniosek prokuratury i pozbawił sędziego ochrony immunitetu. Jednocześnie sąd zawiesił Pawła B. w czynnościach służbowych na czas trwania postępowania. Sędzia stracił też prawo jazdy, a jego samochód został mu tymczasowo odebrany. Do zatrzymania mężczyzny doszło w niedzielę wieczorem w Gryfinie. Świadek zawiadomił policję o podejrzeniu, że autem może kierować ktoś pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali wskazane BMW. Od kierowcy rzeczywiście było czuć woń alkoholu. Badania alkomatem wykazało ponad 2 promile. Szczecińskiemu sędziemu grozi teraz do 3 lat pozbawienia wolności. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny krótkiego zasięgu z wyrzutni znajdującej się w rejonie miasta Wonsan na wschodzie kraju. Poinformowało o tym dowództwo centralne Armii Korei Południowej. Z kolei japońska telewizja NHK przekazała, że po pokonaniu ponad 700 km pocisk spadł do Morza Japońskiego poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Po wystrzeleniu pocisku zebrał się gabinet prezydenta Korei Południowej, który wezwał rząd w Pjongjangu do zaprzestania takich prowokacji. Południowo-koreańska oczywiście armia spodziewa się wystrzelenia kolejnych pocisków i pozostaje w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi oraz Japonią. Korea Północna wystrzeliła pocisk dzień po tym, jak Seul i Waszyngton zapowiedziały wspólne coroczne manewry swoich armii, które w tym roku mają odbyć się od 17 do 26 sierpnia.
4: To są aktualności jedynki.
0: Karol Nawrocki nie zapłacił ponad 55 tysięcy złotych za korzystanie z pokoju gościnnego IPN w czasie, gdy był prezesem tej instytucji. To jeden z wniosków raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie budżetu Instytutu Pamięci Narodowej w 2025 roku. IPN odpowiada, że zwrotu pieniędzy nie oczekuje.
5: Najwyższa Izba Kontroli przypomina, że od października 2022 roku prezesowi IPN nie naliczano opłat za korzystanie z pokoju gościnnego. Kontrolerzy wskazali, że było to sprzeczne z zasadami gospodarowania. Wiele wskazuje na to, że sytuacja się nie zmieni, bo IPN uznaje, że nie ma podstaw do żądania zwrotu tych pieniędzy. Mówi wiceprezes tej instytucji Karol Polejowski.
6: Do tej pory

0: Zawsze tak było, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zajmował pokój gościnny, zwolniony był z opłat za ten pokój, ponieważ jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
1: Według kontrolerów IPN zrealizował 10 z 12 wniosków po poprzedniej kontroli. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów w wynikach badań próbek pobranych od dzieci, które w ubiegłym tygodniu trafiły do 3 lubelskich szpitali z podejrzeniem zatrucia na obozie. Nie ma żadnego czynnika chorobotwórczego, informuje zastępca lubelskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego Jolanta Dobrzańska.
3: Czyli mówimy tutaj o salmonelli, shigelli, natomiast inspekcja sanitarna dalej prowadzi działania. Mówimy tutaj o wzmożonym nadzorze sanitarnym nad obiektem, ze względu na to, że jest to obiekt ogólnodostępny. Poza tym są kolejne grupy dzieci i młodzieży, które tam wypoczywają.
2: A chodzi o obiekt, w którym wypoczywały dzieci z obozu piłkarskiego w kolonii Łaszczówce w powiecie tomaszowskim. Sprawę wyjaśnia policja. Postępowanie wszczęto w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo wielu osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Na krańcach północno-wschodnich może dziś słabo popadać, w większości regionów będzie jednak pogodnie. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem do 24 w centrum kraju.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Kilkadziesiąt osób protestowało w Katowicach przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. W Dębieńsku, w Czerwiąco-Leszczynach woda kranowa jest niezdatna do picia. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i traczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbył się protest przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. Zdaniem protestujących ma ona pełnić funkcję meczetu. Nie ma naszej zgody na nielegalną budowę obiektu kultu religijnego, powiedział organizator zgromadzenia Łukasz Kolada z Ruchu Narodowego Konfederacji.
2: Stowarzyszenie, które organizuje tutaj tą całą inwestycję, organizuje to do modlitwy. Jeżeli to ma służyć do modlitwy, tak, czyli nie będzie zgodne z przeznaczeniem, które pani mówiła, pani rzecznik miasta Katowic, mieszkańcy widzą to jak na dłoni, że inwestycji są brane po prostu pod uwagę kruczki, omija się prawo, podaje się zaniżoną liczbę osób.
3: Nie ma zgody! Nie ma zgody!
0: Z oficjalnej dokumentacji wynika jednak, że nie chodzi o budowę meczetu, a o rozbudowę istniejącego budynku o salę wielofunkcyjną. Jeżeli ktoś spełnia wymagania określone prawem, organ administracji nie może odmówić wydania pozwolenia, powiedział Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: Wniosek obejmował rozbudowę istniejącego budynku o część usługową, salę wielofunkcyjną na 45 osób do celów religijnych wraz z przebudową istniejącego budynku oraz rozbiórką dwóch budynków gospodarczych. Szanujemy prawo do wyrażania poglądów i organizowania pokojowych zgromadzeń. Jednocześnie wolność zgromadzeń, podobnie jak wolność sumienia i religii, podlega ochronie prawnej.
0: Wydarzenie zostało zorganizowane przez działaczy Konfederacji Ruchu Narodowego.
1: Nasze informacje na

0: czy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych?
1: Koszt inwestycji to prawie 500 tysięcy złotych. W Dębieńsku w Czerwieńcu-Leszczynach woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W pobranych próbkach pochodzących z ujęcia głębinowego w Bełku sanepid wykrył zbyt dużą ogólną ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty woda jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, a także mycia małych dzieci. Bez przegotowania może być stosowana do prania czy sprzątania oraz mycia osób dorosłych. Zalecenia obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami praczami. To gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. Nasze zwierzęta nie wykształciły mechanizmów obronnych przed jego działaniem, wyjaśnił nadleśniczy nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
2: Możemy sobie myśleć, że to jest taki miły futrzak, którego trzeba nakarmić, pomóc mu i tak dalej. Proszę tego nie robić. Proszę zabezpieczyć miejsca na odpadki, gdyż szop nauczony tym, że może dostać się do takich miejsc, będzie z tego na pewno korzystał. Nie przetrzymywać, nie próbować hodować. Szopy mogą przenosić również niebezpieczne pasożyty, ale największe niebezpieczeństwo związane z pobytem tego zwierzęcia w naszym kraju jest takie, że stanowi on ogromne zagrożenie dla bioróżnorodności.
1: W ostatnim czasie jednak jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. W tym roku zauważono ten gatunek na terenie nadleśnictwa Siewierz. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.
3: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualność jedynki. O zachowanie spokoju i skontaktowanie się z przewoźnikami apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych do około 200 Polaków, którzy utknęli na lotnisku we włoskiej Katanii. Ograniczenia spowodowane aktywnością wulkanu Etna mają skończyć się około 11. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówił w TVP Info, że choć resort jest gotowy do wsparcia obywateli, to odpowiedzialność za ich dalszą podróż spoczywa na liniach lotniczych.
4: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
3: Sytuację związaną z erupcją Etny stale monitorują włoskie służby. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek rano. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne w Kali i Perejrze. Pod ich gruzami wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Kali zawaliły się 3 szpitale. Uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. A teraz Niemcy. Nad lotniskiem w Hanowerze przez 2 godziny latał dron, unikając wykrycia przez zainstalowane na miejscu detektory. Policja nie wyklucza kolejnej próby sabotażu.
5: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
3: W całej Polsce trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. By trafił do Sejmu, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jagoda Kowalewska, która podpisy zbiera w Lesznie, tłumaczy, że nie chodzi o całkowity zakaz polowań, a o ograniczenie myśliwym dużych praw i swobód w poruszaniu się po lasach.
7: Inicjatywa obywatelska wyniknęła właśnie z tego, że my jako obywatele, jako społeczeństwo czujemy się zwyczajnie zagrożeni. Za często się słyszy o tych przysłowiowych pomyleniach z dzikiem. Polowania odbywają się często pod wpływem alkoholu, w niejasnych okolicznościach i sytuacjach, nie z

0: są oznakowane miejsca ani godziny, czas polowań.
1: Wśród postulatów jest m.in. zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy wprowadzenie regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych. Autorzy projektu chcą też zakazu tzw. polowań dewizowych, czyli komercyjnych, organizowanych dla zagranicznych klientów. Na koniec propozycja dla miłośników reportażu dźwiękowego i wypoczynku w plenerze. Dziś wieczorem w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej będzie można posłuchać dźwiękowych zapisów wojennych losów Polaków, korzystając z wygodnych leżaków i zestawów słuchawkowych. To już druga edycja Radia z Widokiem, organizowanego przez Studio Reportażu Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski, mówi Adam Rębacz z muzeum.
2: Ponieważ jesteśmy w sierpniu, to będzie to tematyka powstańcza. Mamy zarówno materiały i sprzed wojny, z życia między innymi Wilna, ale też reportaże mówiące o powstaniu warszawskim i życiu powojennym w Polsce. W miejscu, gdzie będziemy słuchać, mamy też do zaproponowania wystawę plenerową o 100 latach Polskiego Radia. Więc chodząc ze słuchawkami na uszach, bo przecież nie trzeba leżeć na leżaku, będzie można oglądać wystawę o Polskim Radiu.
1: Uczestnicy wydarzenia będą mogli m.in. usłyszeć historię Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, łączniczki w Powstaniu Warszawskim, w reportażu Urszuli Żółtowskiej. Do powstania poszedł mój ojciec, mój brat i ja. Początek Radia z Widokiem w Cytadeli Warszawskiej o 19.00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Upały przynajmniej na razie za nami. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś od 18 stopni na Pomorzu do 24 w centrum Polski. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe słabe opady deszczu.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Minęła 23. Kilkadziesiąt osób protestowało w Katowicach przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. W Dębieńsku, w Czerwiące Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i praczami.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Katowicach odbył się protest przeciwko budowie sali przy Centrum Kultury i Dialogu Doha. Zdaniem protestujących ma ona pełnić funkcję meczetu. Nie ma naszej zgody na nielegalną budowę obiektu kultu religijnego, powiedział organizator zgromadzenia Łukasz Kolada z Ruchu Narodowego Konfederacji.
2: Stowarzyszenie, które organizuje tutaj tą całą inwestycję, organizuje to do modlitwy. Jeżeli to ma służyć do modlitwy, tak, czyli nie będzie zgodne z przeznaczeniem, którym pani mówiła, pani rzecznik miasta Katowic, mieszkańcy widzą to jak na dłoni, że inwestycji są brane po prostu pod uwagę kruczki, omija się prawo, podaje się zaniżoną liczbę osób.
3: Nie ma zgody! Nie ma zgody!
0: Z oficjalnej dokumentacji wynika jednak, że nie chodzi o budowę meczetu, a o rozbudowę istniejącego budynku o salę wielofunkcyjną. Jeżeli ktoś spełnia wymagania określone prawem, organ administracji nie może odmówić wydania pozwolenia, powiedział Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
4: Wniosek obejmował rozbudowę istniejącego budynku o część usługową, salę wielofunkcyjną na 45 osób do celów religijnych wraz z przebudową istniejącego budynku oraz rozbiórką dwóch budynków gospodarczych. Szanujemy prawo do wyrażania poglądów i organizowania pokojowych zgromadzeń. Jednocześnie wolność zgromadzeń, podobnie jak wolność sumienia i religii, podlega ochronie prawnej.
0: Wydarzenie zostało zorganizowane przez działaczy Konfederacji Ruchu Narodowego.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dobiegła końca modernizacja oświetlenia nad głównym boiskiem hali sportowej przy Alei Piłsudskiego w Tychach. Użytkownicy mogą ponownie korzystać z obiektu. Jak powiedziała Małgorzata Wawak, rzeczniczka tyckiego ratusza, wymiana oświetlenia to nie tylko oszczędności w zużyciu energii.
5: Dotychczasowe oprawy zostały wymienione na nowoczesne systemy LED. Dzięki temu oświetlenie jest bardziej wydajne i energooszczędne, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i koszty eksploatacji hali, a dodatkowo nowe oprawy zapewnią lepszą jakość światła, tym samym większy komfort i bezpieczeństwo podczas treningów, zawodów i innych wydarzeń sportowych.
0: Koszt inwestycji to prawie 500 tysięcy złotych. W Dębieńsku, w Czerwiące Leszczynach, woda kranowa jest niezdatna do picia. Dotyczy to części nieruchomości przy ulicach Borowej oraz Bełkowskiej. W pobranych próbkach pochodzących z ujęcia głębinowego w Bełku sanepid wykrył zbyt dużą ogólną ilość mikroorganizmów. Dopiero po gotowaniu przez 2 minuty woda jest zdatna do picia, przygotowywania posiłków, a także mycia małych dzieci. Bez przegotowania może być stosowania do prania czy sprzątania oraz mycia osób dorosłych. Zalecenia obowiązuje do wydania kolejnego komunikatu przez powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Rybniku. Nadleśnictwo Siewierz ostrzega przed szopami i praczami. To gatunek inwazyjny i niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. Nasze zwierzęta nie wykształciły mechanizmów obronnych przed jego działaniem, wyjaśnił nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
6: Możemy sobie myśleć, że to jest taki miły futrzak, którego trzeba nakarmić, pomóc mu i tak dalej. Proszę tego nie robić. Proszę zabezpieczyć miejsca na odpadki, gdyż szop nauczony tym, że może dostać się do takich miejsc, będzie z tego na pewno korzystał. Nie

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualność jedynki. O zachowanie spokoju i skontaktowanie się z przewoźnikami apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych do około 200 Polaków, którzy utknęli na lotnisku we włoskiej Katanii. Ograniczenia spowodowane aktywnością wulkanu Etna mają skończyć się około 11. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówił w TVP Info, że choć resort jest gotowy do wsparcia obywateli, to odpowiedzialność za ich dalszą podróż spoczywa na liniach lotniczych.
1: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Te loty są przekierowywane na inne lotniska. Ludzie opuszczają Sycylię również w inny sposób.
0: Sytuację związaną z erupcją Etny stale monitorują włoskie służby. Do 250 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset osób zostało rannych. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4 doszło w poniedziałek rano. W wyniku wstrząsów zawaliły się lub zostały uszkodzone wielopiętrowe budynki mieszkalne w Kali i Pereirze. Pod ich gruzami wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Kali zawaliły się 3 szpitale. Uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. A teraz Niemcy. Nad lotniskiem w Hanowerze przez 2 godziny latał dron, unikając wykrycia przez zainstalowane na miejscu detektory. Policja nie wyklucza kolejnej próby sabotażu.
2: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: W całej Polsce trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. By trafił do Sejmu, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jagoda Kowalewska, która podpisy zbiera w Lesznie, tłumaczy, że nie chodzi o całkowity zakaz polowań, a o ograniczenie myśliwym dużych praw i swobód w poruszaniu się po lasach.
4: Inicjatywa obywatelska wyniknęła właśnie z tego, że my jako obywatele, jako społeczeństwo czujemy się zwyczajnie zagrożeni. Za często się słyszy o tych przysłowiowych pomyleniach z dzikiem, że polowania odbywają się często pod wpływem alkoholu, w niejasnych okolicznościach i sytuacjach nie są oznakowane miejsca ani godziny, czas polowań.
0: Wśród postulatów jest m.in. zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy wprowadzenie regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych. Autorzy projektu chcą też zakazu tzw. polowań dewizowych, czyli komercyjnych, organizowanych dla zagranicznych klientów. Na koniec propozycja dla miłośników reportażu dźwiękowego i wypoczynku w plenerze. Dziś wieczorem w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej będzie można posłuchać dźwiękowych zapisów wojennych losów Polaków, korzystając z wygodnych leżaków i zestawów słuchawkowych. To już druga edycja Radia z Widokiem, organizowanego przez Studio Reportażu Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski, mówi Adam Rębacz z muzeum.
5: Ponieważ jesteśmy w sierpniu, to będzie to tematyka powstańcza. Mamy zarówno materiały i sprzed wojny, z życia między innymi Wilna, ale też reportaże mówiące o powstaniu warszawskim i życiu powojennym w Polsce. W miejscu, gdzie będziemy słuchać, mamy też do zaproponowania wystawę plenerową o 100 latach Polskiego Radia. Więc chodząc ze słuchawkami na uszach, bo przecież nie trzeba leżeć na leżaku, będzie można oglądać wystawę o Polskim Radiu.
0: Uczestnicy wydarzenia będą mogli m.in. usłyszeć historię Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, łączniczki w Powstaniu Warszawskim, w reportażu Urszuli Żółtowskiej. Do powstania poszedł mój ojciec, mój brat i ja. Początek Radia z Widokiem w Cytadeli Warszawskiej o 19.00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Upały przynajmniej na razie za nami. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś od 18 stopni na Pomorzu do 24 w centrum Polski, na krańcach południowo-wschodnich.

0: miejscach możliwe słabe opady deszczu.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: 6.30, a więc skrót najważniejszych informacji i Paweł Nadrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Coraz więcej złotej algi w kanale Gliwickim. Jej stężenie w szóstej sekcji wzrosło w ciągu kilku dni z 30 milionów do 270 milionów osobników na litr wody. Wody Polskie w Gliwicach poinformowały, że do tej pory nie odnotowano śnięcia ryb. Policjanci z Zabrza zatrzymali 18- i 21-latka, którzy bez powodu zaczepili i brutalnie pobili 66-latka w okolicach tamtejszego ogrodu botanicznego. 18-latek został tymczasowo aresztowany. 21-latek ma policyjny dozór. Nadleśnictwo Osiewierz ostrzega przed szopami praczami. To gatunek inwazyjny, niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. W ostatnim czasie jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. Jeśli spotkamy szopa pracza, nie należy go dokarmiać ani dotykać. Szopy mogą przenosić pasożyty. Kanał regatowy w Parku Śląskim w Chorzowie został otwarty po trwającym 3 lata remoncie. Prezes parku Paweł Bilangowski zapowiedział, że w przyszłym sezonie wrócą tam rowerki wodne. Kanał regatowy znajduje się w centralnym punkcie Parku Śląskiego.
2: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualność jedynki. O zachowanie spokoju i skontaktowanie się z przewoźnikami apeluje Ministerstwo Spraw Zagranicznych do około 200 Polaków, którzy utknęli na lotnisku we włoskiej Katanii. Ograniczenia spowodowane aktywnością wulkanu Etna mają skończyć się około 11. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówił w TVP Info, że choć resort jest gotowy do wsparcia obywateli, to odpowiedzialność za ich dalszą podróż spoczywa na liniach lotniczych.
3: To przewoźnik odpowiada za swoich klientów, więc tam pierwsze kroki. Proszę sprawdzać, proszę być w kontakcie z tym przewoźnikiem. My, nasz konsul, oczywiście w miarę możliwości próbujemy wspierać naszych obywateli w tym kontakcie. Te loty są

0: sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną. A teraz Niemcy. Nad lotniskiem w Hanowerze przez 2 godziny latał dron, unikając wykrycia przez zainstalowane na miejscu detektory. Policja nie wyklucza kolejnej próby sabotażu.
1: Dron był widoczny gołym okiem, dlatego wstrzymywane były loty pasażerskie, a samolot towarowy z Paryża został skierowany na inne lotnisko. Praca portu lotniczego była przerywana, ale system czujników nie wykrył bezzałogowca. Sprawę zgłosili pracownicy firm logistycznych. Policja potwierdza jedynie, że zajmuje się obecnością obiektu latającego nad lotniskiem. Fakt, że dron był widoczny przez ponad 1,5 godziny, ogranicza prawdopodobieństwo jego przypadkowej obecności. Eksperci uważają, że było to świadome działanie, by zakłócić pracę lotniska. Do tej sytuacji doszło niespełna tydzień po wykryciu uzbrojonego drona w Lipsku. Do detonacji w pobliżu ukraińskich samolotów, z których jeden był wyładowany amunicją, nie doszło, bo zawiódł zapalnik. Prokuratura sprawdza, jaki był tego powód. Znalazła też tropy prowadzące do Rosjan, odpowiedzialnych za wcześniejsze ataki hybrydowe na terenie Niemiec. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
0: W całej Polsce trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem Uwaga, polowanie, zmieńmy prawo łowieckie na dobre. By trafił do Sejmu, potrzeba co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jagoda Kowalewska, która podpisy zbiera w Lesznie, tłumaczy, że nie chodzi o całkowity zakaz polowań, a o ograniczenie myśliwym dużych praw i swobód w poruszaniu się po lasach.
3: Inicjatywa obywatelska wyniknęła właśnie z tego, że my jako obywatele, jako społeczeństwo czujemy się zwyczajnie zagrożeni. Za często się słyszy o tych przysłowiowych pomyleniach z dzikiem, że polowania odbywają się często pod wpływem alkoholu, w niejasnych okolicznościach i sytuacjach nie są oznakowane miejsca ani godziny, czas polowań.
0: Wśród postulatów jest m.in. zwiększenie odległości polowań od zabudowań czy wprowadzenie regularnych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych. Autorzy projektu chcą też zakazu tzw. polowań dewizowych, czyli komercyjnych, organizowanych dla zagranicznych klientów. Na koniec propozycja dla miłośników reportażu dźwiękowego i wypoczynku w plenerze. Dziś wieczorem w Parku Edukacyjnym na Cytadeli Warszawskiej będzie można posłuchać dźwiękowych zapisów wojennych losów Polaków, korzystając z wygodnych leżaków i zestawów słuchawkowych. To już druga edycja Radia z Widokiem, organizowanego przez Studio Reportażu Polskiego Radia i Muzeum Historii Polski, mówi Adam Rębacz z muzeum.
4: Ponieważ jesteśmy w sierpniu, to będzie to tematyka powstańcza. Mamy zarówno materiały i sprzed wojny, z życia między innymi Wilna, ale też reportaże mówiące o powstaniu warszawskim i życiu powojennym w Polsce. W miejscu, gdzie będziemy słuchać, mamy też do zaproponowania wystawę plenerową o 100 latach Polskiego Radia. Więc chodząc ze słuchawkami na uszach, bo przecież nie trzeba leżeć na leżaku, będzie można oglądać wystawę o Polskim Radiu.
0: Uczestnicy wydarzenia będą mogli m.in. usłyszeć historię Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, łączniczki w Powstaniu Warszawskim, w reportażu Urszuli Żółtowskiej. Do powstania poszedł mój ojciec, mój brat i ja. Początek Radia z Widokiem w Cytadeli Warszawskiej o 19:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Upały przynajmniej na razie za nami. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś od 18 stopni na Pomorzu do 24 w centrum Polski. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe słabe opady deszczu.
2: Jedynka. Polskie Radio.
5: Wyruszamy na drogi naszego regionu. Co tam się dzieje o tej porze? Autoradio w Radiu Katowice i Gabriela Kaczyńska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Dzieje się zamieszanie na drodze 86 na katowickim odcinku, bo drogowcy wprowadzili zmiany w organizacji ruchu. Korki mamy w rejonie węzła Murckowska. Tam na pasach w stronę Tychów ruch teraz odbywa się jednym pasem. I uwaga, nie ma też zjazdu w stronę Krakowa na autostradę A4 od strony Sosnowca. Trzeba dojechać do Giszowca i zawrócić, by na A4 w stronę Krakowa zjechać. Zmiany w organizacji ruchu mamy też na drodze 790 w Strzemieszycach, dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Tam drogowcy ponownie wprowadzili ruch wahadłowy, on sterowany jest światłami i też spodziewajmy się postojów na pasach w obu kierunkach. Prace drogowe generują korki w Bieruniu Nowym, to już droga 44. Tam trwa przebudowa skrzyżowania z trasą 934. Ruch odbywa się w ograniczonej wersji i teraz korki mamy na pasach i w stronę Tychów, i w

stronę Oświęcimia. Na południu wolno jedziemy zwężonym odcinkiem drogi 52 przez Kozy, gdzie ruch odbywa się wahadłowo również i tam również chwilowo stoimy na pasach po obu stronach. Na północy natomiast rozpoczęła się przebudowa drogi 46 w Blachowni. Tam skrzyżowanie z ulicą Pocztową częściowo wyłączone jest z ruchu i też mamy korki jak na razie. Też są tylko chwilowe. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg, a kolejny drogowy raport za niespełna pół godziny. Do usłyszenia.

Mam już baki pełen kołczan, baków pełną podłogę, zmiotę. Chcę mieć cichy silnik, a nie co warkocze. Zdrowy duchem zależy, do góry brzuchem solecę. Do góry z buchem jebie w

sobie abnegatem wśród klientów, fryzjerów, barberów, barbery czy innej drogiej tanej szmacie. Pośród więźniów niewidzialnej kracie i pośród raperów, których obcinacie, tak gebiąc maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w mojej dupie, czy w kieszeni?

0: 6.30, a więc skrót najważniejszych informacji i Paweł Nadrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Coraz więcej złotej algi w kanale gliwickim. Jej stężenie w szóstej sekcji wzrosło w ciągu kilku dni z 30 milionów do 270 milionów osobników na litr wody. Wody Polskie w Gliwicach poinformowały, że do tej pory nie odnotowano śnięcia ryb. Policjanci z Zabrza zatrzymali 18- i 21-latka, którzy bez powodu zaczepili i brutalnie pobili 66-latka w okolicach tamtejszego ogrodu botanicznego. 18-latek został tymczasowo aresztowany. 21-latek ma policyjny dozór. Nadleśnictwo Osiewierz ostrzega przed szopami praczami. To gatunek inwazyjny, niebezpieczny dla naszej rodzimej fauny. W ostatnim czasie jego populacja w polskich lasach znacznie się zwiększyła. Jeśli spotkamy szopa pracza, nie należy go dokarmiać ani dotykać. Szopy mogą przenosić pasożyty. Kanał regatowy w Parku Śląskim w Chorzowie został otwarty po trwającym 3 lata remoncie. Prezes parku Paweł Bilangowski zapowiedział, że w przyszłym sezonie wrócą tam rowerki wodne. Kanał regatowy znajduje się w centralnym punkcie Parku Śląskiego.
2: Informacje

0: strony, przy czym ruch w stronę Pyrzowic jest większy i tam powoli zaczyna tworzyć się korek. Korki tworzą się na drodze 789 w Lgocie nad Warciu. Tak jest pomiędzy Koziegłowami a Żarkami Letnisko, gdzie trwają prace budowlane. Zerwany jest asfalt, jezdnia jest mocno zmęczona, stąd te kłopoty. Drogowcy pracują też w Myszkowie na drodze 793. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
1: W Łodzi powstanie centrum serwisowe śmigłowców Apache z amerykańską firmą Boeing. Podpisano w tej sprawie dwie umowy, tak zwane offsetowe. To skok w bezpieczną przyszłość Polski i całej Europy, mówił w Łodzi premier Donald Tusk.
2: My nabywamy dzisiaj kompetencje warte XXI wieku, ale te kompetencje będą także pracowały i będą mnożyły to, co w tej chwili zaczynamy w przyszłości i będą mnożyły nasze możliwości właśnie technologiczne, naukowe, a na koniec będzie się to przekładało właśnie w polskie bezpieczeństwo.
1: Centrum serwisowe Apache w Łodzi ma być największym w Europie. Będzie mogło obsłużyć ponad 90 śmigłowców. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Sprawa dotyczy prywatnej skrzynki mailowej szefa kancelarii premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego. Maile z poczty Michała Dworczyka wyciekły i zostały opublikowane na platformie Poufna Rozmowa. O szczegółach Michał Makowski.
3: Prokuratura twierdzi, że pułkownik Krzysztof G. przekazywał informacje niejawne o klauzulach tajne, ściśle tajne, poufne i zastrzeżone w nieprawidłowy sposób. Materiały wysyłał z prywatnej skrzynki mailowej na prywatny adres mailowy ówczesnego szefa kancelarii premiera. Dodatkowo oskarżony miał kopiować niejawne pliki graficzne w swoim mieszkaniu na komputerach i pendrive'ach, które nie miały odpowiedniej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. Pułkownik przechowywał w domu również papierowe wydruki dokumentów o najniższej klauzuli tajności. Krzysztof G. nie przyznał się do postawionych zarzutów, teraz grozi mu do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej prawo autorskie. Osoby, które pracują nad książkami, będą mogły liczyć na wyższe zarobki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Chodzi o to, żeby autorzy, tłumacze, ilustratorzy, wydawcy dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych. Czytelnicy, tak jak obecnie, będą mogli wypożyczać, rzecz jasna, bez żadnych opłat.
1: Część płatników ZUS-u będzie miała umorzone należności. Rząd przyjął projekty 4 ustaw, w tym deregulacyjnych, a także projekt ustawy, który ma zapewnić pomoc poszkodowanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Niski stan wody w Renie dotyka kilka krajów. Rzeka ta jest ważnym szlakiem transportowym dla Niemiec i Holandii, ale też Szwajcarii, która tą drogą importuje ponad połowę potrzebnej jej paliw.
5: Benzyna, diesel i olej opałowy sprowadzane są do Szwajcarii głównie właśnie Renem. Ostatnie dane mówią, że 53% tych paliw trafiło do kraju Helwetów rzecznymi cysternami. Moce transportowe zostały jednak mocno ograniczone, a eksperci twierdzą, że jeśli prognozy się sprawdzą, to jeszcze w tym tygodniu na wysokości niemieckiej miejscowości Kaup Ren zostanie przedzielony na pół. Woda będzie tak nisko, że przerwane zostanie połączenie między odcinkiem w stronę Morza Północnego, a górnym biegiem rzeki, w tym Szwajcarią. Dlatego alpejski kraj, podobnie jak niemiecki sąsiad, już przenosi transport na drogi i tory, choć pociągi i ciężarówki mają mniejsze możliwości ładunkowe, a wyższe koszty. Niska przepustowość Renu wpływa na wzrost cen paliw. W Szwajcarii wzrosnąć mogą też ceny innych produktów, bo barkami przypływa tam duża część zbóż, kawy i cukru, ale również materiałów wykorzystywanych w budownictwie, także drogowym. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Przez 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dziś wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% słonecznej tarczy. Nie oznacza to jednak, że bezpiecznie jest obserwować zaćmienie gołym okiem, mówi popularyzator astronomii Mateusz Kalisz.
6: Nie patrzymy na słońce bezpośrednio, nie przymrużamy oczu, to nie jest w żaden sposób żadna ochrona. Nie korzystamy z okularów przeciwsłonecznych, nawet jeśli założy się 3-4 pary, to one w dalszym ciągu nie uchronią nas przed szkodliwym promieniowaniem, a nawet mogą jeszcze doprowadzić do tego, że tego promieniowania znajdzie się w naszych oczach więcej, ponieważ z powodu przyciemnienia rozszerzy się źrenica, a to szkodliwe promieniowanie będzie w dalszym ciągu wpadało.
1: Więcej na temat zaćmienia słońca nad Polską o 7.40 w porannym zapraszamy do Trójki. Z kolei o 8.13 gościnią Trójki będzie Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Feminoteka. Tematem rozmowy będzie przemoc wobec kobiet, między innymi o tym, gdzie szukać pomocy. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Jest 5 po 7, a to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
9: Dzień dobry. Pia Skrzyszowska wywalczyła srebro Mistrzostw Europy na 100 metrów.

0: Kolorów przez Płotki. Czy złoto było w zasięgu? Oj tak, nasza największa gwiazda Płotków przegrała z Nadine Wieser ze Szwajcarii zaledwie o 0,001 sekundy, tyle co nic. A jeśli ktoś mrugnął oczami na finiszu, nie dostrzegł różnicy, bo mrugnięcie trwa 20-30 milisekund. A jeśli ktoś patrzył wnikliwie, to i tak różnica była niezauważalna. Przesądził fotofinisz.
1: Pia znów wielka. Kolejny znakomity występ polskiej płotkarki, która po raz trzeci stanie na podium Mistrzostw Europy. W 2022 roku była złota, w 2024 brązowa, a teraz wywalczyła srebro. Czas 12,67 sekundy, zaledwie kilka tysięcznych gorszy od złotej holenderki Wieser. Do Skrzyszowskiej mógł we wtorek dołączyć Paweł Fajdek, ale pięciokrotny mistrz świata nie mógł sobie poradzić z szybkim kołem i z wynikiem 79 metrów 13 centymetrów zajął dopiero piąte miejsce w konkursie młociarzy. Wygrał Węgier Bence Halasz z rewelacyjnym wynikiem 84 metry 25 centymetrów. Dominik Kopeć zajął piąte miejsce w biegu na 100 metrów, 10,27 sekundy. Natomiast z awansu do najlepszej ósemki mistrzostw Starego Kontynentu cieszył się Maksymilian Szwed. Długo czekał na wyniki rywali w półfinale 400 metrów, ale okazało się, że wywalczył kwalifikację z ostatnim czasem 55,10 sekundy. Wcześniej do finału skoków zwyż awansował Mateusz Kołodziejski, do półfinału na Płotkach Damian Czykier, a w eliminacjach na 800 metrów odpadła Anna Wielgosz. W skoku o tyczce Zofia Gaborska pożegnała się z zawodami po eliminacjach. Po dwóch dniach rywalizacji Polska ma na koncie dwa srebrne medale Mistrzostw Europy. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
0: Ten drugi wywalczyła Ewa Swoboda też na setkę, ale płaską. Transmisja w TVP Sport dziś od 11.30. Sesja wieczorna zacznie się o 20.35. Lekkoatleci rywalizują w Birmingham, a pływacy Mistrzostwa Europy mają w Saint-Denis. Jedna z najbardziej widowiskowych konkurencji. Sztafeta 4x100 metrów stylem zmiennym z naszymi w finale, ale bez szans na medal. Grzbietem płynął Ksawery Masiuk, żabką Jan Kałusowski, delfinem Zuzanna Famulok i kraulem goniła Barbara Leśniewska. A podsumowuje najbardziej utytułowany w tym gronie Ksawery Masiuk.
2: Jak się wchodzi do sesji powodniowej, to się chce pływać szybciej niż rano. Nie wiem czemu troszkę wolniej było. Ja od siebie mogę powiedzieć, że chyba byłem troszkę bardziej po prostu zmęczony teraz po południu niż rano. Rano byłem taki rozbudzony, mocno przygotowany, nakręcony, zestresowany. To mi się wydaje, że to mi dużo kosztowało. Ale mi się wydaje, że czasy tak całkiem w porządku. 3-1 to jest tam bodajże top 3 mój czas w sezonie, więc sądzę, że dobrze nam wyszło.
0: Dodam, że warto zapamiętać nazwisko Basi Leśniewskiej. Ma dopiero 16 lat, bije rekordy w kategoriach wiekowych, a ściga się na równi z dorosłymi. W memoriale Agaty Mróz polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0, francuski uległy Włoszkom w tym samym stosunku. Dziś o 20.30 w Koszalinie mecz Polska-Francja.
3: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Czy może dziś popadać? Może na krańcach północno-wschodnich. Tam możliwe słabe przelotne opady deszczu i tam też będzie dziś najchłodniej 19 stopni wczesnym popołudniem. Poza tym 20 kilka do 24 w centrum i na południu kraju i przede wszystkim poza tym słonecznie. Dziś mało chmur, zwłaszcza o 19, gdy no mniej więcej o tej porze rozpocznie się zaćmienie słońca.
3: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas.
6: Kwadrans po godzinie 7 już prawie na zegarze. Przypominam pytanie na dziś w Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Widoczny na zdjęciu akurat, który za momencik pojawi się na naszym radiowym Facebooku MMC. Czyli młody, miły człowiek, prawda? Chciałby zapytać, kiedy przestaje się być młodzieżą po prostu. Czy to jest w ogóle jakiś konkretny jeden moment? Czy też przejście od bycia do niebycia młodzieżą to jest jakiś długi proces?
7: Ja myślę, że to jest stan umysłu po prostu.
6: Jednak, Wojciech Skowroński, tak. To również
7: dobry.
6: MMC, proszę państwa, czyli tak. Miły młody człowiek, wiadomo.
7: Młody inaczej, tak jest.
6: Sami tacy w Radiu Katowice przecież, no. Pogodny, o właśnie, człowiek pogodny.
7: Pogodny, uśmiechnięty, zadowolony, tak jest, proszę państwa. Dziś rzeczywiście mamy powody do zadowolenia. cały czas ten Ralf jest obecny, to znaczy podwójnie dzisiaj, bo ty i jeszcze Wyż, którego centrum przemieści się nad Danię. Zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna do 24 stopni. No i przypominamy, że dziś wieczorem, mniej więcej między 19 a 20, nastąpi częściowe zaćmienie słońca, o czym już informowaliśmy wielokrotnie. Księżyc zasłoni około 80% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki obserwacji będą ze wzniesienia, także z najwyższych pięter wieżowców, z oknami skierowanymi na zachód lub północny zachód.
6: Pięknie.
7: Pięknie. Mhm. Trzeba się przygotować, trzeba się wdrapać tak wysoko, żeby tych doznań było więcej. No i jeszcze noc Perseidów, do tego wszystkiego w całym regionie bezchmurnie, co będzie sprzyjać właśnie obserwacji spadających gwiazd, oczywiście bez opadów. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 13 stopni, czyli rześko. Natomiast jutro w czwartek nad Polską znajdzie się znów centrum tego wyżu Ralf, zatem czeka nas bardzo słoneczny dzień. Dzień z najwyżej małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów, temperatura maksymalna do 26 stopni, wiatr słaby z kierunków wschodnich. W tej chwili termometry wskazują około 14 stopni, ciśnienie 1027 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna dobra. W piątek, proszę Państwa, 27 stopni na termometrach, w sobotę 31 ze słońcem i w niedzielę może nawet 32 słońca, chciałem powiedzieć. O, to by było dopiero 32 stopnie ze słońcem. Tak więc, no, piękne dni przed nami. Weekend zapowiada się wręcz bardzo gorąco, upalnie. Natomiast do takiej ciekawostki dotarłem. Otóż, kto śpi przy ścianie?
6: A kto śpi przy ścianie?
7: No właśnie.
6: Nie wiem.
7: Kto wybiera taką może pozycję i miejsce? Spanie przy ścianie to wybór, który często wiąże się z potrzebą bezpieczeństwa, mniejszą pewnością siebie albo po prostu przyzwyczajeniem. Często to znak zmniejszonej wiary we własne siły. Miejsce przy ścianie wybierają osoby, które szukają ochrony. Ściana daje fizyczną barierę i poczucie odizolowania od świata. Dałbyś wiarę?
6: No nie, to znaczy nie wiem teraz, co mam myśleć, bo jakby moje łoże podwójne, jakby z żoną śpimy oboje przy ścianie, bo we zgłowie mamy przy ścianie.
7: To jak, no tak, to wybraliście tę opcję taką uniwersalną.
6: Że głową w stronę ściany. I to nie wiem, czy to też, że głowa się czuje bezpieczna, a reszta już mniej.
7: To pewnie też ma swoje uzasadnienie. Nie mam tutaj naukowych potwierdzeń, ale wydaje mi się, że tak, że głowa wtedy czuje się bezpiecznie, bo nad sobą ma ściany.
6: Mhm. Może tak być.
7: No i nic się nie przebije, prawda?
6: Przy ścianie. No, trzeba będzie o tym się...
7: W każdym razie, jeśli ktoś wybiera łoże w taki sposób, że śpi cały przy ścianie, no to znaczy, że szuka bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa.
6: A na którym boku to też ma znaczenie?
7: No, do tego nie dotarłem, ale zależy też od łóżka, w którą stronę mamy ustawione.
6: To jak już przy tej ścianie, to trzeba tak sobie ustawić, żeby zawsze jednak prawą nogą, no nie?
7: No to też ma znaczenie, tak? Żeby nie lewą, tylko prawą. No trzeba trochę pokombinować, żeby czuć się dobrze.
6: To prozaiczna wydawałoby się rzecz jak sen, prawda? A tu proszę, ile tu trzeba naprawdę tych zasad jakichś feng shui i innych cudów wianków ustawić.
7: Tak, zanim położę się spać, to łóżko mam tutaj, więc położę się na prawym boku. Położę się tak, żeby twarzą do ściany, poczucie bezpieczeństwa wtedy zapewnione. I wstanę...
6: W jakimś kierunku tam też było, że trzeba zawsze.
7: Tak, nie, tak. I do tego jeszcze prawą nogą, żeby wstać. No, trzeba pokombinować, żeby wyspać się i wstać radosnym jak skowronek.
6: Albo po prostu ustawić sobie Radio Katowice na budzik i wtedy w ogóle to już nie ma znaczenia.
7: Tak, no to wtedy omijają Państwo wszystkie te kłopoty związane z tym, jak się położyć, gdzie i w którym miejscu kiedy? Dokładnie i kiedy.
6: Wojciech Skowroński.
7: Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
6: Po 10:00.

0: Jest ósma. Premier reaguje na aferę powodziową. To po tym, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się sprawą nieprawidłowości w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Coraz więcej pielgrzymów z dnia na dzień dociera na Jasną Górę. Władze Częstochowy zapewniają, że miasto jest na to gotowe. Dziś wieczorem warto patrzeć w niebo. Czeka nas nie tylko zaćmienie słońca, ale też rój Perseidów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Premier reaguje na aferę powodziową. Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Wcześniej działaczka Koalicji Obywatelskiej została zawieszona w prawach członka partii. Sprawą zajmuje się CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeskiej agencji. Premier Donald Tusk powiedział, że gorącym żelazem wypalony zostanie każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
2: Premier nie krył oburzenia. Podkreślał, że najważniejsze jest, żeby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
3: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
2: Donald Tusk zaznaczył, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę

0: Reakcja skóry wyjątkowo nieprzyjemna, mówi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach dr Grzegorz Chudzik.
1: Są ładunek toksyn, które po ugryzieniu przez takie niewielkiego owada powoduje silne, swędzące reakcje skórne. No niekiedy niestety nadkażają się również bakteryjnie, ponieważ one z racji bytowania w środowisku wodnym, pod mokłem, korzystając często z zanieczyszczonych wód, mogą przenosić takie zakażenia również na naszą skórę.
0: Choć myszki najczęściej atakują zwierzęta hodowlane, jak na przykład krowy, to na ich ukąszenie narażeni są też ludzie. Warto pamiętać o odpowiednim ubraniu, zasłaniając skórę, na przykład nosząc długie spodnie.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, deklaruje Urząd Miasta. Z dnia na dzień coraz więcej pątników dociera na Jasną Górę, aby wziąć udział w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
3: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę. Jest w sumie 10 takich dróg.
0: W czasie sierpniowego szczytu pierwszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem będzie czuwać blisko 500 policjantów wspieranych przez Straż Miejską. Już po raz 11 odbędzie się piekarska Noc Spadających Gwiazd. Na Kopcu Wyzwolenia na miłośników astronomii i obserwacji nocnego nieba czekać będzie wiele atrakcji. Sława Umińska-Kajdan, prezydent Piekar Śląskich, mówi, że w tym roku okoliczności obserwacji są wyjątkowe.
4: Po raz pierwszy będzie temu towarzyszyć niezwykłe zjawisko, jakim jest częściowe zaćmienie słońca. Mało jest miejsc blisko centrów miast, gdzie można wyłączyć całkowicie sztuczne oświetlenie. A to jest wielki plus tego miejsca. Po paru godzinach wydarzeń wyłączamy całe oświetlenie i wtedy w mrokach tej magicznej, wyjątkowej nocy możemy oddać się obserwacji Perseidów.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19. Oprócz obserwacji czeka spotkanie z fizykiem jądrowym doktorem Jackiem Czakańskim z Planetarium Śląskiego oraz z Łukaszem Szwajem, naszym redakcyjnym kolegą prowadzącym podcast Nie z tej Ziemi, Poznaj Świat Nauki. Chętni będą mogli wejść do mobilnego planetarium.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: A pogoda dopisze, jeśli chodzi o obserwacje nieba. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie najwyżej małe, a okresami umiarkowane, a w nocy bezchmurne. Dziś temperatura to 24 stopni.
6: Kwadrans po godzinie 7 już prawie na zegarze. Przypominam pytanie na dziś w Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Widoczny na zdjęciu akurat, który za momencik pojawi się na naszym radiowym Facebooku, MMC, czyli Młody Miły Człowiek, prawda? Chciałby zapytać, kiedy przestaje się być młodzieżą po prostu. Czy to jest w ogóle jakiś konkretny jeden moment? Czy też przejście od bycia do niebycia młodzieżą to jest jakiś długi proces?
7: Ja myślę, że to jest stan umysłu po prostu.
6: Jednak, Wojciech Skowroński, tak. To również MMC, proszę państwa, czyli tak. Młody człowiek, wiadomo.
7: Młody inaczej, tak jest.
6: Sami tacy w Radiu Katowice przecież, no. Pogodny, o właśnie, człowiek pogodny.
7: Pogodny, uśmiechnięty, zadowolony, tak jest, proszę państwa. Dziś rzeczywiście mamy powody do zadowolenia. Cały czas ten Ralf jest obecny, to znaczy podwójnie dzisiaj, bo ty i jeszcze Wyż, którego centrum przemieści się nad Danię. Zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna do 24 stopni. No i przypominamy, że dziś wieczorem mniej więcej między 19 a 20 nastąpi częściowe zaćmienie słońca, o czym już informowaliśmy wielokrotnie. Księżyc zasłoni około 80% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki obserwacji będą ze wzniesień, a także z najwyższych pięter wieżowców z oknami skierowanymi na zachód lub północny zachód.
6: Pięknie.
7: Pięknie. Mhm. Trzeba się przygotować, trzeba się wdrapać tak wysoko, żeby tych doznań było więcej. No i jeszcze noc Perseidów, do tego wszystkiego w całym regionie bezchmurnie, co będzie sprzyjać właśnie obserwacji spadających gwiazd, oczywiście bez opadów. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 13 stopni, czyli rześko. Natomiast jutro w czwartek nad Polską znajdzie się znów centrum tego wyżu Ralf, zatem czeka nas bardzo słoneczny dzień z najwyżej małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby z kierunków wschodnich.

0: tej chwili termometry wskazują około 14 stopni, ciśnienie 1027 hektopaskali, sytuacja biometeorologiczna dobra. W piątek, proszę Państwa, 27 stopni na termometrach, w sobotę 31 ze słońcem i w niedzielę może nawet 32 słońca, chciałem powiedzieć.
1: Słońca.
0: O, to by było dopiero 32 stopnie ze słońcem. Tak więc, no, piękne dni przed nami, weekend zapowiada się wręcz bardzo gorąco, upalnie. Natomiast do takiej ciekawostki dotarłem. Otóż, kto śpi przy ścianie?
2: A kto śpi przy ścianie?
0: No właśnie.
2: Nie wiem.
0: Kto wybiera taką może pozycję i miejsce? Spanie przy ścianie to wybór, który często wiąże się z potrzebą bezpieczeństwa, mniejszą pewnością siebie albo po prostu przyzwyczajeniem. Często to znak zmniejszonej wiary we własne siły. Miejsce przy ścianie wybierają osoby, które szukają ochrony. Ściana daje fizyczną barierę i poczucie odizolowania od świata. Dałbyś wiarę?
2: No nie, to znaczy nie wiem teraz, co mam myśleć, bo jakby moje łoże podwójne, jakby z żoną śpimy oboje przy ścianie, bo bezgłowie mamy przy ścianie.
0: To jak, no tak, to wybraliście tę opcję taką uniwersalną.
2: Że głową w stronę ściany. I to nie wiem, czy to też, że głowa się czuje bezpieczna, a reszta już mniej.
0: To pewnie też ma swoje uzasadnienie. Nie mam tutaj naukowych potwierdzeń, ale wydaje mi się, że tak, że głowa wtedy czuje się bezpiecznie, bo nad sobą ma ściany.
2: Mhm. Może tak być.
0: No i nic się nie przebije, prawda?
2: Przy ścianie. No trzeba będzie o tym się...
0: W każdym razie, jeśli ktoś wybiera łoże w taki sposób, że śpi cały przy ścianie, no to znaczy, że szuka bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa.
2: A na którym boku to też ma znaczenie?
0: No do tego nie dotarłem, ale zależy też od łóżka, w którą stronę mamy ustawione.
2: To jak już przy tej ścianie, to trzeba by tak sobie ustawić, żeby zawsze jednak prawą nogą, no nie? Czy jakby... Czy...
0: No to też ma znaczenie, tak? Żeby nie lewą, tylko prawą. No trzeba trochę pokombinować, żeby czuć się dobrze.
2: To prozaiczna wydawałoby się rzecz jak sen, prawda? A tu proszę, ile tu trzeba naprawdę tych zasad jakichś feng shui i innych cudów wianków ustawiać.
0: Tak, zanim położę się spać, to... aha, łóżko mam tutaj, więc położę się na prawym boku. Położę się tak, żeby twarzą do ściany, poczucie bezpieczeństwa wtedy zapewnione.
2: Głową, i wstanę... W jakimś kierunku tam też było, że trzeba zawsze.
0: Tak, nie, tak. I do tego jeszcze prawą nogą, żeby wstać. No, trzeba pokombinować, żeby wyspać się i wstać radosnym jak skowronek.
2: Albo po prostu ustawić sobie Radio Katowice na budzik i wtedy w ogóle to już nie ma znaczenia.
0: Tak? No to wtedy omijają Państwo wszystkie te kłopoty związane z tym, jak się położyć, gdzie i w którym miejscu dokładnie i kiedy.
2: Wojciech Skowroński.
0: Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
2: Po 10:00.
3: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Coraz większe kłopoty z przejazdem mamy katowickim odcinkiem drogi 86. Kierowcom przypominam, że pomiędzy węzłem Murckowska-Giszowcem drogowcy naprawiają asfalt. Ruch w stronę Tychów odbywa się jednym pasem. Poza tym zamknięty jest zjazd na autostrada 4 w stronę Krakowa. Trzeba korzystać z objazdu, a on prowadzi przez Giszowiec i ulicę Kolistą. Korek zaczyna się już w rejonie Dąbrówki. W drugą stronę, czyli w stronę Sosnowca, jedziemy bez problemów. Prace drogowe spowalniają i to mocno przejazd autostradą A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w obie strony, przy czym ruch w stronę Pyrzowic jest większy i tam powoli zaczyna tworzyć się korek. Korki tworzą się na drodze 789 w Lgocie nad Warciu, tak jest pomiędzy Koziegłowami a Żarkami Letnisko, gdzie trwają prace budowlane, zerwany jest asfalt, jezdnia jest mocno zmęczona, stąd te kłopoty. Drogowcy pracują też w Myszkowie na drodze 793. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
4: W pobliżu indonezyjskiej wyspy Bali płonie prom pasażerski. Trwają próby wydostania z jednostki znajdujących się tam jeszcze pasażerów, poinformowała agencja AP. Ratownicy oraz załogi przepływających w pobliżu statków uratowali już 106 osób, ale na pokładzie znajduje się jeszcze 25 podróżnych. Akcję ratunkową utrudnia wzburzone morze. Wysokość fal sięga nawet 4 metrów. Prokuratura bada sprawę opisanych przez media społecznościowe nieprawidłowości przy rozdziale pomocy dla powodzian przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Ruszyło postępowanie sprawdzające, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze Ewa Węglerowicz-Makowska.
1: Prokurator po wykonaniu tych czynności oceni zebrany materiał i podejmie decyzję co do ewentualnego wszczęcia w tej sprawie śledztwa. Istotne niewątpliwie będą wyniki kontroli, którą w tej chwili prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne.
4: Osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości zostaną rozliczone, zapowiedział premier Donald Tusk.
5: Skala 8 miliardów złotych, jeśli chodzi o całość wydatków związanych ze skutkami powodzi, jak i ilość decyzji oraz wielość instytucji, samorządy, agencje rozwoju, to wszystko powodowało, że ryzyko nadużyć może się pojawić. Dla mnie najważniejsze jest, aby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane. Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
4: Według informacji z mediów pomoc miały otrzymać firmy męża działaczki Koalicji Obywatelskiej Anny Konieczyńskiej, jej sąsiada oraz przedsiębiorcy współpracującego z samorządem, mimo że nie zostały poszkodowane przez powódź. Anna Konieczyńska została zwolniona z funkcji wiceprezeski Agencji Rozwoju Regionalnego. Została też zawieszona w prawach członka AKO. Będą wyższe wynagrodzenia dla artystów, a część płatników ZUS-u będzie miała umorzone należności. Rząd przyjął projekty czterech ustaw, w tym deregulacyjnych. Dagmara Kędzior.
6: Jeden z projektów dotyczy zmian w ustawie o prawie autorskim. Chodzi w nim o to, by ci, którzy pracują przy tworzeniu książek, czyli m.in. tłumacze i ilustratorzy, mogli zarabiać więcej, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Chodzi o to, żeby dostawali większe wynagrodzenie za wypożyczanie ich książek w bibliotekach. To wynagrodzenie zostanie podniesione z 5% do 10% od wartości zakupów bibliotecznych.
6: Nie będzie się to wiązało z opłatami dla czytelników. Z kolei projekt innej ustawy zakłada, że ponad 7 tysięcy płatników ZUS będzie mogło liczyć na umorzenie należności, które powstały przed reformą systemu ubezpieczeń społecznych.
7: Samo ściąganie tych należności jest dużo bardziej kosztowne niż to, co z tych należności spływa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc jest to po prostu ułatwienie życia tym osobom i po prostu uproszczenie rzeczywistości.
6: Rząd przyjął też projekt ustawy, która ma pomóc beneficjentom programu Czyste Powietrze. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Instytut Pamięci Narodowej nie wyegzekwował 55 tysięcy złotych od swojego byłego prezesa Karola Nawrockiego, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Chodzi o użytkowanie pokoju gościnnego IPN. Zdaniem polityków koalicji rządowej prezydent powinien zwrócić te pieniądze, mówi Piotr Kandyba z Koalicji Obywatelskiej.
8: Skandaliczna sprawa i to nie jest jedyna sprawa, z której pan prezydent Nawrocki się nie wytłumaczył, bo przypominam, mieszkanie staruszka, każdy obywatel bez względu na to, kim jest, czy prezydentem, czy premierem, czy kimkolwiek jeszcze, jeżeli nieprawidłowo, niezgodnie z prawem posiadł pieniądze publiczne, powinien je oddać i mam nadzieję, że to pan Nawrocki zrobi.
4: IPN tłumaczy, że prezes, podobnie jak jego poprzednicy, zwyczajowo nie był obciążony kosztami korzystania z pokoju gościnnego. Został mu przydzielony w celu wykonywania obowiązków służbowych. Zdaniem posła PiS Andrzeja Śliwki ten raport to skutek rządów Mariana Banasia w NIK.
9: Marian Banaś stał się takim politycznym młotkiem w rękach Donalda Tuska, ale takim tępym młotkiem w rękach Donalda Tuska. Wyniki tych kontroli, tych postępowań za jego czasów były elementem walki politycznej.
4: Karol Nawrocki korzystał z pokoju gościnnego od października 2022 roku. Stanowisko prezesa IPN-u pełnił do swojego zaprzysiężenia, a więc do 6 sierpnia ubiegłego roku. Co drugi komentarz dotyczący Ukraińców w polskich mediach społecznościowych ma dziś charakter wrogi lub negatywny, wynika z analiz europejskiego kolektywu analitycznego Rys Futura. Autorzy monitoringu przeanalizowali w lipcu polską debatę internetową. Michał Fedorowicz z Rys Futura zaznacza, że ta niechęć nie jest już zjawiskiem marginalnym, ale trwałym trendem.
10: Obserwujemy wzrost nastrojów antyukraińskich, który jest już stały. Co drugi komentarz dzisiaj dotyczący Ukraińców w Polsce ma charakter wrogi, negatywny. To, co jest z naszej perspektywy kluczowe, to bardzo duże nasycenie treści wideo, jeśli chodzi o przekazy antyukraińskie. Na pewno lipiec był zdominowany przez przemoc wobec Ukraińców.
4: W obronie Ukraińców najczęściej stają dziś konta osób powyżej 45 roku życia o poglądach proeuropejskich, dodaje ekspert. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Czas na sport, Dariusz Urbanowicz.
13: Jednej tysięcznej sekundy zabrakło Pii Skrzyszowskiej do złotego medalu Mistrzostw Europy w biegu na setkę przez płotki. Niewyobrażalnie mało, ale taki jest sport i takie są sprinty, że o tytule decyduje inne ułożenie ciała na finiszu.
14: Bardzo mnie cieszy to, że w sumie ja zostałam tylko na podium z tych trzech imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle na nim jestem, więc bardzo mnie to cieszy, mam całą kolekcję. Oczywiście celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam i no i chyba całkiem nieźle sobie radzę na tych płotkach.
13: 4 lata temu w Monachium Pia miała złoto, 2 lata temu brąz, a teraz srebro. Świeżo upieczona mistrzyni Europy Nadine Wieser ze Szwajcarii wyprzedziła Piję Skrzyszowską o 1/1000, co przy tej prędkości oznacza zaledwie 11 mm. Ich rywalizacja jest niesamowita w tym sezonie. Podczas marcowych mistrzostw świata w toruńskiej hali Wieser wygrała o 0,005, odbierając Skrzyszowskiej srebro. Nagroda i tak się należy.
14: Czas na moją czekoladę, która czeka na mnie w plecaku, ta sama od zawsze. Choco jelly. To jest batonik takiej wielkości, to jest na raz. Naprawdę. O Jezu, mogę zjeść pizzę, czy coś takiego. Nie wiem, zobaczę. Bo na kolację nie zdążę, więc trzeba coś zamówić.
13: No, życzymy smacznego. W finale na setkę pobiegł też Dominik Kopeć, zajął rewelacyjne 5. miejsce. W finale na 400 metrów weźmie udział dzisiaj wieczorem Maksymilian Szwed, a na 110 halowy mistrz świata na 60 metrów płotkarz Jakub Szymański. Młotem będzie miotać rekordzistka świata Anita Włodarczyk, a to wszystko w sesji wieczornej. A co słychać w tenisie? W Cincinnati zagra Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet. Przed szansą na udział w drabince głównej stała Katarzyna Kawa, lecz przegrała w eliminacjach turnieju WTA 1000 z wyżej notowaną Niemką Ewą Lis 5-7, 6-1 i 4-6. Świątek jeszcze w Toronto. Dziś w nocy zagra w półfinale z Eliną Svitoliną. W drugiej parze kanadyjskiego tysięcznika zmierzą się Rybakina z Kokogof.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Rześki, mamy poranek, choć chyba już robi się coraz cieplej, słońce wysoko na niebie. Ten poranek na bluzę zmieni się w bardzo przyjemny dzień. Będzie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 24 w centrum i na południu kraju. W większości kraju 20+. Co ważne, zachmurzenie w ciągu dnia i wieczorem podczas zachodu słońca będzie, zaćmienia słońca będzie na ogół małe. Na krańcach północno-wschodnich może dziś tylko słabo przelotnie popadać.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia auto.

0: Moi koledzy żyją sobie w czasie przeszłym. Tęskni za czasem, gdy miał za czym tęsknić.
1: Antysmogowa maska w moim carry on baggage.
2: Wiesz co to znaczy, mordo, lecę do Warszawy.
1: Wszyscy tu przyjezdni, tak jak 21.

0: Pocztówka z Warszawy, lato 2K19. Na zdrowie.
1: Jak każdego dnia ponad 600 tysięcy warszawiaków uda się do pracy w biurach, zakładach, fabrykach. I jak codziennie poważna grupa mieszkańców stolicy nie podejmie żadnej uczciwej pracy.

0: Jest ósma. Premier reaguje na aferę powodziową. To po tym, jak Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się sprawą nieprawidłowości w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Coraz więcej pielgrzymów z dnia na dzień dociera na Jasną Górę. Władze Częstochowy zapewniają, że miasto jest na to gotowe. Dziś wieczorem warto patrzeć w niebo. Czeka nas nie tylko zaćmienie słońca, ale też rój Perseidów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Premier reaguje na aferę powodziową. Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Decyzja ma związek z nieprawidłowościami przy przyznawaniu pomocy dla powodzian. Wcześniej działaczka Koalicji Obywatelskiej została zawieszona w prawach członka partii. Sprawą zajmuje się CBA, prokuratura i Ministerstwo Rozwoju. Jednym z beneficjentów była firma męża wiceprezeski agencji. Premier Donald Tusk powiedział, że gorącym żelazem wypalony zostanie każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
2: Premier nie krył oburzenia. Podkreślał, że najważniejsze jest, żeby instytucje państwa działały i żeby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
3: Ktoś, kto miał władzę w ręku, żeby wydać publiczne pieniądze polskich podatników na pomoc ludziom, którzy ucierpieli, jeśli wydał je w sposób niewłaściwy, poniesie naprawdę bardzo surowe konsekwencje. Tak jak powiedziałem, wypalimy to gorącym żelazem.
2: Donald Tusk zaznaczył, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Przypomniał, że w ciągu 2 lat wypłacono 8 miliardów złotych na pomoc dla powodzian. Podkreślał, że konsekwencje poniesie każdy, kto coś ma na sumieniu.
3: I nieważne, czy ktoś jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, czy jakiejkolwiek innej partii, to w jeszcze większym stopniu obciąża tylko taką osobę. Nie będzie litości dla takich ludzi.
2: Szef rządu zapowiedział, że kontrole będą prowadzone wszędzie tam, gdzie pojawiają się wątpliwości co do prawidłowości przyznawania pomocy.
0: Ten temat przybliżyła Sylwia Białek. Lato to nie tylko słońce i upały. W okolicach rzek i podmokłych terenów można spotkać meszki. Ich ugryzienia potrafią być bardzo bolesne, a reakcja skóry wyjątkowo nieprzyjemna, mówi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach dr Grzegorz Chudzik.
4: Są ładunek toksyn, które po ugryzieniu przez takie niewielkiego owada powoduje silne, swędzące reakcje skórne. No niekiedy niestety nadkażają się również bakteryjnie, ponieważ one z racji bytowania w środowisku wodnym, podmokłym, korzystają często z zanieczyszczonych wód, mogą przenosić takie zakażenia również na naszą skórę.
0: Choć meszki najczęściej atakują zwierzęta hodowlane, jak na przykład krowy, to na ich ukąszenie narażeni są też ludzie. Warto pamiętać o odpowiednim ubraniu, zasłaniając skórę, na przykład nosząc długie spodnie.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, deklaruje Urząd Miasta. Z dnia na dzień coraz więcej pątników dociera na Jasną Górę, aby wziąć udział w uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, mówi Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
5: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę. Jest w sumie 10 takich dróg.
0: W czasie sierpniowego szczytu pieszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem będzie czuwać blisko 500 policjantów wspieranych przez Straż Miejską. Już po raz 11 odbędzie się piekarska Noc Spadających Gwiazd. Na Kopcu Wyzwolenia na miłośników astronomii i obserwacji nocnego nieba czekać będzie wiele atrakcji. Sława Umińska-Kajdan, prezydent Piekar Śląskich, mówi, że w tym roku okoliczności obserwacji są wyjątkowe.
6: Po raz pierwszy będzie temu towarzyszyć niezwykłe zjawisko, jakim jest częściowe zaćmienie słońca. Mało jest miejsc blisko centrów miast, gdzie można wyłączyć całkowicie sztuczne oświetlenie. A to jest wielki plus tego miejsca. Po paru godzinach wydarzeń wyłączamy całe oświetlenie i wtedy w mrokach tej magicznej, wyjątkowej nocy możemy oddać się obserwacji Perseidów.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19. Oprócz obserwacji czeka spotkanie z fizykiem jądrowym doktorem Jackiem Czakańskim z Planetarium Śląskiego oraz z Łukaszem Szwajem, naszym redakcyjnym kolegą prowadzącym podcast Nie z tej Ziemi, Poznaj Świat Nauki. Chętni będą mogli wejść do mobilnego planetarium.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: A pogoda dopisze, jeśli chodzi o obserwacje nieba. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie najwyżej małe, a okresami umiarkowane, a w nocy bezchmurne. Dziś temperatura to 24 stopni.

0: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Donald Trump twierdzi, że Stany Zjednoczone mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus. Iran z kolei utrzymuje, że szlak żeglugowy pozostanie zamknięty, jeśli Amerykanie nie zgodzą się na warunki Irańczyków. Amerykańskie wojsko ostrzelało w cieśninie Ormus statek pływający pod banderą Panamy, który próbował przełamać blokadę.
2: Z pokładu śmigłowca marynarki wojennej USA ostrzelano maszynownię statku towarowego Vela Nova. Załoga miała wielokrotnie ignorować ostrzeżenia amerykańskiego wojska. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych od tygodni blokuje

0: Przepływało dziennie ponad 140 jednostek. Tymczasem u wybrzeży Omanu, strafionego przez irańskie rakiety w poniedziałek tankowca, wyciekła ropa. Zanieczyszczonych zostało ponad 400 km2 powierzchni morza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Abu Zabi.
1: Wracamy do kraju. Mamy nadzieję, że jak najszybciej powstanie zespół, który zajmie się sprawami kobietobójstwa, a to coraz poważniejszy problem, mówiła w Trójce Joanna Gzyra-Iskandar z Fundacji Feminoteka. Jak dodała, wcześniej tą sprawą nie chciało zająć się Ministerstwo Sprawiedliwości.
2: Ten zespół obiecała nam powołać pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. Sprawa jest rzeczywiście bardzo pilna, no bo właśnie, my nawet nie znamy tak naprawdę skali kobietobójstwa. Mówimy o morderstwie kobiety, która zginęła z rąk sprawcy właśnie dlatego, że była kobietą. I kobiety najczęściej giną z rąk sprawców właśnie na tle doświadczenia przemocy domowej, a tymi zabójcami najczęściej są mężczyźni, których te kobiety dobrze znały.
1: Cała rozmowa do odsłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Są wyniki badań próbek pobranych od dzieci, które w ubiegłym tygodniu z podejrzeniem zatrucia trafiły do 3 lubelskich szpitali. Nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów, mówi Jolanta Dobrzeńska z Sanepidu.
3: Czyli mówimy tutaj o salmonelli, shigelli. Natomiast inspekcja sanitarna dalej prowadzi działania. Mówimy tutaj o wzmożonym nadzorze sanitarnym nad obiektem, ze względu na to, że jest to obiekt ogólnodostępny. Poza tym są kolejne grupy dzieci i młodzieży, które tam wypoczywają.
1: Dzieci były uczestnikami obozu piłkarskiego w miejscowości Kolonia Łaszczówka. Sprawę wyjaśnia także policja. Rekordowe temperatury, alerty zdrowotne, pożary i domy bez bieżącej wody. Wielka Brytania zmaga się z upałami i suszą. Jutro termometry mogą pokazać 38 stopni. Premier zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego.
4: Odpowiedź służb na ekstremalne temperatury, susze i pożary będzie tematem posiedzenia rządowego sztabu kryzysowego COBRA. Spotkanie zwołał premier Andy Burnham. Ministrowie mają rozmawiać m.in. o walce z żywiołem, ochronie dostaw wody oraz przygotowaniu służby zdrowia na kolejne uderzenie gorąca. Cała Anglia jest objęta bursztynowym alertem zdrowotnym z powodu upału. Ostrzeżenie wydane przez Brytyjską Agencję Bezpieczeństwa Zdrowotnego ma obowiązywać do soboty. Ostrzeżenie wydało też Krajowe Biuro Meteorologiczne Met Office. Bursztynowy alarm przed ekstremalnym upałem będzie obowiązywał w czwartek w niemal całej Anglii. Termometry pokażą tam nawet 38 stopni Celsjusza. Możliwy jest chaos komunikacyjny, przerwy w dostawach energii oraz awarie urządzeń wrażliwych na wysoką temperaturę. Upał pogłębia suszę, która objęła już niemal 3/4 Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Dziś nie tylko dzień zaćmienia słońca, ale też dzień słonia. Z tej okazji m.in. warszawskie zoo przygotowało wiele atrakcji, mówi Anna Tadra z Ogrodu Zoologicznego.
5: W warszawskim zamieszkają 3 wspaniałe słonie, Buba, Fryderyka oraz samiec Leon. A na dzisiejszym wydarzeniu będziemy mieć spotkania z opiekunami, którzy nam opowiedzą o Bubie, Fryderyce i Leonie. I będziemy też rozmawiać o diecie słoni, co jedzą, jakie są ich ulubione smaki, jeśli chodzi o warszawskie słonie. Ale także porozmawiamy o tym, jak warszawskie zoo chroni właśnie takie ginące gatunki, jakimi są słonie.
1: Tych zwierząt jest coraz mniej z powodu kłusownictwa i niszczenia ich naturalnych siedlisk. Światowy Dzień Słonia został ustanowiony 14 lat temu.
6: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Ponad 20% energii elektrycznej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Znaczna większość regionów zmaga się z suszą hydrologiczną. W części Dolnego Śląska i województwa lubuskiego duże zagrożenie pożarem lasów. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Dziewiąta 5 to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
9: Mamy drugi medal i to drugi srebrny na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Do Ewy Swobody dołączyła wczoraj Pia Skrzyszowska, która złoto na setkę przez płotki przegrała zaledwie o 1/1000 część sekundy. To jej 3 z rzędu medal czempionatu Starego Kontynentu. Dziś również liczymy na polskie podium. Być może stanie na nim najwybitniejsza młodziarka wszechczasów.
10: Anita Włodarczyk zna już smak europejskiego złota. Zdobywała je w rzucie młotem 4-krotnie, ale tym razem będzie znacznie trudniej, bo 3-krotna mistrzyni olimpijska nie jest w najwyższej formie, a rywalki imponują wynikami. Tak czy inaczej wystartuje w wieczornym finale obok innej biało-czerwonej Aleksandry Śmiech. Polscy kibice pokładają duże nadzieje w płotkarzu Jakubie Szymańskim. Kilka miesięcy temu zdobył złoto mistrzostw świata w hali. Na stadionie radzi sobie nieco gorzej, ale jest jednym z faworytów biegu na 110 metrów. O medal powalczy też Maksymilian Szwed. Do finału na 400 metrów awansował z ostatnim czasem, jednak znany jest z waleczności i determinacji. Podobnie jak młodziutka specjalistka od dystansu 200 metrów Wiktoria Gajosz, która zaprezentuje się w eliminacjach. Wcześniej jeszcze eliminację dysku z Darią Zabawską i Weroniką Muszyńską.

0: oraz półfinał 800 metrów z Filipem Ostrowskim, a rywalizację niestety bez Polaków. Rozpoczną w środę giganci lekkoatletyki, czyli 10 oboiści. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
1: Nie dziś, ale być może jeszcze Piję Skrzyszowską zobaczymy. Prawdopodobnie na bieżni, w biegu rozstawnym, ale Pija nie potwierdza i nie zaprzecza.
2: Mam nadzieję, że jeszcze tutaj będę z dziewczynami biegać nawet 4 razy 100 metrów, ale nie chcę tu nic potwierdzać, nie chcę tu nic mówić. Myślę, że jutro porozmawiam z swoim trenerem i z trenerem od sztafety, żeby wszystko uzgodnić. Ja jeszcze nic nie wiem, zobaczę, jak się będę jutro czuła, ale oczywiście uważam, że sztafeta ma duży potencjał.
1: I jeszcze o wczorajszym biegu Damiana Kopcia w finale biegu na setkę. Wystartował, bo zwolniło się miejsce po półfinale po kontuzji rywala. Zajął 5. miejsce, a do medalu zabrakło 1/10 sekundy. To życiowy sukces, tym bardziej, że Damian nie rozgrzewał się pod ten wyścig. A co jeszcze dzisiaj w sporcie? O 20:30 polskie siatkarki zagrają z Francją w memoriale Agaty Mróz w Koszalinie. Wczoraj Polki wygrały z Ukrainą bez straty seta. Późnym wieczorem, przychodzącym w noc, Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Po drugiej stronie siatki stanie Elina Świtolina z Ukrainy. Sporo emocji czeka też kibiców piłki nożnej. O 18:00 w Katowicach GKS spróbuje odrobić dwubramkową stratę do HPL-u Tel Awiw w rewanżu kwalifikacji Ligi Konferencji.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Środa będzie przyjemnie ciepła, 19 stopni dziś na Suwalszczyźnie, a poza tym w większości kraju 20 kilka do 24 w centrum i na południu. Co ważne, zachmurzenie w ciągu dnia i wieczorem będzie na ogół małe.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia auto.
7: Kwadrans po godzinie 7 już prawie na zegarze. Przypominam pytanie na dziś w Międzynarodowy Dzień Młodzieży. Widoczny na zdjęciu akurat, który za momencik pojawi się na naszym radiowym Facebooku MMC. Czyli młody, miły człowiek, prawda? Chciałby zapytać, kiedy przestaje się być młodzieżą po prostu. Czy to jest w ogóle jakiś konkretny jeden moment? Czy też przejście od bycia do niebycia młodzieżą to jest jakiś długi proces?
8: Ja myślę, że to jest stan umysłu po prostu.
7: Jednak, Wojciech Skowroński, tak. To również MMC, proszę państwa. Czyli tak. Młody człowiek, wiadomo.
8: Młody inaczej, tak jest.
7: Sami tacy w Radiu Katowice przecież, no. Pogodny, o właśnie, człowiek pogodny.
8: Pogodny, uśmiechnięty, zadowolony, tak jest. Proszę państwa, dziś rzeczywiście mamy powody do zadowolenia. Cały czas ten Ralf jest obecny, to znaczy podwójnie dzisiaj, bo ty i jeszcze Wysz, którego centrum przemieści się nad Danię. Zachmurzenie przeważnie małe, umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna do 24 stopni. No i przypominamy, że dziś wieczorem mniej więcej między 19 a 20 nastąpi częściowe zaćmienie słońca, o czym już informowaliśmy wielokrotnie. Księżyc zasłoni około 80% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki obserwacji będą ze wzniesień, a także z najwyższych pięter wieżowców z oknami skierowanymi na zachód lub północny zachód.
7: Pięknie.
8: Pięknie. Trzeba się przygotować, trzeba się wdrapać tak wysoko, żeby tych doznań było więcej. No i jeszcze noc Perseidów, do tego wszystkiego w całym regionie bezchmurnie, co będzie sprzyjać właśnie obserwacji spadających gwiazd, oczywiście bez opadów. Temperatura minimalna w nocy od 10 do 13 stopni, czyli rześko. Natomiast jutro w czwartek nad Polską znajdzie się znów centrum tego wyżu Ralf, zatem czeka nas bardzo słoneczny dzień z najwyżej małym zachmurzeniem, oczywiście bez opadów. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. W tej chwili termometry wskazują około 14 stopni. Ciśnienie 1027 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna dobra. W piątek, proszę państwa, 27 stopni na termometrach. W sobotę 31 ze słońcem i w niedzielę może nawet 32 słońca, chciałem powiedzieć. O, to by było dopiero 32 stopnie ze słońcem. Tak więc, no, piękne dni przed nami. Weekend zapowiada się wręcz bardzo gorąco, upalnie. Natomiast do takiej ciekawostki dotarłem. Otóż, kto śpi przy ścianie?
7: A kto śpi przy ścianie?
8: No właśnie.
7: Nie wiem.
8: Kto wybiera taką może pozycję i miejsce? Spanie przy ścianie to wybór, który często wiąże się z potrzebą bezpieczeństwa, mniejszą pewnością siebie albo po prostu przyzwyczajeniem. Często to znak zmniejszonej wiary we własne siły. Miejsce przy ścianie wybierają osoby, które szukają ochrony. Ściana daje fizyczną barierę i poczucie odizolowania od świata. Dałbyś wiarę?
7: No nie. To znaczy nie wiem teraz, co mam myśleć. Moje łoże podwójne.
8: Mm-hmm.
7: Z żoną śpimy oboje przy ścianie, bo bezgłowie mamy przy ścianie.
8: To no tak, to wybraliście tę opcję taką uniwersalną.
7: Że głową w stronę ściany. I to nie wiem, czy to też, że głowa się czuje bezpieczna, a reszta już mniej.
8: To pewnie też ma swoje uzasadnienie. Nie mam tutaj naukowych potwierdzeń, ale wydaje mi się, że tak, że głowa wtedy czuje się bezpiecznie, bo nad sobą ma ściany.
7: Mhm. Może tak być.
8: No i nic się nie przebije, prawda?
7: Przy ścianie. No, trzeba będzie o tym się...
8: W każdym razie, jeśli ktoś wybiera łoże w taki sposób, że śpi cały przy ścianie, no to znaczy, że szuka bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa.
7: A na którym boku to też ma znaczenie?
8: No, do tego nie dotarłem, ale zależy też od łóżka, w którą stronę mamy ustawione.
7: To jak już przy tej ścianie, to trzeba by tak sobie ustawić, żeby zawsze jednak prawą nogą, no nie? Czy...
8: No to też ma znaczenie, tak? Żeby nie lewą, tylko prawą. No trzeba trochę pokombinować, żeby czuć się dobrze.
7: To prozaiczna wydawałoby się rzecz jak sen, prawda? A tu proszę, ile tu trzeba naprawdę tych zasad jakiś feng shui i innych cudów wianków ustawić.
8: Tak, zanim położę się spać, to... łóżko mam tutaj, więc położę się na prawym boku. Położę się tak, żeby twarzą do ściany, poczucie bezpieczeństwa wtedy zapewnione. I wstanę...
7: W jakimś kierunku tam też było, że trzeba zawsze.
8: Tak, tak. I do tego jeszcze prawą nogą, żeby wstać. No, trzeba pokombinować, żeby wyspać się i wstać radosnym jak skowronek.
7: Albo po prostu ustawić sobie Radio Katowice na budzik i wtedy to już nie ma znaczenia.
8: Tak? No to wtedy omijają państwo wszystkie te kłopoty związane z tym, jak się położyć, gdzie i w którym miejscu dokładnie i kiedy.
7: Wojciech Skowroński.
8: Kłaniam się państwu. Do usłyszenia.
7: Po 10:00.

0: Jest 10. Na 3 miesiące trafiła do aresztu para z Gliwic, podejrzana o znęcanie się nad trojgiem dzieci. Gwiazdy muzyki, filmu i telewizji rywalizują w Jaworzu. Trwa tam turniej tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup. Dziś dzień pracoholików. Uzależnienie od pracy może mieć długoterminowe negatywne skutki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Para z Gliwic, podejrzana o znęcanie się nad trojgiem dzieci, trafiła do aresztu. Chodzi o sprawę z początku sierpnia. Według policji 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner znęcali się psychicznie nad małoletnimi. Jedno z nich narazili też na niebezpieczeństwo. Niemal 3-letnie dziecko samodzielnie opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Dzięki szybkiej reakcji świadków maluchowi pomogli policjanci. Po ocenie sytuacji zdecydowano o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. W mieszkaniu zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli też zaniedbanego psa, który wymagał pomocy. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obojga podejrzanych 3-miesięczny areszt. Para odpowie za znęcanie się nad małoletnimi oraz narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ukraina wstrzymała ataki na tankowce w rosyjskim porcie w Noworosyjsku na prośbę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Financial Times pisze, że J.D. Vance zwrócił się o to bezpośrednio do Wołodymira Zełenskiego. Waszyngton obawiał się, że uderzenia zakłócą dostawy ropy, podbiją światowe ceny surowca i zaszkodzą amerykańskim koncernom energetycznym.
2: Vance rozmawiał z Zełenskim 31 lipca i od tamtej pory Ukraina nie zaatakowała tankowców w pobliżu terminalu Kaspijskiego Konsorcjum w Noworosyjsku, podaje brytyjski dziennik Financial Times. Kijów zobowiązał się, że nie będzie uderzał w infrastrukturę konsorcjum ani w jednostki spoza Rosji. Ochrona nie obejmuje jednak statków objętych ukraińskimi sankcjami oraz przewożących rosyjską ropę lub inne rosyjskie towary. Terminal w Noworosyjsku jest ważną trasą eksportu ropy z Kazachstanu. Udziały w konsorcjum oraz kazachskich złożach mają amerykańskie koncerny. Jeden z ich tankowców został trafiony podczas lipcowych ataków. Według brytyjskiej gazety Kijów przyjął prośbę administracji Donalda Trumpa, ponieważ zabiega w Stanach Zjednoczonych o licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Ukraina chce też kupić kilkaset takich rakiet przed zimą, kiedy spodziewa się nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną.
0: Relacjonowała Anna Rączkowska. 20. jubileuszowa edycja turnieju tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup trwa w Jaworzu. Na kortach hotelu Jawor grają gwiazdy muzyki, filmu, telewizji i kabaretu. W turnieju bierze udział m.in. satyryk i rysownik Henryk Sawka.
3: Jak to narysuję, to wygrywam oczywiście, ale tylko na obrazku. No jest lepiej generalnie, jest lepiej. Kiedy wchodzę na kort i gram już na punkty i wiem, że ludzie obserwują i partner patrzy, to zaczyna we mnie wstępować jakiś taki, taka bojaźliwość. O, w tym momencie gram asekuracyjnie. A kiedy po prostu nikogo nie ma, gram ze ścianą, to zawsze wygrywam.
0: W tegorocznej edycji grają m.in. Jan Englert, Robert Janowski, Tomasz Stockinger, Karol Strasburger, Krzysztof Hanke, Marcin Daniec oraz Jacek Meyer, znany jako Mezo. Wielki finał zaplanowano na jutro. Wstęp na korty jest wolny. Imprezie po raz kolejny patronuje Radio Katowice. W kalendarzu świąt nietypowych dziś Dzień Pracoholików. Reporter Radia Katowice Adam Dąbrowski zapytał mieszkańców regionu, czy ważna w ich życiu jest praca.
4: Bardzo ważne, to jest część życia każdego człowieka i myślę, że bez pracy to byśmy zwariowali.
5: Ja chcę iść do pracy.
6: Praca daje szczęście?
5: No oczywiście, bo są pieniądze.
6: Co by pan radził pracoholikom?
4: Trochę wyluzować i myślę, że wyluzować przede wszystkim, bo nie da się cały czas pracować, trzeba żyć, korzystać z życia.
7: Balansu w życiu, bo mimo wszystko work-life balance to też jest podstawa. Nie można ani w jedną skrajność wpaść, ani w drugą. Skrajności nigdy się dobrze nie kończą.
8: Ja uważam, że pracę należy kochać. To, co się robi, to należy kochać, ale we wszystkim trzeba w życiu mieć umiar.
0: Pracoholizm to uzależnienie od pracy, które może przynosić zarówno krótkoterminowe korzyści, jak i długoterminowe negatywne skutki. Do objawów pracoholizmu należą m.in. ciągłe myślenie o obowiązkach, sprawdzanie służbowej skrzynki pocztowej poza godzinami pracy, czy poczucie winy w trakcie urlopu. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie małe i umiarkowane. Temperatura dziś do 24 stopni. W nocy ponownie niebo ma być bezchmurne.

0: Możemy.
1: To możemy spełniać marzenia dzisiaj.
0: Możemy spełniać marzenia i proszę Państwa, dziś mamy taką kumulację, bo tych gwiazd spadających będzie więcej, więc więcej marzeń, tak? Rozumiem, że to wszystko tak zadziała.
1: Cała noc marzeń.
0: Cała noc przed nami. Proszę Państwa, dobrze, po kolei wpływ na pogodę ma wyż Ralf, którego centrum przemieszcza się nad Danię. Zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 22 do 24 stopni, czyli jakby to powiedzieć, lajcik taki.
1: Idealnie.
0: Idealnie, prawda? W każdym razie lato nam nie stygnie na balkonie, absolutnie. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. No i właśnie, wieczorem, mniej więcej między 19 a 20, o tym też mówić będziemy i mówiliśmy już na antenie Radia Katowice, nastąpi częściowe zaćmienie słońca. Księżyc zasłoni około 80% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki obserwacji będą ze wzniesień, tam gdzie wysoko na przykład można się wdrapać na komin, to może nie, ale na jakiś wieżowiec, albo jeśli ktoś mieszka na 10 piętrze, to niech zaprosi znajomych, żeby wspólnie poobserwować. Będzie bezchmurnie, więc bez deszczu, bez opadów, więc na pewno to się uda. Proszę Państwa, w nocy będzie 13 stopni, więc rześko. Wiatr słaby z północnego wschodu, natomiast w czwartek nad Polską znajdzie się centrum tego wyżu Ralf, zatem czeka nas bardzo słoneczny dzień z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura do 25-26 stopni, czyli no, nawet troszkę cieplej niż dziś. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. I teraz co się będzie działo później, bo pewnie jesteś ciekawa.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to wyjaśniam. W piątek 27 stopni, czyli jeszcze cieplej. Natomiast w sobotę i w niedzielę będzie bardzo dużo słońca i temperatura 31-32 w niedzielę, nawet miejscami do 33 stopni.
1: No tak to wygląda. Tak może być. Tak jeszcze może być.
0: Tak jeszcze może być. Tak. Proszę Państwa, nie wygląda na to, żeby te upały takie ekstremalne wróciły do nas. Przynajmniej na razie nic się nie zapowiada takiego. No ale wkroczymy niebawem w drugą połowę sierpnia. To już na hanki zimne poranki, prawda?
1: I zimne noce. No ale to taka kolej rzeczy, no co zrobić?
0: No właśnie, taka kolej rzeczy. Później będzie jesień.
1: Później będzie
0: zima,
1: piękna jesień, piękne kolory. No właśnie, no tak to wygląda.
0: Dobrze, że to wszystko się powtarza, że nie jest tak raz i koniec.
1: Tak już, że jest na co czekać, co?
0: No pewnie, że tak. Kłaniam się Państwu, życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru i jeszcze kawałka.
1: Hola, jeszcze tutaj przyjdź po 14.
0: No przyjdę, oczywiście, że tak.
1: Wojciech Skowroński,
0: kłaniam
1: dziękujemy.
0: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Cały czas z problemami podróżujemy katowickim odcinkiem drogi 86, gdzie korek mamy przed węzłem Murckowska. Tam trwa sprzątanie po kolizji, poza tym pracują drogowcy. Jezdnia w kierunku Tychów jest częściowo zatarasowana, stąd te kłopoty. Kolejne mamy na autostradzie A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w stronę Pyrzowic. Tam też prowadzone są prace drogowe i gdyby tego było mało, też w ich miejscu doszło do stłuczki i tam niestety mamy spore korki. Na południu mocno spowolniony jest przejazd przez centrum Wisły drogą 941. Duży ruch mamy na pasach w obie strony. Mocno zakorkowane mamy też drogi dojazdowe do Żywca i to z każdego kierunku. Prace drogowe natomiast spowalniają przejazd drogą krajową 52 przez Kozy, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na północy drogowcy pracują w Blachowni na trasie 46 i tam też korki mamy po obu stronach szerokiej drogi. Spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
3: Wielki dzień dla Marynarki Wojennej. Przed południem w Gdyni na terenie Stoczni Wojennej wyjątkowa uroczystość, chrzest i nadanie imienia pierwszej z trzech fregat w programie Miecznik. Pierwszy okręt będzie nosił imię ORP Wicher, a jego matką chrzestną będzie Agata Ziemiańska, żona wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, dowodzącego siłami morskimi naszej armii. W gdyńskiej stoczni jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Już dzień wczoraj dobry. Oglądałaś fregatę z bliska, a dziś, tak, chwilę temu podziwiał ją też premier Donald Tusk. Co mówił?
4: No tak, rzeczywiście szef rządu spędził tutaj przed fregatą, przed którą ja teraz też stoję, kilkanaście minut, rozmawiał z załogą. Donald Tusk nie krył zadowolenia z tego, co zobaczył tutaj właśnie w doku, jeszcze na barce, czyli no, tak naprawdę gotowy kadłub fregaty, przyszłej fregaty ORP Wicher. Donald Tusk przypomniał, że tak naprawdę ta opowieść o tym, że jest konieczność zbudowania właśnie nowych fregat dla Marynarki Wojennej rozpoczęła się jeszcze w latach 2011-2014, a dzisiaj tak naprawdę mówimy o finalizacji tych marzeń i tego czegoś, o co zabiegali marynarze.
5: Polski przemysł stoczniowy to jest powód do dumy. To są

0: tysiące, tysiące miejsc pracy. To są, tak jak w przypadku Orpe Wicher, najwyższe technologie. To są wielkie inwestycje.
1: I te wielkie inwestycje to jeszcze nie koniec, dlatego że po tym dzisiejszym chrzcie, ten zaplanowano na 11:30, po symbolicznym rozbiciu butelki szampana przez matkę chrzestną, o której mówiłaś, Agnieszko. Potem kolejne jeszcze wydarzenia związane z niejako przyjmowaniem tego kadłuba już do przyszłej służby. Wodowanie, jutro o 5 rano barka stąd wypłynie na wody Zatoki Gdańskiej i rozpocznie się wielogodzinny proces powolnego zanurzania kadłuba.
2: Tyle Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy za relację. W związku z cyberatakiem na systemy i dane firmy MyDR wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na godzinę 12 zwołał pilne połączone Centrum Operacyjne Bezpieczeństwa. Mamy prawdopodobieństwa bardzo dużego wycieku danych związanego z jedną z firm obsługujących lekarzy i gabinety lekarskie, która gromadziła dane pacjentów z całej Polski. Trwają działania służb, które sprawdzają jaką metodą, kto doprowadził do tego wycieku i oczywiście jak duża jest jego skala, poinformował wicepremier. Dodał, że pojawiają się komentarze wskazujące, że prawdopodobny wyciek danych może dotyczyć blisko 19 milionów obywateli. To byłby jeden z największych wycieków danych w historii, podkreślił. Donald Trump potwierdził, że po lipcowym szczycie NATO potajemnie zmienił samolot ze względów bezpieczeństwa. Według amerykańskich mediów służby obawiały się możliwego zamachu ze strony Iranu. Prezydent USA powiedział, że decyzję podjęły Secret Service i wojsko, a on zastosował się do zaleceń. To zależy wyłącznie od Secret Service. Robię to, czego ode mnie oczekują. Secret Service i wojsko chciały, żebym poleciał innym samolotem, więc tak zrobiłem. Najwyraźniej istniało jakieś zagrożenie. Nie wypytywałem o szczegóły. Dostaję wiele gróźb. Donald Trump najpierw na oczach kamer wszedł na pokład Air Force One, a następnie, jak opisuje Washington Post, został potajemnie wyprowadzony z maszyny i samochodem cateringowym przewieziony do wojskowego Boeinga 757. W wakacje ludzie porzucają więcej zwierząt niż podczas reszty roku. Maja Więcławska z warszawskiego schroniska na Paluchu przyznaje, że jest to problem, który powraca co roku. Dodała, że porzucanie zwierząt jest skrajnie nieodpowiedzialne, a podczas planowania urlopu należy wziąć pod uwagę swojego pupila.
3: W przypadku moich psów do mnie zawsze przyjeżdża osoba zaufana, komu ja ufam, moje psy ufają, mieszka u mnie przez ten czas, kiedy ja wyjeżdżam. Jestem pewna, że ta osoba wie, co robi i zwierzęta są w swoim naturalnym klimacie, wiedzą, co, gdzie jest. Są też opcje płatne, czyli pet sitterzy, czyli osoby, które profesjonalnie się tym zajmują i robią to od lat, więc też możemy taką osobę zatrudnić.
2: Od początku sierpnia do schroniska trafiło ponad 50 znalezionych na ulicy psów i kotów. Dziś czekamy na częściowe zaćmienie słońca, ale to nie jedyna atrakcja, jaka czeka nas na niebie. Po zachodzie słońca zacznie się noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów, mówi dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
4: No i te okruszki wiszą sobie w przestrzeni kosmicznej, a właściwie nie tyle wiszą, co orbitują wokół słońca, a Ziemia regularnie co roku wpada w taką chmurę zostawioną przez tę kometę, tę chmurę Perseidów, rój meteoroidów, jak to się nazywa w astronomii, i zaczyna się spektakl na niebie. W ciągu godziny powinniśmy w takich dobrych warunkach zobaczyć 60, może nawet 100 zjawisk, co oznacza, że może się zdarzyć to częściej niż co minutę.
2: Oczywiście nie są to żadne spadające gwiazdy, a ich błysk to nic innego jak efekt spalania się drobnych pozostałości komety w ziemskiej atmosferze. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Na południu i zachodzie pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu, nad morzem porywisty wiatr. Na termometrach od 19 stopni nad morzem właśnie do 23 na Podkarpaciu i 24 na Mazowszu.
5: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia auto.
8: Zasnąłem na trawniku. Chciałem tylko na sekundę, to nie miała być godzina ani dwie. Zasnąłem na trawniku. 300 rzeczy do zrobienia, przecież świat się nie zmienia, kiedy śpię.

pierwszy raz ją zobaczyłeś? Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię? Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce zwierzę.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widział

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

0: Jest 10. Na 3 miesiące trafiła do aresztu para z Gliwic, podejrzana o znęcanie się nad trojgiem dzieci. Gwiazdy muzyki, filmu i telewizji rywalizują w Jaworzu. Trwa tam turniej tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup. Dziś dzień pracoholików. Uzależnienie od pracy może mieć długoterminowe negatywne skutki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Para z Gliwic, podejrzana o znęcanie się nad trojgiem dzieci, trafiła do aresztu. Chodzi o sprawę z początku sierpnia. Według policji 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner znęcali się psychicznie nad małoletnimi. Jedno z nich narazili też na niebezpieczeństwo. Niemal 3-letnie dziecko samodzielnie opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Dzięki szybkiej reakcji świadków maluchowi pomogli policjanci. Po ocenie sytuacji zdecydowano o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. W mieszkaniu zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli też zaniedbanego psa, który wymagał pomocy. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obojga podejrzanych 3-miesięczny areszt. Para odpowie za znęcanie się nad małoletnimi oraz narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ukraina wstrzymała ataki na tankowce w rosyjskim porcie w Noworosyjsku na prośbę wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Financial Times pisze, że J.D. Vance zwrócił się o to bezpośrednio do Wołodymira Zełenskiego. Waszyngton obawiał się, że uderzenia zakłócą dostawy ropy, podbiją światowe ceny surowca i zaszkodzą amerykańskim koncernom energetycznym.
2: Vance rozmawiał z Zełenskim 31 lipca i od tamtej pory Ukraina nie zaatakowała tankowców w pobliżu terminalu Kaspijskiego Konsorcjum w Noworosyjsku, podaje brytyjski dziennik Financial Times. Kijów zobowiązał się, że nie będzie uderzał w infrastrukturę konsorcjum ani w jednostki spoza Rosji. Ochrona nie obejmuje jednak statków objętych ukraińskimi sankcjami oraz przewożących rosyjską ropę lub inne rosyjskie towary. Terminal w Noworosyjsku jest ważną trasą eksportu ropy z Kazachstanu. Udziały w konsorcjum oraz kazachskich złożach mają amerykańskie koncerny. Jeden z ich tankowców został trafiony podczas lipcowych ataków. Według brytyjskiej gazety Kijów przyjął prośbę administracji Donalda Trumpa, ponieważ zabiega w Stanach Zjednoczonych o licencję na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Ukraina chce też kupić kilkaset takich rakiet przed zimą, kiedy spodziewa się nasilenia rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną.
0: Relacjonowała Anna Rączkowska. 20. jubileuszowa edycja turnieju tenisa ziemnego artystów polskich Beskid Cup trwa w Jaworzu. Na kortach hotelu Jawor grają gwiazdy muzyki, filmu, telewizji i kabaretu. W turnieju bierze udział m.in. satyryk i rysownik Henryk Sawka.
3: Jak to narysuję, to wygrywam oczywiście, ale tylko na obrazku. No jest lepiej generalnie, jest lepiej. Kiedy wchodzę na kort i gram już na punkty i wiem, że ludzie obserwują i partner patrzy, to zaczyna we mnie wstępować jakiś taki, taka bojaźliwość. O, w tym momencie gram asekuracyjnie. A kiedy po prostu nikogo nie ma, gram ze ścianą, to zawsze wygrywam.
0: W tegorocznej edycji grają m.in. Jan Englert, Robert Janowski, Tomasz Stockinger, Karol Strasburger, Krzysztof Hanke, Marcin Daniec oraz Jacek Meyer, znany jako Mezo. Wielki finał zaplanowano na jutro. Wstęp na korty jest wolny. Imprezie po raz kolejny patronuje Radio Katowice. W kalendarzu świąt nietypowych dziś Dzień Pracoholików. Reporter Radia Katowice Adam Dąbrowski zapytał mieszkańców regionu, czy ważna w ich życiu jest praca.
4: Bardzo ważne, to jest część życia każdego człowieka i myślę, że bez pracy to byśmy zwariowali.
5: Ja chcę iść do pracy.
6: Praca daje szczęście?
5: No oczywiście, bo są pieniądze.
6: Co by pan radził pracoholikom?
4: Trochę wyluzować i myślę, że wyluzować przede wszystkim, bo nie da się cały czas pracować, trzeba żyć, korzystać z życia.
7: Balansu w życiu, bo mimo wszystko work-life balance to też jest podstawa. Nie można ani w jedną skrajność wpaść, ani w drugą. Skrajności nigdy się dobrze nie kończą.
8: Ja uważam, że pracę należy kochać. To, co się robi, to należy kochać, ale we wszystkim trzeba w życiu mieć umiar.
0: Pracoholizm to uzależnienie od pracy, które może przynosić zarówno krótkoterminowe korzyści, jak i długoterminowe negatywne skutki. Do objawów pracoholizmu należą m.in. ciągłe myślenie o obowiązkach, sprawdzanie służbowej skrzynki pocztowej poza godzinami pracy, czy poczucie winy w trakcie urlopu. Zachmurzenie w ciągu dnia będzie małe i umiarkowane. Temperatura dziś do 24 stopni. W nocy ponownie niebo ma być bezchmurne.
9: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Cały czas z problemami podróżujemy katowickim odcinkiem drogi 86, gdzie korek mamy przed węzłem Murckowska. Tam trwa sprzątanie po kolizji, poza tym pracują drogowcy. Jezdnia w kierunku Tychów jest częściowo zatarasowana, stąd te kłopoty. Kolejne mamy na autostradzie A1 pomiędzy Bobrownikami a Dobieszowicami w stronę Pyrzowic. Tam też prowadzone są prace drogowe i gdyby tego było mało, też w ich miejscu doszło do stłuczki i tam niestety mamy spore korki. Na południu mocno spowolniony jest przejazd przez centrum Wisły drogą 941. Duży ruch mamy na pasach w obie strony. Mocno zakorkowane mamy też drogi dojazdowe do Żywca i to z każdego kierunku. Prace drogowe natomiast spowalniają przejazd drogą krajową 52 przez Kozy, gdzie ruch odbywa się wahadłowo. Na północy drogowcy pracują w Blachowni na trasie 46 i tam też korki mamy po obu stronach szerokiej drogi. Spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
10: Budując nowe okręty, Polska umacnia swoją potęgę militarną na Bałtyku, powiedział premier Donald Tusk. Przed wodowaniem ORP Wicher w porcie marynarki wojennej w Gdyni szef rządu mówił, że ta jednostka jest przykładem koniecznych, potężnych inwestycji w obronność. A to, co uzasadnia tak wielkie wydatki, to bezpieczeństwo Bałtyku.
11: Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą i to w wymiarze zarówno militarnym. Niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania.
10: ORP Wicher to jedna z trzech zamówionych przez marynarkę wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w fazie budowania. Ostatni zostanie zbudowany w 2031 roku. Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z resortem finansów nad przywróceniem programu ceny paliw niżej. Rozważane jest wprowadzenie go na ostatni

0: najtrudniejszych momentach mieć rezerwy. Nam tych rezerw niestety teraz brakuje.
1: Za olej napędowy kierowcy płacą już powyżej 8 zł za litr. Benzyna 95 kosztuje średnio powyżej 7 zł i 50 groszy. 172 osoby uratowano z promu pasażerskiego płonącego u wybrzeży Indonezji. Jedna osoba zginęła. Jednostka płynęła z Bali na sąsiedni Lombok. W akcję ratowniczą było zaangażowanych kilka jednostek, a podczas akcji wysokość fal dochodziła do 4 metrów. Weryfikowana jest lista pasażerów. Na oficjalnej liście były nazwiska 114 pasażerów i członków załogi, czyli znacznie mniej osób. Izrael nasilił ataki na Liban. Statystyki ostrzałów na południe tego kraju podawane przez ONZ wskazują, że ostatnie dni są najcięższe pod tym względem od prawie 2 miesięcy. Władze wioski, w której izraelscy żołnierze mają oddać kontrolę libańskim wojskowym, alarmują, że izraelskie buldożery burzą domy.
2: ONZ podaje, że tylko w weekend Izrael złamał warunki rozejmu prawie 100 razy, naruszając przestrzeń powietrzną Libanu. Wystrzelił też 455 pocisków, najwięcej od połowy czerwca. Izraelskie czołgi i karabiny ostrzelały także okolice posterunku błękitnych hełmów. Władze miejscowości Zawtar Shar'iyyeh apelują do władz Libanu, aby powstrzymały Izrael przed niszczeniem buldożerami domów i innych obiektów cywilnych. Zawtar Shar'iyyeh to jedna z 3 miejscowości, z których armia izraelska ma się wycofać, przekazując kontrolę armii libańskiej, a Hezbollah ma oddać broń. Nic z tego dotąd się nie zadziało. Trwa również walka o strategiczne wzgórze Ali Taher w okolicach Nabatii. Izraelska armia ostrzeliwuje okolice z myśliwców, dronów i ciężkiej artylerii. Na okoliczny las drony zrzucają również beczki z materiałami wybuchowymi. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Coraz więcej osób w Polsce zgłasza przemoc domową. Według danych policji w ubiegłym roku przemocy doświadczyło blisko 87 tysięcy osób. Większość ofiar to kobiety i dzieci. Kluczowe znaczenie dla osoby zagrożonej przemocą domową mogą mieć reakcje rodziny, sąsiadów czy współpracowników. Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Feminoteka mówiła dziś w rozmowie w Trójce, że osoby z otoczenia pokrzywdzonej nie powinny ignorować niepokojących sygnałów.
3: Czy to zadzwoni dziecko, czy to zadzwoni dalsza rodzina, czy zadzwonią sąsiedzi, czy koleżanka z pracy do organizacji pomocowej, na policję, do dzielnicowego, do lokalnego OPS-u, to może realnie zmienić czyjeś życie. Wiem, że to brzmi trochę jak truizm, ale naprawdę możemy kogoś w ten sposób po prostu uratować.
1: Feminoteka prowadzi infolinię pod numerem 888-883-388. Pomocy można szukać również m.in. w niebieskiej linii i lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać służby ratunkowe. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na północy miejscami słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze słonecznie. W Ustce i Augustowie dziś 17 stopni, w Gdańsku i Szczecinie 22, w Poznaniu i Krakowie 23, a w Warszawie i Wrocławiu 24.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas.
7: Wojciech Skowroński będzie nam opowiadał, co nas czeka w pogodzie. Na razie jest pięknie, wręcz idealnie.
8: Czy ten, jest pięknie.
7: Czy ten stan się zachowa?
8: Zachowa się i jeszcze będzie lepszy ten stan.
7: O, to słuchamy szczegółów.
8: To znaczy, zacznę może od tego, że dziś uważać musimy na głowy. Dlatego, że będzie spadać gwiazda i to nie jedno. No ale z drugiej strony można pomyśleć jakieś życzenie, prawda?
7: No tak.
8: Skoro to ma być taki rój Perseidów, meteorów, no to będzie ich dużo.
7: Czyli możemy liczyć na bezchmurne niebo.
8: Możemy.
7: To możemy spełniać marzenia dzisiaj.
8: Możemy spełniać marzenia i proszę Państwa, dziś mamy taką kumulację, bo tych gwiazd spadających będzie więcej, więc więcej marzeń, tak? Rozumiem, że to wszystko tak zadziała.
7: Cała noc marzeń.
8: Cała noc przed nami. Proszę Państwa, dobrze, po kolei wpływ na pogodę ma wyż Ralf, którego centrum przemieszcza się nad Danię. Zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, bez deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 22 do 24 stopni, czyli jakby to powiedzieć lajcik taki.
7: Idealnie.
8: Idealnie, prawda? W każdym razie lato nam nie stygnie na balkonie, absolutnie. Wiatr słaby z północy i północnego wschodu. No i właśnie wieczorem, mniej więcej między 19 a 20.

0: tym też mówić będziemy i mówiliśmy już na antenie Radia Katowice. Nastąpi częściowe zaćmienie słońca. Księżyc zasłoni około 80% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki obserwacji będą ze wzniesień, tam gdzie wysoko na przykład można się wdrapać na komin, to może nie, ale na jakiś wieżowiec, albo jeśli ktoś mieszka na 10 piętrze, to niech zaprosi znajomych, żeby wspólnie poobserwować. Będzie bezchmurnie, więc bez deszczu, bez opadów, więc na pewno to się uda. Proszę Państwa, w nocy będzie 13 stopni, więc rześko. Wiatr słaby z północnego wschodu, natomiast w czwartek nad Polską znajdzie się centrum tego wyżu Ralf, zatem czeka nas bardzo słoneczny dzień z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura do 25-26 stopni, czyli no, nawet troszkę cieplej niż dziś. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. I teraz co się będzie działo później, bo pewnie jesteś ciekawa.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to wyjaśniam. W piątek 27 stopni, czyli jeszcze cieplej. Natomiast w sobotę i w niedzielę będzie bardzo dużo słońca i temperatura 31-32 w niedzielę, nawet miejscami do 33 stopni.
1: No tak to wygląda. Tak może być. Tak jeszcze może być.
0: Tak jeszcze może być. Tak. Proszę Państwa, nie wygląda na to, żeby te upały takie ekstremalne wróciły do nas. Przynajmniej na razie nic się nie zapowiada takiego. No ale wkroczymy niebawem w drugą połowę sierpnia. To już na hanki zimne poranki, prawda?
1: I zimne noce. No ale to taka kolej rzeczy, no co zrobić?
0: No właśnie, taka kolej rzeczy. Później będzie jesień.
1: Później będzie
0: zima,
1: piękna jesień, piękne
0: wiosna.
1: Kolory. No właśnie, no tak to wygląda.
0: Dobrze, że to wszystko się powtarza, że nie jest tak raz i koniec.
1: Tak, już jest na co czekać, co?
0: No pewnie, że tak. Kłaniam się Państwu, życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru i jeszcze kawałka.
1: Hola, jeszcze tutaj przyjdź po 14.
0: No przejdę, oczywiście, że tak.
1: Wojciech Skowroński,
0: dziękujemy. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.

0: Jest 12. Co dalej z festiwalem K-popowym w Chorzowie zaplanowanym na najbliższy weekend? Część artystów zasugerowała, że ich występy się nie odbędą. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy autobusu miejskiego, który pijany został zatrzymany w Rudzie Śląskiej. Politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Organizator festiwalu K-popowego w Chorzowie zabrał głos w sprawie informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych. Chodzi o wydarzenie zaplanowane na najbliższy weekend. Większość artystów zasugerowała, że ich występy się nie odbędą. Według organizatora wydarzenia trwają rozmowy ze stroną koreańską na temat zaistniałej sytuacji. Na razie nie ma informacji o odwołaniu festiwalu. Pijany kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Rudzie Śląskiej najbliższe pół roku spędzi w więzieniu. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. O niepokojącym sposobie jazdy autobusu mundurowych zawiadomił jadący za nim kierowca osobówki, mówi Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
2: Za kierownicą siedział 63-letni obywatel Azerbejdżanu, mieszkaniec Bytomia, przebywający legalnie na terytorium naszego kraju. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 2,75 promila. Policjanci ustalili, że mężczyzna podczas kilkugodzinnej trasy otwierał kolejne puszki z piwem, przewożąc pasażerów. Mężczyzna został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu wykonano z nim czynności procesowe.
0: Wobec mężczyzny sąd orzekł też zakaz prowadzenia pojazdów na 6 lat. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci sprawdzają, czy obywatel Azerbejdżanu dopełnił wszelkich obowiązków formalnych po przyjeździe do Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ta decyzja premiera jest dużym zaskoczeniem. Tak politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka. Premier Donald Tusk poinformował wczoraj, że wspólnie z ministrem ustalił jego przejście do innych zadań. Zapowiedział, że niedługo będzie wiadomo, w jakich państwowych publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Dla polityków koalicji rządzącej dużym zaskoczeniem jest to, że Maciej Berek odchodzi z kancelarii premiera. Sam przecież premier Donald Tusk mówił wczoraj, że był jego prawą ręką. Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dlatego wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański takiej decyzji się nie spodziewał.
4: Znakomity organizator, prawnik, osoba, która właściwie kiedy przychodzi na stały komitet, wie o każdej ustawie wszystko.
3: Zaskoczony decyzją o odejściu Macieja Berka nie jest poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczony jest natomiast informacją o planach ministra w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Taka osoba musi wyróżniać się wybitną wiedzą prawniczą. No ciężko mi nazwać, że taka osoba ma taką wiedzę.
3: Na razie są to jednak tylko informacje medialne. Premier Donald Tusk, który jest dziś w Gdyni, pytany o tę kwestię, powiedział, że na pytania będzie odpowiadał jutro.
0: O szczegółach informowała Sylwia Białek. Jastrzębie Zdrój chce nabyć neogotycką kapliczkę w Boryni. Niewielki obiekt z 1870 roku przy ulicy Bema jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Samorząd chce się nim zaopiekować i przeprowadzić w nim prace konserwatorskie. Zgodę na zakup wyraziła już Rada Miasta. Prezydent Jastrzębia Zdroju Michał Urgoł mówi, że kapliczki to ważna część historii.
6: Przypominają o przeszłości i budują tożsamość naszego miasta. Dlatego przyjęcie kapliczki przy ulicy Bema jest tak ważne. Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić jej konserwację i zadbać o to, żeby służyła kolejnym pokoleniom. To zresztą element działań, które konsekwentnie realizujemy od lat. Systematycznie odnawiamy zabytkowe kapliczki, przydrożne krzyże i pomniki, bo chcemy zachować nasze dziedzictwo i historyczny charakter Jastrzębia Zdroju.
0: Na terenie Jastrzębia Zdroju znajduje się 46 krzyży, kapliczek i pomników, z czego 28 to własność miasta.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Aktualnie zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, a na termometrach dziś maksymalnie do 24 stopni.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam, a zaczynamy je od Żywca. W Alei Wolności doszło do potrącenia pieszego przez samochód. Uważajmy w tym rejonie. Mamy też wywrotkę motocyklisty, a do tego zdarzenie doszło w Katowicach na wysokości salonu Porsche na autostradzie A4 na jezdni w stronę Gliwic. Nadal z utrudnieniami trzeba liczyć się na Murckowskiej, stolicy województwa śląskiego, w ciągu drogi 86. Po zdarzeniu drogowym, jakie mieliśmy przed zwężką na jezdni w stronę Tychów, jeden pojazd ma dość mocno utrudnioną możliwość zjazdu z drogi, przez co lewy pas jest zablokowany. Do tego przypominam, że wspomniana zwężka spowodowana jest pracami drogowymi. Niestety czasowo nie można zjechać na autostradę A4 w kierunku Krakowa. Trzeba korzystać z objazdu, który prowadzi przez Giszowiec ulicą Kolistą. Patrzmy więc uważnie na znaki. Od północy, jeżeli chodzi o zdarzenia, mamy ich niespełna 60 w policyjnych raportach. Poza tym zwalniamy m.in. jadąc autostradą A1 na wysokości powiatu będzińskiego, gdzie trwają prace mające na celu usunięcie fal Dunaju. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
9: Wojciech Skowroński będzie nam opowiadał, co nas czeka w pogodzie. Na razie jest pięknie, wręcz idealnie.
10: Tak, jest pięknie.
9: Czy ten stan się zachowa?
10: Zachowa się i jeszcze będzie lepszy ten stan.
9: O, to słuchamy szczegółów.
10: To znaczy, zacznę może od tego, że dziś uważać musimy na głowy. Dlatego, że będzie spadać gwiazda i to nie jedno. No ale z drugiej strony można pomyśleć jakieś życzenie, prawda?
9: No tak.
10: Skoro to ma być taki rój Perseidów, meteorów, no to będzie ich dużo.
9: Czyli możemy liczyć na bezchmurne niebo.
10: Możemy.
9: To możemy spełniać marzenia dzisiaj.
10: Możemy spełniać marzenia i proszę Państwa, dziś mamy taką kumulację, bo tych gwiazd spadających będzie więcej, więc więcej marzeń, tak? Rozumiem, że to wszystko tak zadziała.

0: zasłoni około 80% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki obserwacji będą ze wzniesień, tam gdzie wysoko na przykład można się wdrapać na komin, to może nie, ale na jakiś wieżowiec, albo jeśli ktoś mieszka na 10 piętrze, to niech zaprosi znajomych, żeby wspólnie poobserwować. Będzie bezchmurnie, więc bez deszczu, bez opadów, więc na pewno to się uda. Proszę Państwa, w nocy będzie 13 stopni, więc rześko. Wiatr słaby z północnego wschodu, natomiast w czwartek nad Polską znajdzie się centrum tego wyżu Ralf, zatem czeka nas bardzo słoneczny dzień z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura do 25-26 stopni, czyli no, nawet troszkę cieplej niż dziś. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. I teraz co się będzie działo później, bo pewnie jesteś ciekawa.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to wyjaśniam. W piątek 27 stopni, czyli jeszcze cieplej. Natomiast w sobotę i w niedzielę będzie bardzo dużo słońca i temperatura 31-32 w niedzielę, nawet miejscami do 33 stopni.
1: No tak to wygląda. Tak może być. Tak jeszcze może być.
0: Tak jeszcze może być. Tak. Proszę Państwa, nie wygląda na to, żeby te upały takie ekstremalne wróciły do nas. Przynajmniej na razie nic się nie zapowiada takiego. No ale wkroczymy niebawem w drugą połowę sierpnia. To już na Hanki zimne poranki, prawda?
1: I zimne noce. No ale to taka kolej rzeczy, no co zrobić?
0: No właśnie, taka kolej rzeczy. Później będzie jesień.
1: Później będzie
0: zima,
1: piękna jesień, piękne kolory. No właśnie, no tak to wygląda.
0: Dobrze, że to wszystko się powtarza, że nie jest tak raz i koniec.
1: Tak już, że jest na co czekać, co?
0: No pewnie, że tak. Kłaniam się Państwu, życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru i jeszcze kawałka.
1: Hola, jeszcze tutaj przyjdź po 14.
0: No przyjdę, oczywiście, że tak.
1: Wojciech Skowroński,
0: kłaniam
1: dziękujemy.
0: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
2: Wicher to największy okręt bojowy w historii Polski, mówi dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni Tomasz Miegoń. Fregata została ochrzczona o 11.30, jutro zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Wicher jest jedną z trzech zamówionych przez Marynarkę Wojenną fregat. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w fazie budowania.
3: To jest największy program budowy okrętów bojowych w Polsce kiedykolwiek takiej wielkości. Nigdy nie budowaliśmy tak wielkich okrętów bojowych. Nigdy nie mieliśmy tak wielkiego okrętu bojowego jak Wicher, jak jego bracia czy siostry, czyli Burza i Huragan. Budowa wszystkich już trwa, a możliwości tych okrętów będą naprawdę imponujące.
2: Wicher ma zwalczać okręty podwodne, wzmacniać obronę powietrzną oraz prowadzić sojusznicze operacje w ramach NATO na Bałtyku oraz poza nim. Nie żyje siedmiolatek, który tonął w łódzkim akwaparku. Od dwóch tygodni chłopiec walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Do tragedii doszło pod koniec lipca podczas wakacyjnej szkółki pływania w akwaparku Fala. Dziecko tonęło przez niemal 3 minuty, kolejnych 6 leżało pod wodą. Chłopca z wody wyciągnął mężczyzna płynący torem. U chłopca stwierdzono śmierć mózgu, przekazał Polskiemu Radiu rzecznik szpitala Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński.
4: Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
2: Do tej pory prokuratorskie śledztwo było prowadzone w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia podopiecznego, ale kwalifikacja może zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci. Polska wykluczona przez Ilona Maska. Od 17 sierpnia polscy użytkownicy Starlink Roam będą płacić więcej za korzystanie z usługi w trakcie podróży. Powodem jest wprowadzenie przez firmę SpaceX nowego podziału kontynentu. Polska nie znalazła się na liście wspólnego regionu europejskiego. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że nie rozumie decyzji amerykańskiego miliardera i podkreśla, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii.
5: Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów, bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka, takie jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników. Ja tego nie rozumiem, przeciwko temu protestuję i oczekuję i żądam od Ilona Muska i SpaceXa zmienienia tych zasad.
2: Wicepremier w mediach społecznościowych zwrócił się zarówno do SpaceX, jak i do Ilona Muska. Podkreślił, że jeśli miliarder chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, to musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach. Dziś wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl. Największe od 27 lat częściowe zaćmienie Słońca. Zjawisko będzie tym bardziej wyjątkowe, że jego maksimum nastąpi dokładnie o zachodzie Słońca. Więcej na ten temat powie nam Przemek Lis, z którym teraz się łączymy.

0: kierunku, co przed nami.
1: W naszym kraju zaćmienie słońca w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 29. Choć z Polski nie zobaczymy całkowitego zaćmienia, to z pewnością będzie na co popatrzeć, mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
2: Ono w różnych częściach naszego kraju będzie miało fazę od mniej więcej 85% do 65% w okolicach Podkarpacia, gdzie słońce zajdzie jeszcze przed kulminacyjną fazą tego zaćmienia.
1: Właśnie ze względu na porę zaćmienia pamiętajmy, by obserwować je z miejsca, gdzie dobrze widać zachodni horyzont i zachodzące słońce. Koniecznie pamiętajmy również o ochronie wzroku, mówi astronom dr Piotr Witek.
3: Byle jakie filtry, ciemne okulary, stara dyskietka to nie jest metoda. Ona owszem przyciemni nam obraz słońca, ale nie powstrzyma na przykład promieniowania ultrafioletowego, nie powstrzyma podczerwieni.
1: Co ważne i ciekawe, po zakończeniu jednego kosmicznego spektaklu dziś czeka nas kolejny. W końcu dziś 12 sierpnia i tak zwana noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju Perseidów.
0: Przemek Lis, dziękujemy. A ja jeszcze dodam, że transmisję zaćmienia słońca zobaczymy również na portalu Polskiego Radia pod adresem polskieradio24.pl.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra i bardzo dobra. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 15 trwają zielone godziny, podczas których zaleca się wykorzystanie nadwyżki prądu z OZE. Znaczna część kraju zmaga się z suszą hydrologiczną. W większości Opolszczyzny występuje, w lesie występuje duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie będzie pogodne, tylko na wschodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach w Zakopanem 15 stopni, w Warszawie i Kołobrzegu 19, a w Katowicach 21.
6: Zapraszamy do reklamy.

0: jeśli szybko zaśniesz,
1: bo
0: głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko.

von uns unendlich weit. Sie müssen sich an Sterne krallen.

0: Jest 12. Co dalej z festiwalem K-popowym w Chorzowie zaplanowanym na najbliższy weekend? Część artystów zasugerowała, że ich występy się nie odbędą. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy autobusu miejskiego, który pijany został zatrzymany w Rudzie Śląskiej. Politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Organizator festiwalu K-popowego w Chorzowie zabrał głos w sprawie informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych. Chodzi o wydarzenie zaplanowane na najbliższy weekend. Większość artystów zasugerowała, że ich występy się nie odbędą. Według organizatora wydarzenia trwają rozmowy ze stroną koreańską na temat zaistniałej sytuacji. Na razie nie ma informacji o odwołaniu festiwalu. Pijany kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Rudzie Śląskiej najbliższe pół roku spędzi w więzieniu. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. O niepokojącym sposobie jazdy autobusu mundurowych zawiadomił jadący za nim kierowca osobówki, mówi Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
2: Za kierownicą siedział 63-letni obywatel Azerbejdżanu, mieszkaniec Bytomia, przebywający legalnie na terytorium naszego kraju. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 2,75 promila. Policjanci ustalili, że mężczyzna podczas kilkugodzinnej trasy otwierał kolejne puszki z piwem, przewożąc pasażerów. Mężczyzna został zatrzymany, a po wytrzeźwieniu wykonano z nim czynności procesowe.
0: Wobec mężczyzny sąd orzekł też zakaz prowadzenia pojazdów na 6 lat. Sprawa jest rozwojowa. Policjanci sprawdzają, czy obywatel Azerbejdżanu dopełnił wszelkich obowiązków formalnych po przyjeździe do Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ta decyzja premiera jest dużym zaskoczeniem. Tak politycy komentują odejście z rządu ministra Macieja Berka. Premier Donald Tusk poinformował wczoraj, że wspólnie z ministrem ustalił jego przejście do innych zadań. Zapowiedział, że niedługo będzie wiadomo, w jakich państwowych publicznych rolach Maciej Berek być może wystąpi. Z nieoficjalnych informacji wynika, że może być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Dla polityków koalicji rządzącej dużym zaskoczeniem jest to, że Maciej Berek odchodzi z kancelarii premiera. Sam przecież premier Donald Tusk mówił wczoraj, że był jego prawą ręką. Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dlatego wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański takiej decyzji się nie spodziewał.
4: Znakomity organizator, prawnik, osoba, która właściwie kiedy przychodzi na stały komitet, wie o każdej ustawie wszystko.
3: Zaskoczony decyzją o odejściu Macieja Berka nie jest poseł Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości. Zaskoczony jest natomiast informacją o planach ministra w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Taka osoba musi wyróżniać się wybitną wiedzą prawniczą. No ciężko mi nazwać, że taka osoba ma taką wiedzę.
3: Na razie są to jednak tylko informacje medialne. Premier Donald Tusk, który jest dziś w Gdyni, pytany o tę kwestię, powiedział, że na pytania będzie odpowiadał jutro.
0: O szczegółach informowała Sylwia Białek. Jastrzębie Zdrój chce nabyć neogotycką kapliczkę w Boryni. Niewielki obiekt z 1870 roku przy ulicy Bema jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Samorząd chce się nim zaopiekować i przeprowadzić w nim prace konserwatorskie. Zgodę na zakup wyraziła już Rada Miasta. Prezydent Jastrzębia Zdroju Michał Urgoł mówi, że kapliczki to ważna część historii.
6: Przypominają o przeszłości i budują tożsamość naszego miasta. Dlatego przyjęcie kapliczki przy ulicy Bema jest tak ważne. Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić jej konserwację i zadbać o to, żeby służyła kolejnym pokoleniom. To zresztą element działań, które konsekwentnie realizujemy od lat. Systematycznie odnawiamy zabytkowe kapliczki, przydrożne krzyże i pomniki, bo chcemy zachować nasze dziedzictwo i historyczny charakter Jastrzębia Zdroju.
0: Na terenie Jastrzębia Zdroju znajduje się 46 krzyży, kapliczek i pomników, z czego 28 to własność miasta.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Aktualnie zachmurzenie mamy małe i umiarkowane, a na termometrach dziś maksymalnie do 24 stopni.
8: Wojciech Skowroński będzie nam opowiadał, co nas czeka w pogodzie. Na razie jest pięknie. Czy ten stan się zachowa?
9: Zachowa się i jeszcze będzie lepszy ten stan.
8: O, to słuchamy szczegółów.
9: To znaczy, zacznę może od tego, że dziś uważać musimy na głowy, dlatego że będzie spadać gwiazda i to nie jedno. No ale z drugiej strony można pomyśleć jakieś życzenie, prawda?
8: No tak.
9: Skoro to ma być taki rój Perseidów, meteorów, no to będzie ich dużo.
8: Czyli możemy liczyć na bezchmurne niebo.
9: Możemy.
8: To możemy spełniać marzenia dzisiaj.
9: Możemy spełniać marzenia i proszę Państwa, dziś mamy taką kumulację, bo tych gwiazd spadających będzie więcej, więc więcej marzeń, tak? Rozumiem, że to wszystko tak zadziała.
8: Cała noc marzeń.
9: Cała noc przed nami. Proszę Państwa, dobrze, po kolei wpływ na pogodę ma Wyż Ralf, którego centrum

0: Lepsze warunki obserwacji będą ze wzniesień, tam gdzie wysoko na przykład można się wdrapać na komin, to może nie, ale na jakiś wieżowiec, albo jeśli ktoś mieszka na 10. piętrze, to niech zaprosi znajomych, żeby wspólnie poobserwować. Będzie bezchmurnie, więc bez deszczu, bez opadów, więc na pewno to się uda. Proszę Państwa, w nocy będzie 13 stopni, więc rześko. Wiatr słaby z północnego wschodu, natomiast w czwartek nad Polską znajdzie się centrum tego wyżu Ralf, zatem czeka nas bardzo słoneczny dzień z małym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura do 25-26 stopni, czyli no, nawet troszkę cieplej niż dziś. Wiatr słaby z kierunków wschodnich. I teraz co się będzie działo później, bo pewnie jesteś ciekawa.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to wyjaśniam. W piątek 27 stopni, czyli jeszcze cieplej. Natomiast w sobotę i w niedzielę będzie bardzo dużo słońca i temperatura 31-32 w niedzielę, nawet miejscami do 33 stopni.
1: No tak to wygląda. Tak to może być. Tak jeszcze może być.
0: Tak. Proszę Państwa, nie wygląda na to, żeby te upały takie ekstremalne wróciły do nas. Przynajmniej na razie nic się nie zapowiada takiego. No ale wkroczymy niebawem w drugą połowę sierpnia. To już na hanki zimne poranki, prawda?
1: I zimne noce. No ale to taka kolej rzeczy, no co zrobić?
0: No właśnie, taka kolej rzeczy. Później będzie jesień.
1: Później będzie piękna jesień, piękne kolory. No właśnie, no tak to wygląda.
0: Dobrze, że to wszystko się powtarza, że nie jest tak raz i koniec.
1: Tak, że jest na co czekać, co?
0: No pewnie, że tak. Kłaniam się Państwu, życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru i jeszcze kawałka
1: przed południa. Hola, jeszcze tutaj przyjdź po 14.
0: No przyjdę, oczywiście, że tak.
1: Wojciech Skowroński,
0: kłaniam
1: dziękujemy.
0: Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wiergus, witam i zapraszam, a zaczynamy je od Żywca. W Alei Wolności doszło do potrącenia pieszego przez samochód. Uważajmy w tym rejonie. Mamy też wywrotkę motocyklisty, a do tego zdarzenie doszło w Katowicach na wysokości salonu Porsche na autostradzie A4 na jezdni w stronę Gliwic. Nadal z utrudnieniami trzeba liczyć się na Murckowskiej, stolicy województwa śląskiego, w ciągu drogi 86. Po zdarzeniu drogowym, jakie mieliśmy przed zwężką na jezdni w stronę Tychów, jeden pojazd ma dość mocno utrudnioną możliwość zjazdu z drogi, przez co lewy pas jest zablokowany. Do tego przypominam, że wspomniana zwężka spowodowana jest pracami drogowymi. Niestety czasowo nie można zjechać na autostradę A4 w kierunku Krakowa. Trzeba korzystać z objazdu, który prowadzi przez Giszowiec ulicą Kolistą. Patrzmy więc uważnie na znaki. Od północy, jeżeli chodzi o zdarzenia, mamy ich niespełna 60 w policyjnych raportach. Poza tym zwalniamy m.in. jadąc autostradą A1 na wysokości powiatu będzińskiego, gdzie trwają prace mające na celu usunięcie fal Dunaju. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg.
3: Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek Marcina Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Pismo nadano z Naddniestrza, prorosyjskiego pseudopaństwa, które jest częścią Mołdawii. Rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, Anna Ptaszek, powiedziała Polskiemu Radiu, że o pochodzeniu pisma świadczą stemple pocztowe na kopercie. Treść wniosku dotyczy udzielenia gwarancji ochrony przed zatrzymaniem i aresztowaniem na wypadek pojawienia się w Polsce.
4: Pan Romanowski zobowiązuje się na wypadek wydania listu żelaznego, uchylenia tymczasowego aresztowania, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym, dlatego prosi o wydanie tego listu. To jest taka gwarancja, że nie zostanie aresztowany ani zatrzymany, jeżeli pojawi się na terenie Polski.
3: Wczoraj prokuratura odrzuciła wniosek Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania. Marcin Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze i nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości. W lutym sąd ponownie wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Nie żyje siedmiolatek, który tonął w łódzkim akwaparku. Chłopiec od 2 tygodni walczył o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Do tragedii doszło pod koniec lipca. Siedmiolatek brał udział w wakacyjnej szkole pływania. Przez 9 minut nikt nie zauważył, że dziecko się topi. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Dziś u chłopca stwierdzono śmierć mózgu. Odpowiedzialność karną i cywilną mogą ponieść ratownicy. Według wstępnych ustaleń śledczych w momencie tragedii 2 ratowników było na stanowiskach, z których można było zobaczyć, że chłopiec tonie, mówi łódzki wicekurator Jarosław Krajewski.
5: Jeżeli ich usytuowanie na terenie basenu było takie, że tych miejsc nie widzieli, to organizator opieki w zakresie ratownictwa wodnego poniesie taką samą odpowiedzialność, ponieważ to jego zadaniem było tak ustawić miejsca przebywania ratowników, żeby widzieli.
3: Do tej pory śledztwo było prowadzone w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia pod

0: Niebezpiecznego, ale kwalifikacja może zostać zmieniona na nieumyślne spowodowanie śmierci. Około 3000 mieszkańców podwarszawskiej gminy Lesznowola nie może ani spożywać wody z kranu, ani używać jej do mycia. Nadaje się wyłącznie do spłukiwania toalet. Chodzi o część miejscowości zasilanych przez dwie stacje uzdatniania wody, w których sanepid wykrył bakterię E. coli. Podstawiliśmy mieszkańcom beczkowozy, mówi zastępca wójta gminy Lesznowola Marcin Szost.
1: W międzyczasie uruchomiliśmy system zastępczego poboru wody dla mieszkańców Sołec, Janczewice, Podolszyn, Marysin i części Lesznowoli. Podstawiliśmy beczkowozy z wodami, woda także jest wydawana w paczkach.
0: A gmina czeka na wyniki kolejnych badań. Sanepid ma dziś pobrać kolejną próbkę wody. Pijany mężczyzna próbował wysadzić butlę z gazem w bloku mieszkalnym w Siedlcach. Policjanci zatrzymali 65-latka, który po domowej awanturze usiłował doprowadzić do eksplozji, mówi Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.
2: Po siłowym wejściu do mieszkania policjanci wyczuli intensywny zapach gazu. Mężczyzna miał odkręcony zawór butli gazowej i trzymał w ręku zapalniczkę, którą próbował uruchomić. Jeden z funkcjonariuszy błyskawicznie obezwładnił mężczyznę i odebrał mu źródło ognia, zapobiegając tym samym tragedii.
0: A policja wspólnie ze strażą pożarną ewakuowała 38 mieszkańców trzypiętrowego budynku. Rumunia i Ukraina uruchomiły bezpośredni kanał komunikacji w sprawie incydentów na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony Radu Miruta poinformował, że połączenie ma umożliwiać natychmiastowe sprawdzanie informacji o obiektach pojawiających się w pobliżu wód należących do Rumunii.
3: Mechanizm został uruchomiony po raz drugi po tym, jak w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, około 160 km od Konstancy, znaleziono dwa dryfujące drony morskie. Ukraińskie władze przekazały stronie rumuńskiej, że nie wiedzą, czym są te urządzenia. Następnie bezzałogowce zostały zneutralizowane przez rumuńskich nurków. Minister Radu Miruca podkreślił, że w przypadku kolejnego incydentu Rumunia będzie mogła bezpośrednio skontaktować się ze stroną ukraińską i w czasie rzeczywistym zweryfikować informacje. Utworzenie takiego kanału ma szczególne znaczenie ze względu na rosnącą liczbę incydentów związanych z dronami na Morzu Czarnym. Szybka wymiana informacji ma umożliwić unikanie nieporozumień i szybkie ustalanie pochodzenia obiektów pojawiających się w rumuńskiej strefie bezpieczeństwa. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo słońca, ale na wschodzie może przelotnie padać, nad morzem i na Mazurach silniejszy wiatr. Nad Bałtykiem 19 stopni, na południowym wschodzie 23, a w centrum 24.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5,5 minuty po 13.

0: Jest 14. Odwołany festiwal K-popowy w Chorzowie. Za chwilę o oświadczeniu organizatorów w tej sprawie i o tym, co z kupionymi biletami. Czy areszt dla rolnika z Gliwic był nadmiarowym środkiem zapobiegawczym? Rzecznik Praw Obywatelskich chce wyjaśnień od sądu. Specjalny system dotyczący bezpieczeństwa nad wodą po testach w częstochowskim basenie. Czas na sprawdzenie jego działania nad morzem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. A zaczynamy od akcji gaśniczej w Świętochłowicach. Przy ulicy Hajduki zapaliło się poddasze jednej z kamienic. Jak przekazał nam oficer prasowy świętochłowickich strażaków, kamienica nie jest zamieszkana. Wyprowadzono jedną osobę, która przebywała w pustostanie. Nie ma w tej chwili informacji o poszkodowanych. Funkcjonariusze przybyli na miejsce niedawno, a z pożarem walczy 16 strażaków. Festiwal K-popowy został oficjalnie odwołany. O swej decyzji organizatorzy poinformowali przed chwilą w mediach społecznościowych. O szczegółach reporterka Radia Katowice Natalia Trzmiel.
2: Zaproszeni artyści to gwiazdy koreańskiej sceny muzycznej. Dziś rano w internecie większość artystów zasugerowała jednak, że ich występy się nie odbędą. Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu organizatorów festiwalu, decyzja została podjęta po dokładnej analizie całej sytuacji, w tym działań podejmowanych po stronie koreańskiej. Wobec rezygnacji kluczowych artystów z udziału w wydarzeniu, jego realizacja w zakładanej skali, formule oraz na planowanym poziomie produkcyjnym stała się niemożliwa.
0: Co najważniejsze, organizator zobowiązał się do zwrotu pieniędzy za bilety. Wydarzenie miało się odbyć w ten weekend.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowe aresztowanie zostało uzasadnione surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Sąd zaznaczył, że szkody oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu. W Częstochowie trwają przygotowania do kolejnego etapu testów w ramach projektu Wspólnie dla Bezpieczeństwa. Realizowany jest przez Fundację IWEL, Politechnikę Częstochowską oraz Jurajski WOPR. Ma na celu stworzenie zaawansowanego systemu, który za pomocą kamer i sztucznej inteligencji wykrywać będzie niebezpieczne zachowania w wodzie i na brzegu. Do tej pory dwukrotnie wykonano testy na krytym basenie. W sobotę jedziemy do Jastarni sprawdzić system nad morzem, mówi Michał Niewczas z Fundacji IWEL.
3: Rejestrator wraz z kamerą będzie rejestrować konkretny obszar i w razie sytuacji, w której dziecko się zagubi, będziemy mogli zweryfikować, w którym kierunku to dziecko podążało, a w razie sytuacji, w której będziemy rejestrować wodę i ktoś by nam przekroczył linię, gdzie nie powinien się znajdować w wodzie, no to ratownik dostanie sygnał i trzeba pomachać paluszkiem.
0: W ramach testów nad morzem organizatorzy przewidują także atrakcje dla dzieci, kursy pierwszej pomocy oraz rozdawanie opasek identyfikacyjnych dla dzieci, które mają pomóc w razie, gdyby się zagubiły. Projektowi Wspólnie dla Bezpieczeństwa patronuje Radio Katowice.
4: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Do końca dnia ciepło i słonecznie, noc także będzie pogodna, ale chłodna, od 8 do 12 stopni. Jutro 26.
5: A szczegóły przekaże Państwu Marcin Kazek-Wielgus.
6: Cały czas z problemami jedziemy drogą 86 pomiędzy węzłem Bagienna a węzłem Murckowska w Katowicach. Raz, że w rejonie czerwonej stacji paliw mieliśmy stłuczkę i jeden pas był zablokowany, a dwa, że na wysokości węzła Murckowska nad autostradą A4 mamy prace drogowe i zmienioną organizację ruchu. Dodatkowo przez te prace jadąc od Sosnowca nie zjedziemy na A4 w kierunku Krakowa. Tutaj trzeba skorzystać z objazdów. Patrzmy uważnie na znaki. Jeżeli chodzi o samą autostradę A4, to ta korkuje się w rejonie Bramek w Brzęczkowicach, zarówno na jezdni w stronę Gliwic, jak i w stronę Małopolski. Wolniej poruszamy się także drogą 79 na granicy Jaworzna i Sosnowca, a także jadąc przez centrum Mysłowic. Ciasno jest na drodze krajowej numer 94 w Piekarach Śląskich, gdzie trwają prace drogowe, a także w Dąbrowie Górniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą 11 listopada. Spowolnienie ruchu jest też na autostradzie A1 na wysokości powiatu Będzińskiego. Tutaj także mamy zmianę w organizacji ruchu spowodowaną pracami drogowymi. Wolne tempo o tej porze jest na zabrzańskim odcinku drogi krajowej numer 78. Podobnie sytuacja wygląda w Gliwicach, szczególnie w rejonie węzła na Portowej. Na południu regionu największy ścisk mamy na drodze 52 w Kozach, na wlotach do centrum Żywca, a także na drodze wojewódzkiej 945 w miejscowości Pewelmała, a w północnej części województwa śląskiego najbardziej korkuje się droga 46 w Blachowni. 691-400-400 czekamy na sygnały Struk.
7: Minęła 14.30. A zatem sprawdźmy, co przed nami, no bo będzie się działo. Wojciech Skowroński, witamy, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie porą popołudniową. Oj, dzisiaj to się będzie działo, ale po kolei. 24 stopnie, tyle pokazują termometry, wiatr słaby z północy i północnego wschodu, bez opadów, zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane. Jakieś tam obłoczki nam towarzyszą. Natomiast wieczorem, mniej więcej między 19 a 20 nastąpi częściowe zaćmienie słońca, o czym informujemy na antenie Radia Katowice już od kilku dni. Księżyc zasłoni około 80% tarczy słonecznej. Najlepsze warunki obserwacji będą ze wzniesienia także z najwyższych pięter wieżowców i uwaga, z oknami skierowanymi na zachód lub północny zachód. Czyli muszą się Państwo zorientować, czy macie na zachód, czy północny zachód, a jeśli w ogóle nie w tę stronę, to najlepiej może do sąsiadów, którzy akurat tak mają ustawione mieszkanie, co by było dobrze widać. Tego Państwu życzę. Wszystko wskazuje na to, że ta obserwacja uda się. Spojrzałem na mapy synoptyczne i rzeczywiście chmur nie widać, więc nie będzie nam towarzyszyć zachmurzenie. W tej chwili, o tej porze dnia, białe obłoki nam towarzyszą, ale też nic nie zapowiada niepokojących zjawisk. Miłych wrażeń Państwu życzę, no bo to naprawdę często się nie zdarza. I jeszcze oczywiście jedna informacja bardzo ważna. Będziemy świadkami Perseidów, czyli roju meteorów, spadających gwiazd, też dziś w nocy. Najchłodniej tradycyjnie będzie na otwartych, zielonych terenach, z dala od gęstej miejskiej zabudowy oraz w obniżeniach terenu, więc trzeba się przygotować, że to ochłodzenie będzie nam towarzyszyć. Wiatr słaby z północnego wschodu. 8-12.

Jeżeli chcecie zobaczyć całkowite zaćmienie słońca z terytorium Polski, to macie zasadniczo dwie możliwości. Znaleźć się w Polsce 7 października 2135 roku, albo znaleźć sposób na podróże w czasie. No, 12 sierpnia, właśnie dzisiaj, 2026 roku, jesteśmy naprawdę blisko tego pełnego spektaklu. W Polsce będziemy widzieć głębokie zaćmienie częściowe, ponad 80%, ale pas całkowitości przechodzi na zachód, między innymi przez północną Hiszpanię. Tam właśnie znajduje się odkrywca komet z Żywca, astronom Michał Kusiak, z którym połączymy się jeszcze przed godziną 15 i pomówimy o wrażeniach, o przygotowaniach do tego wielkiego zjawiska. Za chwilę natomiast przyziemne sprawy.

0: co w regionie i o tym, co na drogach.
1: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Były wiceminister sprawiedliwości ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, Tyraspola. Rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, Anna Ptaszek, mówi, że treść wniosku dotyczy udzielenia gwarancji i ochrony przed aresztowaniem na wypadek pojawienia się w Polsce. Sąd podejmie decyzję po otrzymaniu dokumentów z prokuratury.
2: Z przepisów dotyczących listu żelaznego wynika, że jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją. Przy czym muszę powiedzieć, że są sędziowie, którzy uważają, że ta regulacja jest sprzeczna z konstytucją, bo blokuje sądowi swobodę decyzji.
1: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. ORP Wicher oficjalnie ochrzczony. Pierwsza z trzech fregat zbudowana w ramach programu Miecznik już jutro przejdzie kolejny test. Zostanie zwodowana w Zatoce Gdańskiej. Dziś w obecności prezydenta, premiera, obecnego i byłego kierownictwa MON-u jednostka została uroczyście zaprezentowana w doku w Stoczni Wojennej. O tym, co mówili politycy na temat nowej fregaty w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
3: Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że przez dekady marynarka wojenna była niedoinwestowana, wręcz zapomniana, a dziś spełnia się największe marzenie marynarzy. Nowa fregata po jej wyposażeniu w nowoczesne uzbrojenie będzie gotowa do obrony Bałtyku, a to ważne, bo jak mówił prezydent, nasze morze nie jest bezpieczne.
4: Bardzo silna rosyjska flota bałtycka z jednej strony, bardzo silny, zmilitaryzowany obwód królewiecki, flota cieni sprawiają, że polska marynarka wojenna każdego dnia toczy wojnę.
3: Z kolei premier Donald Tusk mówił, że Wicher daje nowe otwarcie i nowe możliwości.
5: Bałtyk jest polskim morzem, a Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
3: W Stoczni Wojennej trwa budowa kolejnych dwóch fregat, Burzy i Huraganu. W ciągu kilku lat dołączą do Wichra. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez ówczesnego dyrektora Karola Nawrockiego poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z apartamentów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wszczęcie postępowania było następstwem doniesień, że Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe w kompleksie należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 km od niej. Miał też nie płacić za ten pobyt. Gdańska prokuratura przekazała, że przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Rosjanie zmieniają taktykę ataków powietrznych na Ukrainę. Używają też coraz częściej nowej broni, m.in. dronów odrzutowych. Mają w swoim arsenale również rakiety balistyczne, przekazane im przez Koreę Północną.
6: Rosyjskie drony Gierań wyposażone w silniki odrzutowe są szybsze od swoich poprzedników napędzanych śmigłami i dlatego trudniejsze do strącenia. Dziś rano około 10 takich maszyn atakowało Kijów. Rosjanie coraz częściej używają odrzutowych dronów i zdaniem analityków taka tendencja się utrzyma. Powietrzne ataki Rosjan będą mniej masowe, ale dokładniejsze. Również dzięki coraz częstszemu zastosowaniu rakiet balistycznych, wobec których ukraińska obrona jest coraz bardziej bezradna z powodu deficytu pocisków do systemów Patriot. Zdaniem analityków Rosjanie kosztem innych rakiet zwiększą produkcję m.in. balistycznych Iskanderów. Kreml posiłkuje się też północno-koreańskimi balistycznymi rakietami KN-23. Pjongjang przekazać miał Rosjanom około 40 takich pocisków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Polscy strażacy ponownie pomogą Hiszpanii. Tym razem będą uczestniczyć w dodatkowych leśnych patrolach, które są zorganizowane w związku z chcąc śmieniesłach z Martin Halasz, rodzaj ratowniczej.
7: Później będziemy wykonywali patrole. Będąc wyposażeni w nasz ekwipunek, będziemy w gotowości właśnie po to, żeby w momencie, kiedy przy tak ekstremalnych warunkach doszłoby do wybuchu jakiegoś pożaru, czy do wzniecenia jakiegoś płomienia, jakiejś zarzewi ognia, to żeby skutecznie pomóc opanować sytuację, można powiedzieć, w zarodku.
1: W Hiszpanii wyznaczono 400 punktów do obserwacji zaćmienia słońca, a w Polsce zaćmienie częściowe, około 80%, w zależności od regionu. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Najchłodniej w Łebie i Ełku 17 stopni, najcieplej w Łodzi i Legnicy 24. Do końca dnia pogodnie, ale na wschodzie może się chmurzyć i tam przelotne opady deszczu.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
1: Państwo nie zapłaci okupu szantażystom, którzy wykradli dane 19 milionów Polaków, zapowiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na konferencji prasowej podkreślił, że cyberprzestępcy odpowiedzą za swój czyn. Dodał, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z atakiem wewnętrznym, a nie jakiejś grupy z innego kraju. Wykradzione dane przechowywała firma zajmująca się wsparciem dla lekarzy, gabinetów czy przychodni. Wicepremier Gawkowski apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Festiwal koreańskiej muzyki planowany na ten weekend w Chorzowie został odwołany. Organizator ogłosił, że nie jest w stanie przygotować imprezy. Wcześniej muzycy K-popowi informowali kolejno, że nie przyjadą na Śląsk. Organizator zapewnił, że będzie zwracać pieniądze za bilety. Na terenie Łodygowic możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Starosta żywiecki na wniosek wójta i po pozytywnej opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydał decyzję zezwalającą na takie działania. Do 30 czerwca 2029 roku limit wynosi łącznie 50 sztuk zwierząt. Władze zastrzegają, że odstrzał ma być prowadzony wyłącznie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dziś wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% tarczy naszej gwiazdy. To astronomiczne widowisko będzie można zobaczyć w Piekarach Śląskich na Kopcu Wyzwolenia i to z Radiem Katowice.
2: Wyciekły dane około 19 milionów Polaków, w tym dane wrażliwe, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z tym incydentem.
3: Podjęte zostały natychmiastowe działania, które skupiają się wokół tej sytuacji krytycznej i cyberincydentu. Jestem w stałym kontakcie z koordynatorem służb specjalnych, panem ministrem Siemoniakiem, z panią minister zdrowia i z prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, panem Mirosławem Wróblewskim.
2: Do incydentu doszło w firmie MyDoctor, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Marcin Romanowski pisze z prorosyjskiego Naddniestrza. Były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Wysłał podpisany ręcznie wniosek z Tyraspola. Politycy koalicji rządowej mówią o skandalu. Zdaniem Cezarego Tomczyka informacja o miejscu pobytu Romanowskiego to najlepszy komentarz do tej sprawy.
4: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
2: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówi, że nie dziwi się temu, że Romanowski przebywa poza Polską.
5: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Tutaj pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwe rozstrzygnięcie swojej sprawy, dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
2: Marcin Romanowski jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Usłyszał w tej sprawie zarzuty, za które grozi mu do 15 lat więzienia. Koalicja rządowa szykuje rewolucję podatkową. O jej kształcie dyskutowali na ostatnim spotkaniu liderzy sejmowej większości. Na stole leżą różne propozycje, a o szczegółach Michał Fabisiak.
6: Najbardziej prawdopodobne jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. Polska 2050 postuluje, aby wzrósł ze 120 do 140 tysięcy złotych. PSL chce, by dodatkowo powiązać go ze wzrostem inflacji. Lewica, o czym mówi jej poseł Dariusz Wieczorek, opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych stawek podatku PIT.
7: Powrót do 40%, 12 najniższa, natomiast między 12 a 32 były jeszcze dwa progi podatkowe.
6: Rząd zastanawia się też nad obniżeniem limitu, do którego przedsiębiorcy mogą korzystać z podatku ryczałtowego. Dziś wynosi 2 miliony euro. Rzecznik PiS Rafał Bochenek uważa, że skończy się na deklaracjach.
5: Próba zapowiedzi, nęcenia po raz kolejny wyborców, natomiast myślę, że nic z tego kompletnie nie wyjdzie.
6: Jak słyszymy, najmniejsze szanse ma podwyższenie kwoty wolnej z obecnych 30 do 60 tysięcy złotych.
2: Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpocznie pilotażowy program skracania trasy przewozów konnych do Morskiego Oka. Wozy będą kursowały na najbardziej płaskim odcinku trasy, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
8: między Palenicą Białczańską a Wodogrzmotami Mickiewicza. Jest to efekt też przyspieszenia wdrażania tego porozumienia uzyskany dzisiaj rano w rozmowach między Tatrzańskim Parkiem Narodowym, samymi fiakrami, jak i samorządami z Podhala.
2: Jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg na zakup kolejnych elektrycznych busów. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 26 tysięcy turystów. Jak wygląda słoniowy pedikur? Jak za pomocą jabłek przekonać kilkutonowego olbrzyma do pobrania krwi? I wreszcie, kim była słonica Erna, która po latach symbolicznie powróciła na wybieg w postaci szkieletu wydrukowanego w technologii 3D? Tego wszystkiego można dowiedzieć się dziś w warszawskim zoo, które organizuje spotkania z okazji Światowego Dnia Słonia.
9: Żaden ogród zoologiczny nie chciał Erny, ale dyrektor jednak stwierdził, że nam w warszawskim zoo potrzebna jest słonica, która rządzi twardą, żelazną trąbą. Pojawiła się u nas Erna i przez 11 lat szefowała warszawskiemu stadu słoni, ujarzmiała knombną Fryderykę oraz uspokajała też Leona Rozbrykanego.
2: Opowiadała Anna Tadra z warszawskiego zoo. Na odwiedzających słoniarnie do końca dnia czekają m.in. pokazy karmienia i słoniowe koło fortuny.
0: Klimat.
2: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra i bardzo dobra. 66% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 17 będą trwały tak zwane zielone godziny. Warto wykorzystać nadwyżkę wyprodukowanego prądu. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie, na razie jednak na wschodzie może miejscami padać niewielki deszcz, a w nocy mglisto. Teraz od 19 do 24 stopni, nad ranem od 8 na Podlasiu do 11 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas.
13: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Cały czas trwają czynności po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na autostradzie A1 na wysokości Dobieszowic. Zderzyły się tam ciężarówka z samochodem osobowym. Niestety stało się to w rejonie trwających prac drogowych, co powoduje, że czas przejazdu mocno się wydłużył. W Gliwicach na Andersa doszło do stłuczki z udziałem dwóch osobówek. Dwa pojazdy zderzyły się też niedawno w Czechowicach-Dziedzicach na ulicy Niepodległości. Jedna osoba w tym zdarzeniu została poszkodowana, dlatego zostało ono wstępnie zakwalifikowane jako wypadek. W Pszczynie z kolei na Korfantego rowerzysta uderzył w autobus w Jastrzębiu.

my weeping. Why do you cheat me this way, princess?

tych nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lobby zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

zgadnij, którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

trzeci w dłoni, w czwartym brak baterii. Chcesz kupić piąty, jeszcze piąty z czystej fanabeli. Gdzie oni są, moi znajomi, tak na świat pazerni. Ty jedziesz zwiedzać, żebyś wklepać Bóg ten hashtag Berlin. Każdy tu patrzy na swoje oblicze, patrzy na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz, milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chaty, ja umnością akro. Zdarza ochotę chować prostokąt do szuflady, nim pochowa on mnie. Windą na górę, wjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy. Patrzy w prostokąt, nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
1: Państwo nie zapłaci okupu szantażystom, którzy wykradli dane 19 milionów Polaków, zapowiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na konferencji prasowej podkreślił, że cyberprzestępcy odpowiedzą za swój czyn. Dodał, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z atakiem wewnętrznym, a nie jakiejś grupy z innego kraju. Wykradzione dane przechowywała firma zajmująca się wsparciem dla lekarzy, gabinetów czy przychodni. Wicepremier Gawkowski apeluje o zastrzeganie numerów PESEL. Festiwal koreańskiej muzyki planowany na ten weekend w Chorzowie został odwołany. Organizator ogłosił, że nie jest w stanie przygotować imprezy. Wcześniej muzycy K-popowi informowali kolejno, że nie przyjadą na Śląsk. Organizator zapewnił, że będzie zwracać pieniądze za bilety. Na terenie Łodygowic możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Starosta żywiecki na wniosek wójta i po pozytywnej opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydał decyzję zezwalającą na takie działania. Do 30 czerwca 2029 roku limit wynosi łącznie 50 sztuk zwierząt. Władze zastrzegają, że odstrzał ma być prowadzony wyłącznie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców. 27 lat nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dziś wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% tarczy naszej gwiazdy. To astronomiczne widowisko będzie można zobaczyć w Piekarach Śląskich na Kopcu Wyzwolenia i to z Radiem Katowice.
2: Rząd wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane, zapewnił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W firmie My Doctor wyciekły dane około 19 milionów Polaków, w tym te wrażliwe. Wicepremier dodał, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku.
3: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Wszystkie służby zostały zobowiązane i postawione w stan gotowości.
2: Wicepremier oświadczył, że państwo nie zapłaci okupu szantażystom, którzy wykradli dane.
3: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granicę Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna. Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów.
2: Wykradzione dane przechowywała firma zajmująca się wsparciem dla lekarzy, gabinetów i przychodni. Marcin Romanowski pisze z prorosyjskiego Naddniestrza. Były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Fakt wysłania korespondencji z Tiraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski w tym rejonie przebywa, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tiraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
2: Romanowski jest ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca politykowi PiSu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu w śledztwie dotyczącym utonięcia 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca. Szpital Matki Polki potwierdził śmierć mózgu dziecka, które przed 2 tygodniami zaczęło się topić, a później zniknęło pod wodą na 6 minut.
5: Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa, który będzie oceniał zachowanie osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także ratowników.
2: Powiedziała Emilia Michałowska-Marchewa. We wrześniu zostanie przeprowadzony eksperyment procesowy. Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i zareagować. Po raz kolejny przedłużono blokadę lotów w Katanii. Miały być wznowione o 18, ale blokada będzie trwać do jutra, do 16. Wszystko z powodu aktywności Etny i emisji pyłu wulkanicznego. Dotychczas odwołano około 700 lotów. 250 z nich przeniesiono do innych portów lotniczych w Komiso, Palermo i Trapani. Dalsza blokada lotniska w Katanii oznacza, że kryzys w transporcie w szczycie sezonu turystycznego pogłębia się. Na Sycylii są tysiące turystów, którzy próbują wyjechać z wyspy po wakacjach. Czekło zjawisko, największe od 27 lat zaćmienie Słońca. Z perspektywy Polski Księżyc zakryje ponad 80% powierzchni Słońca. Zjawisko rozpocznie się o 19:11. W niektórych miastach w kraju z tej okazji szykowane są specjalne sceny. Tak jest m.in. w Warszawie przy Centrum Nauki Kopernik, które zaprasza do wspólnego oglądania. Jest tam Dagmara Kędzior. Dagmaro, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Powiedz nam, jak najlepiej oglądać to zaćmienie.
6: Zdecydowanie najlepiej będzie je oglądać w zachodniej części Polski, bo tam będzie ono najbardziej widoczne. Nieco słabiej będzie to w północno-wschodniej części kraju. Jak mówił mi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, okazuje się, że nie opłaca się już na ostatnią chwilę jechać na przykład na południe kraju, by oglądać zaćmienie.
7: Ta różnica pomiędzy Warszawą a Dolnym Śląskiem będzie minimalna, bo z tego co pamiętam z Warszawy tarcza słoneczna będzie zasłonięta w 82%, a z Wrocławia w 84-85%.

0: A co nam się przyda, to przede wszystkim profesjonalny sprzęt.
1: Dobrym rozwiązaniem jest tak zwany filtr Badera, folia Badera. W specjalistycznych sklepach z teleskopami można kupić okulary do obserwacji zaćmienia.
0: Nie nadadzą się za to okulary przeciwsłoneczne czy też spawalnicze. Dodam, że też czasu na obserwacje mamy mało, bo choć zaćmienie trwa prawie 2 godziny, to w Polsce słońce zajdzie już 9 minut po 20.
2: O tym wszystkim Dagmara Kędzior, dziękuję za relację. Ja się tylko pochwalę, że 27 lat temu widziałam zaćmienie słońca we Włoszech, w okolicach Neapolu. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Mamy nadzieję, że Ania Brancati nie oglądała tego w spawalniczych okularach, bo byłoby niebezpiecznie.
5: To samo chciałem powiedzieć, natomiast widziałem te okulary na twoim biurku.
4: Tak.
5: Nie zakładaj ich dzisiaj.
4: Nie, absolutnie. To na później, na weekend. Sport w Trójce i Krzysztof Łodziewski.
5: Jak będziesz dorabiał, rozumiem.
4: Tak.
5: W weekend, dobrze. Z dużej chmury mały deszcz. O Wiktorii Gajusz w lekkoatletycznym świadku ostatnio głośno gościła też w Trójce. Tymczasem w Mistrzostwach Europy w Birmingham zapłaciła klasyczne frycowe. Nasza 20-letnia sprinterka odpadła w eliminacjach biegu na 200 metrów.
6: Przed tym biegiem mocno wierzyłam w to, że znajdę się w tym półfinale i robiłam wszystko, żeby się tam właśnie znaleźć, ale wydaje mi się, że nic nie jest bez przyczyny i po prostu musiało się to tak skończyć. Tak czy siak jestem szczęśliwa, że oczywiście w ogóle mogłam tu przyjechać i w ogóle mogłam rywalizować.
5: Mówiła Wiktoria Gajosz. Kto uważa, że pływanie to piękny sport, ręka do góry? No bardzo ładnie. Podniosłeś, ja też ją podnoszę i to wysoko. I z przyjemnością informuję, że Justyna Kozan z pierwszym czasem awansowała do wieczornego finału wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym w Mistrzostwach Europy w pływaniu w Paryżu. Brawo Justa. Do półfinału już na dalszych lokatach niestety dopłynęli Jakub Majerski i Ksawery Masiuk na 100 metrów stylem motylkowym, Jan Kałusowski i Dawid Wiekiera na 200 metrów stylem klasycznym oraz Adela Piskorska na 50 metrów stylem grzbietowym. Przed nami emocje pływackie, ale i tenisowe. Iga Świątek zagrała finał tysięcznika WTA w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Świątek ma z Ukrainką rachunki do wyrównania. Grały w tym roku przeciwko sobie dwukrotnie i dwukrotnie wygrywała Świtolina w Cincinnati i w Rzymie. W kraju coraz więcej mówi się o tym, że nasza tenisistka wychodzi z kryzysu. Z jakiego kryzysu? Irytuje się komentatorka tenisa w Eurosporcie Justyna Kostyra.
7: Moja opinia jest taka, że w tenisie nigdy nie wiesz, kiedy sytuacja się odwróci i ja cały czas przez ten kryzys, w cudzysłowie Igi Świątek, bo dla mnie to mówienie o tym, że ktoś jest w kryzysie, kiedy regularnie dochodzi do drugich tygodni wielkich szczemów na przykład, to jest po prostu absurd, no bo nikt nie osiąga cały czas finałów i nikt cały czas nie wygrywa.
5: Mecz Świątek Świtolina o 1:00 w nocy. W dużo przystępniejszej porze piłkarze GKS-u Katowice zagrają z Hapoelem Tel Awiw w eliminacjach Ligi Konferencji. To mecz rewanżowy. W pierwszym GKS-a uległa na wyjeździe 0-2. Kibice powinni nam pomóc, ale...
8: Wiem, że na pewno kibice wypełnią stadion i na pewno będą nas bardzo mocno wspierać. Natomiast zawsze mi się wydaje, że wszelkie emocje, które dzieją się na trybunach, to jest zasługa przede wszystkim piłkarzy. My musimy stanąć na wysokości zadania.
5: Mówił zaprzyjaźniony z Trójką trener GKS-u Rafał Górak. Pierwszy gwizdek sędziego w Katowicach o 18:00. Kilka minut po 17:00 kolejny serwis sportowy na naszej antenie.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Dzisiaj upał brak od 18 nad morzem do 24 w centrum i na zachodzie. To jest maksymalna temperatura. Na Mazurach i Podlasiu lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. W nocy wręcz zimno, przeważnie 8, może 11. A jutro słonecznie i nie więcej niż 27 na zachodzie.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Cały czas trwają czynności po zdarzeniu drogowym, do jakiego doszło na autostradzie A1 na wysokości Dobieszowic. Zderzyły się tam ciężarówka z samochodem osobowym. Niestety stało się to w rejonie trwających prac drogowych, co powoduje, że czas przejazdu mocno się wydłużył. W Gliwicach na Andersa doszło do stłuczki z udziałem dwóch osobówek. Dwa pojazdy zderzyły się też niedawno w Czechowicach-Dziedzicach na ulicy Niepodległości. Jedna osoba w tym zdarzeniu została poszkodowana, dlatego zostało ono wstępnie

hast. Du hast mich. Du. Du hast mich.

0: Jest 17. Strażacy kończą działania związane z pożarem kamienicy w Świętochłowicach. Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiada kroki wobec kierowcy miejskiego autobusu, który wiózł pasażerów mający 2,7 promila alkoholu w organizmie. Na lotnisku Rudniki pod Częstochową trwają mikrolotowe Mistrzostwa Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Akcja strażaków związana z pożarem poddasza w Świętochłowicach powoli dobiega końca, poinformował rzecznik tamtejszej komendy Rafał Binięta. Przypomnijmy, po godzinie 13 ogień pojawił się na poddaszu kamienicy przy ulicy Hajduki. Do działań zadysponowano łącznie 8 zastępów strażackich. Przed przyjazdem służb budynek opuściła jedna osoba. Nikt nie ucierpiał. Pożar został opanowany. Trwa dogaszanie tlących się elementów budynku i prace rozbiórkowe. Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja. Ponad 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu linii 23 Katowice-Zabrze, którego w niedzielę wieczorem zatrzymali policjanci. Jak się okazało, 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku zmiany sukcesywnie pił piwo. Sąd skazał mężczyznę w trybie przyspieszonym m.in. na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Sprawą zajmuje się też organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli ZTM, mówi rzecznik instytucji Michał Fawrzaszek.
2: Właściwe organy, czyli m.in. policja, podjęły już w tej sprawie działania oraz wyciągnęły konsekwencje. My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające. Oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
0: Policjanci prowadzą równolegle czynności sprawdzające m.in. to, czy 63-letni obywatel Azerbejdżanu dopełnił wszystkich niezbędnych formalności po przyjeździe do Polski.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mieszkanki Tychów mogą skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Mobilna pracownia pojawi się w najbliższym czasie kilka razy na parkingu sklepu przy ulicy Budowlanych. Akcja skierowana jest do Tyszanek w wieku od 45 do 74 lat, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Tyskiego Ratusza.
3: Najbliższe terminy to 13, 17 i 18 sierpnia. Na badania trzeba się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić telefonicznie albo przez internetowe konto pacjenta. Warto też pamiętać, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty, a jeśli wcześniej mammografie były wykonywane poza Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach, warto też zabrać poprzednie wyniki.
0: Z badań finansowanych przez NFZ można skorzystać jeden raz w ciągu 2 lat. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej miasta Tychy. Na lotnisku Rudniki trwają mikrolotowe Mistrzostwa Polski. Do siedziby Aeroklubu Częstochowskiego przybyli zawodnicy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Ukrainy i Litwy. Rywalizują takimi maszynami jak ultralekkie samoloty, motolotnie i wiatrakowce. Czekają na nich 3 grupy konkurencji, mówi Krystian Krasiński, prezes Aeroklubu Częstochowskiego.
4: Nawigacja, w jakiś sposób dostać się z punktu A do punktu B przez różne inne punkty. Skład sędziowski, taksiterzy dokładają na przykład do odnalezienia na trasę punktów ze zdjęć. Kolejna grupa to są na pewno lądowania. No i trzecia taka główna grupa, starty związane z ekonomią. Jak tutaj zrobić, żeby nasz statek powietrzny spalił jak najmniej paliwa i z przewidywalną ilością paliwa wykonać to jak najlepiej, tak żeby być jak najwyższą ilość punktów.
0: Mikrolotowe Mistrzostwa Polski na lotnisku Rudniki potrwają do soboty. Przed nami chłodna noc, maksymalnie 12 stopni, ale pogodna. Jutro sporo słońca, temperatura wzrośnie do 23-26 stopni.
5: A szczegóły przekaże Państwu Marcin Kazek-Wielgus.
6: Ponownie zaczniemy od południa województwa śląskiego na drodze ekspresowej S52 na wysokości miejscowości Ogrodzona. To powiat cieszyński. Ciężarówka wjechała w barierki odgradzające pasy. Pojazd niestety się przewrócił, wysypał się z naczepy ładunek. No i mamy utrudnienia w postaci zablokowanych pasów lewych zarówno na jezdni w stronę Cieszyna, jak i w stronę Bielska-Białej. Cały czas trwają policyjne czynności po zdarzeniu, do jakiego doszło już jakiś czas temu w Czechowicach-Dziedzicach. Na ulicy Niepodległości zderzyły się dwa pojazdy, no i to zdarzenie wstępnie zakwalifikowane zostało jako wypadek. Teraz Katowice i ulica Słonecznikowa. Tam pojazd wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, kiedy zamykały się rogatki. Na szczęście kierowca wyłamał szlaban i bezpiecznie zjechał z tego przejazdu. W sumie mamy już zgłoszonych w policyjnych raportach 120 zdarzeń. Z dobrych informacji nie ma już pokolizyjnych utrudnień na autostradzie A1 w Dobieszowicach, jednak trzeba liczyć się tam z korkiem, który spowodowany jest pracami drogowymi. Prace drogowe spowalniają ruch także na DK94 w Piekarach Śląskich, na drodze 86 w Katowicach przy Węźle Murckowska na jezdni w stronę Tychów oraz na drodze 52 w Kozach. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
5: Minęła 17.30. Informacje w skrócie. Agnieszka Tatarczyk.
0: K-popowy festiwal Sound in Colors, który miał odbyć się w ten weekend w Parku Śląskim w Chorzowie, został odwołany. Organizatorzy poinformowali o rezygnacji kluczowych artystów, którzy z kolei twierdzą, że to firma nie wywiązała się z zapisów umów. Organizatorzy zapowiedzieli, że informacje dotyczące zwrotu pieniędzy za bilety przekażą w kolejnych komunikatach. Para podejrzana o znęcanie się nad trojgiem dzieci trafiła do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner znęcali się psychicznie nad małoletnimi. Ponadto narazili jedno z nich na niebezpieczeństwo. 3-letnie dziecko samodzielnie opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Dzięki szybkiej reakcji świadków maluchowi pomogli policjanci. Dzieci trafiły do pieczy zastępczej. 4950 zł. Tyle od 1 stycznia ma wynosić pensja minimalna w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę o 3%, czyli o 144 zł. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się chrzest ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. Uczestniczący w uroczystości prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk zgodnie stwierdzili, że to ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski. Okręty powstają w kooperacji z Brytyjczykami.

0: Katowice. Lato. Lato to okres, kiedy z gniazd wypada wiele małych ptaków. Na jednego z takich podlotów trafił niedawno ojciec jednego z naszych redakcyjnych kolegów. Jak zaopiekować się znalezionym dzikim zwierzęciem i gdzie szukać pomocy? Sprawdzał to Adam Kawalec.
1: Jak znalazłeś tego ptaka?
2: Właściwie znalazł go pies. Tak wypadł z gniazda, a w okolicy królami przestrzeni są koty, które, jak wiadomo, pożywiają się tego typu ptactwem, więc jedynym wyjściem było zaopiekowanie się maleństwem.
1: Widzę, że właśnie otwiera dziubek. Rozumiem, że teraz pora karmienia.
2: Je co 15 minut, co pół godziny. Jak widzisz, muszę wziąć pincetę, zwykłą, taką papkę rozdrobnioną. Dajmy ptaszkowi, zobacz, ptaszek uznaje nas za swojego rodzica prawie, że bo je ochoczo. Szukamy teraz w kolejnym kroku takiego rozwiązania, które pozwoli mu przetrwać. Ja już pokazuję, że już jest syty.
1: Przedstawiona przed chwilą sytuacja jest przykładem pomocy doraźnej i amatorskiej, a tymczasowy opiekun po raz pierwszy miał okazję pomagać dzikiemu zwierzęciu. Karmienie zwierząt na własną rękę powinno być, tak jak w tej sytuacji, kiedy zwierzę było wygłodzone i znalezione w upale, jedynie ostatecznością.
3: Z mojej praktyki i doświadczenia często słyszę, że ktoś mówi: nakarmiłem jajkiem, ugotowałem jajko, dałem żółtko, dałem białko i on już jest nakarmiony, ja sobie dam radę.
1: Aneta Motak z Fundacji SOS dla Zwierząt w Chorzowie.
3: Trzeba pamiętać o tym, że ptaki mają różne schematy odżywiania. Są ptaki owadożerne, są ptaki, są ziarnożercy. Musimy dostosować karmienie do odpowiedniego gatunku. Sposób rozdrobnienia tego pożywienia również. Nawet pojenie może być problemem. Widziałam ptaki podtopione po prostu z zalanymi płucami, bo ktoś próbował z małego kieliszka, czy nawet ze szklanki, mocząc dziób, poić ptaka. Jest to duży błąd i można wywołać więcej jakby szkód niż pożytku. Przez wiele lat pokutowało karmienie tak zwaną mieszanką nabiałową. Ja bym traktowała ten pokarm jako absolutnie ratunkowy. To jest na przeżycie na absolutne minimum na parę godzin, ale nie podejmowałabym się odkarmiania ptaków, jeżeli nie mam klucza w ręce, a kluczem jest wiedza.
1: Kiedy znajdujemy gdzieś na ulicy jakieś dzikie zwierzę, co zrobić, a czego nie robić w takich sytuacjach?
3: To jest bardzo szeroki temat, bo czym innym jest znalezienie małego ssaka, na przykład takiego, który może być wektorem ścieklizny, tak? Czyli gdzieś możemy się obawiać tego, że na przykład mała wiewiórka czy jeż może być chory zakaźnie. Ja bardzo namawiam do tego, żeby w takim przypadku zabezpieczyć w miejscu cichym, ciemnym na chwilkę i powiadomić służby. My żyjemy akurat w takim terenie, gdzie w każdym z naszych miast funkcjonuje straż miejska i to jest to pierwsze ogniwo. Można też zadzwonić do schroniska dla psów i kotów. Oni też powinni mieć informacje, do kogo się zwrócić, i policja. Każdy taki urzędnik powinien wiedzieć, czy policjant, gdzie należy się zgłosić i kogo powiadomić.
2: Czas na profesjonalistów, pytanie tylko, jak to dalej, bo to podobno przez państwa się załatwia.
4: Tak, tak, my to zabieramy i odwozimy do Fundacji SOS dla Zwierząt, która ma siedzibę na ulicy Antoniów 1 w Chorzowie. Dobra, dobra, to ja wysyłam na miejsce patrol.
5: W pierwszej kolejności bardzo się cieszę, że tutaj pan zainteresował się takim ptaszkiem, nie pozostawił go samego sobie, ponieważ on jest tutaj jakby... jeszcze nie lot tak zwany.
1: Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej w Chorzowie.
5: W związku z tym przyjedzie tutaj patrol Straży Miejskiej, zabierze tego ptaszka i przekaże bezpośrednio do fundacji, który zaopiekuje się tym ptaszkiem w sposób odpowiedni.
1: Czyli tak, znajdujemy ptaszka, zapewniamy mu jakieś tymczasowe schronienie, dzwonimy po was. Ile tych zwierząt w ostatnim czasie państwo przyjęliście pod swoje skrzydła?
5: No w ostatnim tygodniu bardzo dużo, muszę powiedzieć, ponieważ aż 31 takich ptaszków trafiło poprzez Straż Miejską do tejże fundacji. Około 17 to były jeżyki, później gołębie i jakieś inne jeszcze ptaki niezidentyfikowane, ponieważ to były takie małe, że trudno jest bezpośrednio określić ich gatunek.
6: Maleństwo.
1: Często takie interwencje macie?
6: No ostatnio bardzo często.
7: Coraz więcej ptaków. Jest ciepło, wypadają z gniazd, no i mamy zgłoszeń multum teraz. Praktycznie same ptaki.
1: Kiedy nie reagować?
3: Mówi się, że nie uprawiamy kidnaperki, czyli nie kradniemy dzieciaków rodzicom, bo to, że mały ptaszek siedzi w trawie albo gdzieś w okolicy chodnika,

0: to często jest tak, że on nie jest samotny. Rodzice pilnują, dokarmiają i to jest faza jego nauki, usamodzielniania, pierwszych lotów. I mówi się, że wtedy dać mu spokój. Ale są ptaki, które nie mają fazy podlota. I tutaj na przykład jeżyki to są ptaszki, które kiedy znajdują się na ziemi, to bezwzględnie wymagają pomocy. W przypadku jeżyków, jeżeli to jest w pełni opierzony duży ptak, połóż go na rękę, podnieś rękę do góry i poczekaj. Jeżeli sam odleci, bez rzucania nim w powietrze, to jest sygnał, że jest ok, nie potrafił tylko wystartować do lotu. Wszystkie pozostałe, jeżeli przez dłuższy czas przebywają, nie ma rodziców, nie słychać ich, nie pojawiają się przez dłuższy czas, w mojej ocenie wymagają pomocy człowieka. Szczególnie te bezwzględnie, które nie są opierzone, nie mają pełnej okrywy z piór, bo to są często ptaki, które po prostu wypadły z gniazda i tutaj szybszy jest drapieżnik, nasz domowy kot, od rodziców. On sam do gniazda taki ptak po prostu nie wróci.
1: Na razie ofiary wycieku danych są znane jedynie na rząd i organy ścigania, mówił Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona. W ten sposób ekspert skomentował ujawnienie danych około 19 milionów Polaków z portalu MyDoctor. Adam Hertle podkreślił kilkadziesiąt minut temu w Zapraszamy do Trójki, że poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić na firmie, aby im zapłaciła.
2: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak no wprost dosyć, przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią, my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oświadczył, że państwo nie zapłaci okupu szantażystom. Zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Dodał także, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. Rzecznik prokuratury krajowej odpowiada, nie temu ma służyć ta instytucja. W ten sposób prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka PiSu. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.
3: Zdaniem prokuratora Nowaka, ponieważ Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
4: Nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
3: Polityk PiS, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument z Tyraspola. Polska władz Naddniestrza nie uznaje. Nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych.
4: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
3: Wyjaśniał prokurator. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Czterolatka, która w niedzielę spadła z balkonu na 5. piętrze w Łomży, wyszła ze szpitala. Dziecku nic poważnego się nie stało dzięki sąsiadom, którzy rozciągnęli koc i złapali spadającą dziewczynkę. W tym czasie pijana 27-letnia matka spała. Dziś stawiła się na wezwanie policji, ale nie usłyszała zarzutów, wyjaśnia Joanna Czaplicka z prokuratury rejonowej w Łomży.
5: Wobec Klaudii K. sformułowany został zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana stawiła się w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, jednak odmówiła udziału w czynnościach procesowych, składając wniosek o ustalenie nowego terminu przesłuchania z uwagi na przysługujące jej prawo do obrony.
1: Zarzuty usłyszy zatem później, grozi jej do 5 lat więzienia. Kraków ma pomysł na to, na co wydać 20 milionów złotych z opłat za wjazd do strefy czystego transportu. W planach są nowe autobusy i tramwaje oraz parkingi Park and Ride na granicy Krakowa z sąsiednimi gminami.
6: Taki pomysł, żeby inwestować równowartość tych pieniędzy w na przykład Park and Ride we współpracy z gminami ościennymi, pomysł jest wart zastanowienia, bo rzeczywiście moglibyśmy wtedy znacznie ograniczyć liczbę samochodów wjeżdżających do Krakowa.
1: Powiedział pełniący funkcję prezydenta miasta Stanisław Kracik. Ostateczne decyzje podejmie już nowy prezydent Krakowa. Wybory 27 września. Niepokojące informacje ze Świnoujścia o zatruciach psów i kotów. Zwierzęta wymiotują, później występują u nich drgawki i sztywnienie kończyn. Od początku lata umarły dwa czworonogi z takimi właśnie objawami.
7: Uspokajał się na chwileczkę i potem znowu tak samo.
8: Ten kot jest kolejnym pacjentem, który uległ tajemniczemu zatruciu.
7: Najpierw miał wymioty, biegunkę, potężnie ślinotok z taką pianą i przewraca się.
8: Marta Karwan-Zimoląg, lekarz weterynarii, przyznaje, że to nie pierwszy pacjent jej gabinetu z podobnymi objawami.
9: Na te 6 zwierząt, łącznie z tym kotem, no to 2 nie żyją.
8: Przyczyn tych zatruć może być wiele, a jedną z hipotez jest wpływ odkomarzania. Wojciech Basałygo ze Świnoujskiego Magistratu przyznaje, że miasto tematem się zainteresowało.
10: Wykonawca tej usługi został poproszony, aby określił, jakim środkiem dokładnie, w jakim stężeniu była dolana do niego woda.
8: Sprawa jest rozwojowa. Do jej wyjaśnienia właściciele powinni zwracać szczególną uwagę na swoich pupili. Joanna Maraszek, Radio Szczecin.
1: To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski, prosimy.
13: Lekkoatletyka i pływanie to sporty kapitalne do uprawiania, ale i oglądania, zwłaszcza w telewizji. Mamy Mistrzostwa Europy w obydwu dyscyplinach i po własnym treningu polecamy, żeby włączyć transmisję wieczorem. W pierwszej kolejności dziś wskazujemy na Paryż. Koło 19.30 w finale 400 metrów stylem zmiennym popłynie urodzona w Stanach Zjednoczonych i od niedawna reprezentująca Polskę Justyna Kozan. Na zachętę dodam, że Justyna do finału awansowała z pierwszym czasem. Z marnym 200 metrów pokonała w Birmingham Victoria Gajosz, okrzyknięta wielką nadzieją naszego sprintu. Mamy nadzieję, że to pierwsze koty za płoty. Victoria ma dopiero 20 lat i debiutuje w imprezie tej rangi.
14: Mam wrażenie, że właśnie tego mi brakuje, tych biegów, gdzie wszystkie dziewczyny są mniej więcej na tym samym poziomie, żeby potrafić się ścigać na tych ostatnich metrach, kiedy tych sił już brakuje. I wydaje mi się, że tego właśnie dzisiaj, w tym dzisiejszym biegu zabrakło.
13: Przytomnie zauważyła Victoria Gajosz, niestety nie awansowała do półfinału, odpadła w eliminacjach. Dodajmy, że do finału rzutu dyskiem awansowała za to Daria Zabawska, natomiast ta sztuka nie udała się Wiktorii Muszyńskiej. Ze spraw piłkarskich dziś kibicujemy GKS-owi Katowice. Gra rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie z HPL-em Tel Awiw przegrał na wyjeździe 0-2. Zapowiadając rewanż, pomocnik Gieksy Kacper Łukasiak odwołał się do 2 meczów z poprzedniej rundy kwalifikacji.
15: W pierwszym meczu z Zieliną może nie do końca zagraliśmy tak, jak chcieliśmy, ale teraz mamy podobną sytuację, gdzie w meczu z HPL-em będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie w szatni. Myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani.
13: Pierwszy gwizdek sędziego przy Nowej Bukowej o 18.00. W Białymstoku z kolei pokazali, że cenią klubowe legendy. Jagiellonia właśnie przedłużyła rok kontrakty z Tarasem Romanczukiem i Jesusem Imazem. Pierwszy rozegrał w trykocie Jagi 429, drugi 275 spotkań i jest najlepszym strzelcem w historii klubu.
12: Dzisiaj pogoda akceptowalna. Skwaru nie ma, ale w weekend, no co się, Krzysztof, dzieje?
13: Optymalna.
12: Optymalna.
13: To jest optimum, no absolutnie.
12: Tak, optymalna. Tak, 24 stopnie to już ustaliliśmy, prawda? No właśnie. Ale w Łodzi, proszę pana, to będzie w weekend ponad 30 stopni.
13: No to pewnie ponad w Warszawie będzie podobnie niestety.
12: Chyba tak, aż prosi się,
13: by skoczyć. Blisko Łodzi.
12: No tak, no jakby nie było.
13: No jak
12: ja sobie to ostatnio uświadomiłem, że to jest deal. 2 godziny? Nawet nie.
13: Co ty, godzinę się jedzie pociągi, wow. Godzinę 7 minut, wiesz?
12: Wow, to człowiek się uczy wielu rzeczy.
13: 17, tak.
12: I w takich warunkach chce się wskoczyć do basenu, panie Krzysztofie.
13: Bo oczywiście.
12: Tak, a jak mówiliśmy, takie rzeczy nie są mile widziane w mieście, na przykład na podwórkach kamienic.
16: Zarząd lokali miejskich w Łodzi sobie jaja robi z ludzi.
12: No, ktoś powie, że miasto to taki pan Maruda i psuje zabawę. No,
13: ale
12: tak,
13: o co choćby nie rozumiem, o co no, chodzi?
12: Tam pojawił się basen na podwórku przy kamienicy i
13: ale
12: tego
13: basen
12: nie można.
13: Taki,
12: taki basen normalny, wiesz, tak? Jak czy ze sklepu sportowego, okay. Duży basen i nie może tam być jednak. W Warszawie tak pochmurno się zrobiło, no musisz poczytać o tym, bo to jest bardzo ciekawa historia. Dzisiaj do 24 stopni, w nocy 8, 11, może 13, najcieplej nad morzem, jutro maksymalnie 23 w centrum, do 27 na zachodzie Polski.
17: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak.

0: Jest 17. Strażacy kończą działania związane z pożarem kamienicy w Świętochłowicach. Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiada kroki wobec kierowcy miejskiego autobusu, który wiózł pasażerów mający 2,7 promila alkoholu w organizmie. Na lotnisku Rudniki pod Częstochową trwają mikrolotowe Mistrzostwa Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Akcja strażaków związana z pożarem poddasza w Świętochłowicach powoli dobiega końca, poinformował rzecznik tamtejszej komendy Rafał Binięta. Przypomnijmy, po godzinie 13 ogień pojawił się na poddaszu kamienicy przy ulicy Hajduki. Do działań zadysponowano łącznie 8 zastępów strażackich. Przed przyjazdem służb budynek opuściła jedna osoba. Nikt nie ucierpiał. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie tlących się elementów budynku i prace rozbiórkowe. Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja. Ponad 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu linii 23 Katowice-Zabrze, którego w niedzielę wieczorem zatrzymali policjanci. Jak się okazało, 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku zmiany sukcesywnie pił piwo. Sąd skazał mężczyznę w trybie przyspieszonym m.in. na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia. Sprawą zajmuje się też organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli ZTM, mówi rzecznik instytucji Michał Fawrzaszek.
2: Właściwe organy, czyli m.in. policja, podjęły już w tej sprawie działania oraz wyciągnęły konsekwencje. My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające. Oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
0: Policjanci prowadzą równolegle czynności sprawdzające m.in. to, czy 63-letni obywatel Azerbejdżanu dopełnił wszystkich niezbędnych formalności po przyjeździe do Polski.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Mieszkanki Tychów mogą skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Mobilna pracownia pojawi się w najbliższym czasie kilka razy na parkingu sklepu przy ulicy Budowlanych. Akcja skierowana jest do tyszanek w wieku od 45 do 74 lat, mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Tyskiego Ratusza.
3: Najbliższe terminy to 13, 17 i 18 sierpnia. Na badania trzeba się wcześniej zarejestrować. Można to zrobić telefonicznie albo przez internetowe konto pacjenta. Warto też pamiętać, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty, a jeśli wcześniej mammografie były wykonywane poza Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach, warto też zabrać poprzednie wyniki.
0: Z badań finansowanych przez NFZ można skorzystać jeden raz w ciągu 2 lat, a wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie internetowej miasta Tychy. Na lotnisku Rudniki trwają mikrolotowe Mistrzostwa Polski. Do siedziby Aeroklubu Częstochowskiego przybyli zawodnicy z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Ukrainy i Litwy. Rywalizują takimi maszynami jak ultralekkie samoloty, motolotnie i wiatrakowce. Czekają na nich 3 grupy konkurencji, mówi Krystian Krasiński, prezes Aeroklubu Częstochowskiego.
4: Nawigacja, w jakiś sposób dostać się z punktu A do punktu B przez różne inne punkty. Skład sędziowski, taksiterzy dokładają na przykład do odnalezienia na trasę punktów ze zdjęć. Kolejna grupa to są na pewno lądowania. No i trzecia taka główna grupa, starty związane z ekonomią. Jak tutaj zrobić, żeby nasz statek powietrzny spalił jak najmniej paliwa i z przewidywalną ilością paliwa wykonać to jak najlepiej, tak żeby być jak najwyższą ilość punktów.
0: Mikrolotowe Mistrzostwa Polski na lotnisku Rudniki potrwają do soboty. Przed nami chłodna noc, maksymalnie 12 stopni, ale pogodna. Jutro sporo słońca, temperatura wzrośnie do 23-26 stopni.
5: A szczegóły przekaże Państwu Marcin Kazek-Wielgus.
6: Ponownie zaczniemy od południa województwa śląskiego na drodze ekspresowej S52 na wysokości miejscowości Ogrodzona. To powiat cieszyński. Ciężarówka wjechała w barierki odgradzające pasy. Pojazd niestety się przewrócił, wysypał się z naczepy ładunek. No i mamy utrudnienia w postaci zablokowanych pasów lewych zarówno na jezdni w stronę Cieszyna, jak i w stronę Bielska-Białej. Cały czas trwają policyjne czynności po zdarzeniu, do jakiego doszło już jakiś czas temu w Czechowicach-Dziedzicach. Na ulicy Niepodległości zderzyły się dwa pojazdy, no i to zdarzenie wstępnie zakwalifikowane zostało jako wypadek. Teraz Katowice i ulica Słonecznikowa. Tam pojazd wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, kiedy zamykały się rogatki. Na szczęście kierowca wyłamał szlaban i bezpiecznie zjechał z tego przejazdu. W sumie mamy już zgłoszonych w policyjnych raportach 120 zdarzeń. Z dobrych informacji nie ma już pokolizyjnych utrudnień na autostradzie A1 w Dobieszowicach, jednak trzeba liczyć się tam z korkiem, który spowodowany jest pracami drogowymi. Prace drogowe spowalniają ruch także na DK94 w Piekarach Śląskich, na drodze 86 w Katowicach przy Węźle Murckowska na jezdni w stronę Tychów oraz na drodze 52 w Kozach. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
5: Minęła 17.30. Informacje w skrócie. Agnieszka Tatarczyk.
0: K-popowy festiwal Sound in Colors, który miał odbyć się w ten weekend w Parku Śląskim w Chorzowie, został odwołany. Organizatorzy poinformowali o rezygnacji kluczowych artystów, którzy z kolei twierdzą, że to firma nie wywiązała się z zapisów umów. Organizatorzy zapowiedzieli, że informacje dotyczące zwrotu pieniędzy za bilety przekażą w kolejnych komunikatach. Para podejrzana o znęcanie się nad trojgiem dzieci trafiła do aresztu. Z ustaleń śledczych wynika, że 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner znęcali się psychicznie nad małoletnimi. Ponadto narazili jedno z nich na niebezpieczeństwo. 3-letnie dziecko samodzielnie opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Dzięki szybkiej reakcji świadków maluchowi pomogli policjanci. Dzieci trafiły do pieczy zastępczej. 4950 zł. Tyle od 1 stycznia ma wynosić pensja minimalna w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę o 3%, czyli o 144 zł. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się chrzest ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. Uczestniczący w uroczystości prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk zgodnie stwierdzili, że to ważny dzień dla bezpieczeństwa Polski. Okręty powstają w kooperacji z Brytyjczykami.

0: niedawno ojciec jednego z naszych redakcyjnych kolegów. Jak zaopiekować się znalezionym dzikim zwierzęciem i gdzie szukać pomocy? Sprawdzał to Adam Kawalec.
1: Jak znalazłeś tego ptaka?
2: Właściwie znalazł go pies. Tak wypadł z gniazda, a w okolicy królami przestrzeni są koty, które, jak wiadomo, pożywiają się tego typu ptactwem, więc jedynym wyjściem było zaopiekowanie się maleństwem.
1: Widzę, że właśnie otwiera dziubek. Rozumiem, że teraz pora karmienia.
2: Je co 15 minut, co pół godziny. Jak widzisz, muszę wziąć pincetę, zwykłą, taką papkę rozdrobnioną. Dajmy ptaszkowi, zobacz, ptaszek uznaje nas za swojego rodzica prawie, że bo je ochoczo. Szukamy teraz w kolejnym kroku takiego rozwiązania, które pozwoli mu przetrwać. Już pokazuje, że już jest syty.
1: Przedstawiona przed chwilą sytuacja jest przykładem pomocy doraźnej i amatorskiej, a tymczasowy opiekun po raz pierwszy miał okazję pomagać dzikiemu zwierzęciu. Karmienie zwierząt na własną rękę powinno być, tak jak w tej sytuacji, kiedy zwierzę było wygłodzone i znalezione w upale, jedynie ostatecznością.
3: Z mojej praktyki i doświadczenia często słyszę, że ktoś mówi: nakarmiłem jajkiem, ugotowałem jajko, dałem żółtko, dałem białko i on już jest nakarmiony, ja sobie dam radę.
1: Aneta Motak z Fundacji SOS dla Zwierząt w Chorzowie.
3: Trzeba pamiętać o tym, że ptaki mają różne schematy odżywiania. Są ptaki owadożerne, są ptaki, są ziarnożercy. Musimy dostosować karmienie do odpowiedniego gatunku. Sposób rozdrobnienia tego pożywienia również. Nawet pojenie może być problemem. Widziałam ptaki podtopione po prostu z zalanymi płucami, bo ktoś próbował z małego kieliszka, czy nawet ze szklanki, mocząc dziób, poić ptaka. Jest to duży błąd i można wywołać więcej jakby szkód niż pożytku. Przez wiele lat pokutowało karmienie tak zwaną mieszanką nabiałową. Ja bym traktowała ten pokarm jako absolutnie ratunkowy. To jest na przeżycie na absolutne minimum na parę godzin, ale nie podejmowałabym się odkarmiania ptaków, jeżeli nie mam klucza w ręce, a kluczem jest wiedza.
1: Kiedy znajdujemy gdzieś na ulicy jakieś dzikie zwierzę, co zrobić, a czego nie robić w takich sytuacjach?
3: To jest bardzo szeroki temat, bo czym innym jest znalezienie małego ssaka, na przykład takiego, który może być wektorem ścieklizny, tak? Czyli gdzieś możemy się obawiać tego, że na przykład mała wiewiórka czy jeż może być chory zakaźnie. Ja bardzo namawiam do tego, żeby w takim przypadku zabezpieczyć w miejscu cichym, ciemnym na chwilkę i powiadomić służby. My żyjemy akurat w takim terenie, gdzie w każdym z naszych miast funkcjonuje straż miejska i to jest to pierwsze ogniwo. Można też zadzwonić do schroniska dla psów i kotów. Oni też powinni mieć informacje, do kogo się zwrócić, i policja. Każdy taki urzędnik powinien wiedzieć, czy policjant, gdzie należy się zgłosić i kogo powiadomić.
2: Czas na profesjonalistów. Pytanie tylko, jak to dalej, bo to podobno przez państwa się załatwia.
4: Tak, tak. My to zabieramy i odwozimy do Fundacji SOS dla Zwierząt, która ma siedzibę na ulicy Antoniów 1 w Chorzowie. Dobra, dobra, to ja wysyłam na miejsce patrol.
5: W pierwszej kolejności bardzo się cieszę, że tutaj pan zainteresował się takim ptaszkiem. Nie pozostawił go samego sobie, ponieważ on jest tutaj jakby... jeszcze nie lot tak zwany.
1: Henryk Rusnak ze Straży Miejskiej w Chorzowie.
5: W związku z tym przyjedzie tutaj patrol Straży Miejskiej, zabierze tego ptaszka i przekaże bezpośrednio do fundacji, który zaopiekuje się tym ptaszkiem w sposób odpowiedni.
1: Czyli tak, znajdujemy ptaszka, zapewniamy mu jakieś tymczasowe schronienie, dzwonimy po was. Ile tych zwierząt w ostatnim czasie państwo przyjęliście pod swoje skrzydła?
5: No w ostatnim tygodniu bardzo dużo, muszę powiedzieć, ponieważ aż 31 takich ptaszków trafiło poprzez Straż Miejską do tejże fundacji. Około 17 to były jeżyki, później gołębie i jakieś inne jeszcze ptaki niezidentyfikowane, ponieważ to były takie małe, że trudno jest bezpośrednio określić ich gatunek.
6: Maleństwo.
1: Często takie interwencje macie?
6: No ostatnio bardzo często.
7: Coraz więcej ptaków. Jest ciepło, wypadają z gniazd, no i mamy zgłoszeń multum teraz. Praktycznie same ptaki.
1: Kiedy nie reagować?
3: Mówi się, że nie uprawiamy kidnaperki, czyli nie kradniemy dzieciaków rodzicom, bo to, że mały ptaszek siedzi w trawie albo gdzieś w okolicy chodnika, to często jest tak, że on nie jest samotny. Rodzice pilnują, dokarmiają i to jest faza jego nauki, usamodzielniania, pierwszych lotów i mówi się, że wtedy dać mu spokój, ale... są ptaki, które nie mają fazy podlota. I tutaj na przykład jeżyki to są ptaszki, które kiedy znajdują się na ziemi, to bezwzględnie wymagają pomocy. W przypadku jeżyków, jeżeli to jest w pełni opierzony duży ptak, połóż go na rękę, podnieś rękę do góry i poczekaj. Jeżeli sam odleci, bez rzucania nim w powietrze, to jest sygnał, że jest ok, nie potrafił tylko wystartować do lotu. Wszystkie pozostałe, jeżeli przez dłuższy czas przebywają, nie ma rodziców, nie słychać ich, nie pojawia

0: pojawiają się przez dłuższy czas, w mojej ocenie wymagają pomocy człowieka, szczególnie te bezwzględnie, które nie są opierzone, nie mają pełnej okrywy z piór, bo to są często ptaki, które po prostu wypadły z gniazda i tutaj szybszy jest drapieżnik, nasz domowy kot od rodziców. On sam do gniazda taki ptak po prostu nie wróci.
1: Dwa stropy zawaliły się w remontowanej kamienicy w centrum Warszawy. W budynku było około 40 pracowników. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Tomasz Łukasik z Warszawskiej Straży Pożarnej przekazał, że doszło do tego przy ulicy Nowy Świat 2. Dwie kondygnacje budynku zapadły się na parter.
2: Kamienica nie była zamieszkała. Jedna osoba, jeden pracownik lekkie obtarcia miał, ale po przebadaniu został na miejscu. Na miejscu zadysponowana była grupa poszukiwawcza ratownicza w celu przeszukania dodatkowo gruzowiska. Nikogo nie znaleziono.
1: W akcji brało udział 8 zastępów straży pożarnej. Wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem. Radzi także każdemu zastrzec numer PESEL. Arkadiusz Augustyniak.
3: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
4: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
3: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
4: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
3: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej nie złamał prawa, korzystając z muzealnych apartamentów, ustaliła prokuratura okręgowa w Gdańsku. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych umorzono. Śledczy ustalili, że Nawrocki przez 10 dni korzystał z apartamentu podczas kwarantanny, jednocześnie pracując na rzecz muzeum. Karol Nawrocki mógł korzystać z ulg bądź braku opłat jako pracownik muzeum, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński.
5: Prokurator po analizie całego zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że ten materiał dowodowy jest kompletny i pozwala na podjęcie decyzji procesowej. Stwierdził, że nie doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego, ponieważ dyrektor ma prawo, a nawet obowiązek wydać zarządzenie regulujące kwestie korzystania z pokoi z tej części hotelowej, już powiedzmy hasłowo, przy Muzeum II Wojny Światowej. I w ramach tych zarządzeń, korzystając z tego, nie przekroczył tych uprawnień.
1: Decyzja o umorzeniu postępowania nie jest prawomocna. Kolejny dzień bez odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii. Erupcja Etny cały czas wpływa na funkcjonowanie tego największego sycylijskiego portu lotniczego. Operacje zostały zawieszone do jutra do 16.
6: Spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o utrzymaniu ograniczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to dzisiaj lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska, między innymi do Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Według włoskich mediów problemy dotknęły ponad 100 tysięcy osób. Już niedługo rozpocznie się budowa największej sali koncertowej w Polsce. Przetarg na budowę siedziby Symfonii Warszawii na warszawskiej Pradze Południe wygrała spółka Warbut, mówi dyrektor orkiestry Janusz Marynowski.
7: Wspaniała wiadomość dla Symfonii Warszawii, ale również dla miasta Warszawy. Mamy nadzieję, że w ciągu kolejnych kilku tygodni firma Warbut rozpocznie fizycznie prace budowlane. Więc coś, o co walczyliśmy przez wiele, wiele ostatnich lat, nagle staje się rzeczywistością i mamy nadzieję zaprosić Państwa na pierwsze koncerty w roku 2030 do cudownej sali koncertowej na 1877 miejsc, do sali na 400 miejsc.
1: Firma Warbut ma na swoim koncie m.in. budowę siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonii w Szczecinie i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
8: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 40% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W większości rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach ziemi lubuskiej, Wielkopolski, Dolnego i Górnego Śląska oraz Opolszczyzny obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 18.05, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski.
10: I w pierwszej kolejności zaglądamy do Birmingham, zwanym w przeszłości miastem tysiąca zawodów. W XVIII i XIX wieku produkowano tu niemal wszystko. Guziki, biżuterię, zamki, broń, narzędzia, zabawki, a nawet wyroby naukowe. A latem roku 2026 odbywają się tu lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. W dzisiejszej sesji porannej do finału rzutu dyskiem po dwóch spalonych próbach i skutecznym ostatnim rzucie awansowała Daria Zabawska. Po kwalifikacjach została zapytana, czy lubi sobie umownie podnieść ciśnienie.
11: Wydaje mi się, że najbardziej podnoszę ciśnienie mojej mamie, bo ona bardzo tego nie lubi, jak tak startuje. Ale myślę, że tak, no efekt jest taki, jaki chcieliśmy.
10: Awans Zabawskiej do finału jest pierwszym naszej dyskobolki w Mistrzostwach Europy od roku 2012. Niestety błyskawicznie z zawodami w środkowej Anglii pożegnała się 20-letnia Victoria Gajosz. Odpadła po słabym biegu w eliminacjach sprintu na 200 metrów. Co czeka nas wieczorem? Od 20.45 finał rzutu młotem pań z udziałem Anity Włodarczyk i Aleksandry Śmiech. O 21.50 w finale sprintu na 400 metrów pobiegnie Maksymilian Szwed, a od 22.47 finał biegu na 110 metrów przez płotki. Tu o medal powinien powalczyć Jakub Szymański. Z kolei na pływackich Mistrzostwach Europy Justyna Kozan około 19.30 popłynie w finale wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym, do którego awansowała z pierwszym czasem. Te rywalizacje ogląda się kapitalnie. Proszę przypadkiem nie przegapić. Co ciekawe, Justyna wychowała się w Kalifornii. Była nawet mistrzynią świata juniorek, startując dla Stanów Zjednoczonych. Od 2 lat reprezentuje nasz kraj. Jest córką polskich emigrantów. Co w piłce? GKS w trudnym położeniu w dzisiejszym domowym meczu z Hapoelem Tel Awiw w eliminacjach Ligi Konferencji. Pierwszy mecz przegrał u siebie na wyjeździe 0-2.
12: Wiem, że jeżeli staniemy na wysokości zadania, to kibice będą tym, czym są zawsze, a zawodnicy będą wykorzystywali po prostu powiew tego dopingu i mam nadzieję na to, że będzie kolejne świetne widowisko.
10: Mówił trener GKS-u Rafał Górak. Mecz w Katowicach trwa od 6 minut. Na tablicy wyników bezbramkowy remis, a kibicom tenisa przypominamy jeszcze, że o 1 w nocy Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA 1000 w Toronto. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina, z którą Iga przegrała 2 ostatnie mecze podczas imprez w Indian Wells oraz w Rzymie.
9: -22 stopnie teraz w Warszawie, 23 w Krakowie, 19 w Gdańsku, na zachodzie najcieplej, bo 24,5. Takie szaleństwo, Krzysztof, powtórzę, optymalna temperatura, prawda?
10: Absolutnie to jest optymalne.
9: No i fantastycznie, potwierdził ekspert, więc dobrze.
10: A dla ciebie nie, ty lubisz, jak jest cieplej.
9: Nie,
10: tak?
9: Ja bardzo lubię, jak jest 25,7 maksymalnie, więcej.
10: Na minusie.
9: Nie. W Lublinie 20.
10: To u ciebie, to.
9: Tak, tam jest chłodno.
10: U ciebie zawsze przyjemnie, tak?
9: Tak, przyjemnie. Noc będzie chłodna, proszę państwa. Przeważnie okolice 11 kresek powyżej zera, a jutro kilka stopni więcej niż dziś, do 27 na zachodniej ścianie.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Jesteśmy tutaj.

Nie odwiedzam galerii. Bezwiednie nie wydaję pieniędzy. Zbędnie nie grywam w pokera. Namiętnie nie bywam w barach. Codziennie. Nami nie oglądam kabaretów, tekstów wypłodzonych przez wątpliwych poetów. Nie słucham prawie wcale, nie potrafię też docenić języka celebrytów, znanych z tego, że są znani.

0: usłyszenia. Nie mam konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga. Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać miałbym się połowie świata? Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w
0: sklepach tyle nowości. Plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski. Farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi się szare blok.

0: Minęła 19. Na drodze ekspresowej S52 na wysokości miejscowości Ogrodzona występują utrudnienia. Powoli dobiega końca budowa mostu na Odrze w powiecie raciborskim. Na koniec o przypadającym dziś Światowym Dniu Pracoholizmu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Z utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy poruszający się drogą ekspresową S52 na południu województwa śląskiego. Na wysokości miejscowości Ogrodzona w powiecie cieszyńskim ciężarówka wjechała w barierki odgradzające pasy i przewróciła się, powiedział Radio Katowice młodszy aspirant Sławomir Krętusz z Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
2: Jak ustalono, w pojeździe marki Volvo wystrzeliła opona. Następnie 44-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. W wyniku zdarzenia doszło do przewrócenia naczepy i zanieczyszczenia drogi kamieniami. Zablokowane są dwa wewnętrzne pasy jezdni w obu kierunkach, Bielska-Białej oraz Cieszyna. Pasy zewnętrzne są drożne. Kierowca nie odniósł większych obrażeń.
0: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Na razie ofiary wycieku danych są zdane jedynie na rząd i organy ścigania, stwierdził Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona. W ten sposób ekspert skomentował ujawnienie danych około 19 milionów Polaków z portalu MyDoctor. Adam Hertle podkreślił, że poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić na firmie, aby im zapłaciła.
3: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i tak wprost dosyć przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią zapłaćcie, a nie ujawnijmy tych danych w internecie. Ci przestępcy starają się być po tej niby dobrej stronie, ale to bardziej sobie wmawiają niż są, ponieważ oni mówią, my nie jesteśmy źli, my nie żądamy żadnego okupu, chcemy tylko, żeby ktoś zapłacił za wysiłek, który włożyliśmy w przetestowanie tych mechanizmów bezpieczeństwa.
0: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że resort wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane. Dodał, że nic nie wskazuje na to, by doszło do zewnętrznego ataku. Dziś po raz 11 na terenie wokół Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich zorganizowana została piekarska Noc Spadających Gwiazd. Właśnie tej nocy obserwować można nasilenie roju Perseidów, meteorów nazywanych potocznie spadającymi gwiazdami. Kopiec Wyzwolenia w Piekarach Śląskich oddalony od zabudowań i wygaszony na tę okoliczność jest idealnym miejscem do spędzenia tego wieczoru. Prócz wspólnego wypatrywania spadających meteorów organizatorzy przygotowali również szereg innych atrakcji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Dziś przypada Światowy Dzień Pracoholizmu. Jak podkreślają eksperci, to rodzaj uzależnienia behawioralnego. Wiąże się zazwyczaj z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli, niepewnością i niską efektywnością, gdyż myśląc nieustannie o pracy, nie jesteśmy w stanie odpowiednio się regenerować. Jak powiedziała dr Katarzyna Podkowska-Kurpas, ekspertka z zakresu psychiatrii w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, trzeba odróżnić pracowitość od pracoholizmu.
4: Pracowitość jest wtedy, kiedy my jesteśmy efektywni w pracy. Kiedy tę pracę lubimy, kiedy przynosi nam satysfakcję, kiedy się w niej rozwijamy, ale po pracy mamy swoje zainteresowania, mamy swoje życie i jesteśmy w stanie od tej pracy odpocząć. Natomiast przy pracoholizmie on już wchodzi na wszystkie obszary naszego życia. Tak naprawdę nie mamy nic poza tą pracą.
0: Pracoholik powinien przede wszystkim zauważyć problem, ale często jest to trudne. Zazwyczaj sygnalizuje to rodzina lub najbliższe otoczenie, które doświadcza negatywnych skutków pracoholizmu danej osoby. Skuteczna może się okazać psychoterapia, która pomoże uporać się z napięciem czy stresem. Pracoholizm może prowadzić także do chorób, zwłaszcza tych, które mają podłoże w długotrwałym stresie, takich jak udary czy zawały serca. Jest o pogodzie. W nocy w całym regionie bezchmurnie, co będzie sprzyjać z kolei obserwacji wspomnianych spadających gwiazd. Bez opadów temperatura minimalna od 8 do 12 stopni Celsjusza.
5: Kolejka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, aby obejrzeć zaćmienie słońca. Będą mogli podziwiać to zjawisko z dachu, na którym znajdują się specjalnie przystosowane teleskopy. Zaćmienie rozpocznie się o 19.11. Z ludźmi czekającymi w kolejce rozmawiała Dagmara Kędzior.
6: Co Państwa przekonało, żeby tutaj przyjść?
7: Że wyprzedano wszystkie okulary przeciwsłoneczne odpowiednie do obserwacji zaćmienia, więc została nam obserwacja w miejscu publicznym.
8: moja żonie przekonała najbardziej. No i to, że to jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
9: Teleskopy mają być podobno, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale przygotowane jeszcze mam stare dyskietki, więc raczej czego będzie coś widać.
10: W sklepie optyczka powiedziała, że gdyby wiedziała, że będzie taki ruch za tymi okularami, to by majątek gdzieś zbiła.
5: Całkowite zaćmienie będzie widoczne m.in. w Hiszpanii. W Polsce księżyc zakryje ponad 80% powierzchni Słońca. Ponad 2,7 promila alkoholu miał w organizmie kierowca autobusu Katowice-Zabrze. Zatrzymali go policjanci. Okazało się, że 63-letni obywatel Azerbejdżanu od początku swojej zmiany pił piwo. Sprawą zajmuje się także organizator transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, mówi rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.
11: My wszczęliśmy własne postępowanie wyjaśniające. Oczywiście względem operatora, który jest pracodawcą tego kierowcy, poprosiliśmy o zabezpieczenie monitoringu oraz zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
5: Sąd w trybie przyspieszonym skazał mężczyznę na pół roku pozbawienia wolności. 4950 zł. Tyle od 1 stycznia ma wynosić pensja minimalna w Polsce. Rząd zaproponował podwyżkę o 3%, czyli o 144 zł. O szczegółach Michał Makowski.
12: Polska pensja minimalna po uwzględnieniu różnicy w kosztach życia jest jedną z najwyższych w Europie, ponieważ przekracza ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
13: Staramy się stanąć po środku, myśleć o interesie pracowników, ale także rozumieć te uwagi, które są zgłaszane przez środowiska pracodawców, stąd propozycja 4950 zł.
12: Analityk banku Pekao S.A. dr Karol Pogorzelski dodaje, że doświadczenia krajów europejskich pokazują, że wzrost płacy minimalnej nie przekładał się specjalnie na pogorszenie warunków na rynku pracy. Niemniej propozycja podwyżki pensji minimalnej o 3% wydaje się rozsądna.
14: Inflacja za ten rok będzie mniej więcej właśnie w tej wysokości, więc jeśli podwyższymy płacę minimalną tak o 3%, no to jej realna wartość nie ulegnie zmianie.
12: Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Zostańmy jeszcze przy pieniądzach. Miliard dolarów tej nocy można wygrać w amerykańskiej grze Powerball. To najwyższa kwota do zdobycia w tym roku i najwyższa od czasu rekordowej kumulacji z grudnia ubiegłego roku. Wtedy do wygrania było ponad 1 800 000 000 dolarów.
15: Jest to obecnie ósma co do wielkości wygrana w historii loterii Powerball. Wygrane pieniądze można rozłożyć na wypłatę przez 30 lat. Wtedy podatki są bardzo niskie. Jeśli ewentualny zwycięzca lub zwycięzcy zdecydują się na jednorazową wypłatę, to po odliczeniu podatków otrzymają ponad 430 milionów dolarów. Końcowa suma zależy od lokalnych przepisów fiskalnych. Steve Cotton, prezes firmy zarządzającej finansami, doradza, jakie pierwsze kroki podjąć po zainkasowaniu tak wysokiej kwoty. Współpracujcie ze specjalistami od podatków, inwestycji oraz ekspertami od lokalnych przepisów. Jeśli tak rozpoczniecie swoje działania, to będziecie podejmować racjonalne decyzje i uchroni to Was przed wydaniem wszystkiego, komentuje specjalista. Prawdopodobieństwo wygranej w Powerball wynosi 1 do ponad 292 milionów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Policjanci ruchu drogowego otrzymali 51 radiowozów i laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu. To samochody o 3-litrowym silniku i mocy 400 koni mechanicznych. Starszy sierżant Adrian Strugacz, który będzie pełnił służbę w nowym radiowozie, podkreśla, że nowe auta są w stanie dogonić pojazdy, których kierowcy nie chcą poddać się kontroli. Podkreśla jednak, że policjanci nie dają się prowokować.
16: My mamy ten samochód przeznaczony, żeby dbać o to bezpieczeństwo na drodze, więc wszelkie prowokacje będą bardzo szybko gaszone i nie możemy dopuszczać takich możliwości, żeby ganiać tym radiowozem po 200 km na godzinę w obszarach czy poza obszarami zabudowanymi, żeby stwarzać też zagrożenie.
5: W najbliższych latach policja na modernizację dostanie 10 miliardów złotych, w tym ponad 3 miliardy z programu SAFE. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Do końca dnia pogodnie. Na wschodzie może miejscami padać niewielki deszcz. W nocy będzie mglisto. Teraz od 19 do 24 stopni. Nad ranem od 8 na Podlasiu do 11 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku.
17: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Minęła właśnie 20. Nie udało się na razie odnaleźć właściciela psa porzuconego w rejonie ulicy Brzeskiej w Raciborzu. Na terenie gminy Łodygowice możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Dobiegły końca remonty części katowickich placów zabaw i stref aktywności rodzinnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. Trwa poszukiwanie właściciela psa odnalezionego dziś przy ogródkach działkowych w rejonie ulicy Brzeskiej w Raciborzu. Soczka została porzucona w miejscu niewidocznym z drogi. Sprawą zajmują się już policjanci, wyjaśniła rzeczniczka raciborskiej komendy podkomisarz Joanna Wiśniewska.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące psa, który został przywiązany do drzewa. Policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie i ustalać dokładne okoliczności zdarzenia oraz właściciela zwierzęcia.
0: Obecnie pies przebywa w schronisku dla zwierząt w Raciborzu. Służby i władze schroniska apelują do świadków zdarzenia o kontakt i pomoc w odnalezieniu sprawcy. Na terenie gminy Łodygowice możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Starosta Żywdziecki na wniosek wójta i po pozytywnej opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydał decyzję zezwalającą na takie działania. Do 30 czerwca 2029 roku limit wynosi łącznie 50 zwierząt. Odstrzał ma być prowadzony wyłącznie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, a koordynować go będzie właściwe koło łowieckie. Gmina apeluje także o odpowiednie zabezpieczenie odpadów, które przyciągają dziki.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie trwają przygotowania do kolejnego etapu testu w ramach projektu Wspólnie dla Bezpieczeństwa. Realizowany jest on przez Fundację IWEL, Politechnikę Częstochowską oraz Jurajski WOPR. Ma na celu stworzenie zaawansowanego systemu, który za pomocą kamer i sztucznej inteligencji wykrywać będzie niebezpieczne zachowania w wodzie i na brzegu. Do tej pory dwukrotnie wykonano testy na krytym basenie. W sobotę jedziemy do Jastarni sprawdzić system nad morzem, powiedział Michał Niewczas z Fundacji IWEL.
3: Rejestrator wraz z kamerą będzie rejestrować konkretny obszar i w razie sytuacji, w której dziecko się zagubi, będziemy mogli zweryfikować, w którym kierunku to dziecko podążało, a w razie sytuacji, w której będziemy rejestrować wodę i ktoś by nam przekroczył linię, gdzie nie powinien się znajdować w wodzie, no to ratownik dostanie sygnał i trzeba pomachać paluszkiem.
0: W ramach testów nad morzem organizatorzy przewidują także atrakcje dla dzieci, kursy pierwszej pomocy oraz rozdawanie opasek identyfikacyjnych dla dzieci, które mają pomóc w razie, gdyby się zagubiły. Projektowi Wspólnie dla Bezpieczeństwa patronuje Radio Katowice. Dobiegły końca remonty części katowickich placów zabaw i stref aktywności rodzinnej. To łącznie 21 obiektów na terenie całego miasta. Prace miały szeroki zakres, podkreślił Michał Mendala z katowickiego magistratu.
4: W zależności od potrzeb wymieniono zużyte urządzenia zabawowe, odnowiono lub uzupełniono nawierzchnie bezpieczne, naprawiono ogrodzenie oraz zamontowano nowe elementy wyposażenia. Systematycznie inwestujemy w modernizację i doposażenie tego typu obiektów, by zabawa mogła odbywać się w bezpieczniejszych warunkach.
0: Remonty rozpoczęły się w kwietniu i były realizowane etapami. Całkowity koszt wyniósł blisko 1 000 000 zł. Zakład Zieleni Miejskiej ma pod swoją opieką 68 placów zabaw na terenie całych Katowic. Jeszcze pogoda, krótko, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
5: Tak głębokiego zaćmienia słońca nie było w Polsce od 27 lat. Około 19 tarcza księżyca powoli zaczęła nasuwać się na słońce, powodując jego częściowe zaćmienie. Zjawisko można obserwować w całym kraju. Dr Piotr Witek z Planetarium Centrum Nauki Kopernik zwraca jednak uwagę, że oglądanie zaćmienia bez specjalnych okularów nawet przez kilka minut może spowodować uszkodzenie wzroku.
6: Oprócz tego światła, które widzimy, które możemy rzeczywiście przysłonić ciemnymi okularami czy jakąś inną domową metodą, to jest jeszcze promieniowanie niewidzialne. Promieniowanie ultrafioletowe, które jest niebezpieczne dla naszej soczewki oka, promieniowanie podczerwone, które jest niebezpieczne dla siatkówki naszego oka, rozgrzewa ją i może dosłownie wypalić nam ślad na tej siatkówce.
5: W Polsce księżyc zasłonił słońce, zasłoni słońce w 80%. W części Hiszpanii i Wielkiej Brytanii można obserwować całkowite zaćmienie. Z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy na drodze ekspresowej S52 na południu województwa śląskiego. Na wysokości miejscowości Ogrodzona w powiecie cieszyńskim ciężarówka wjechała w barierki odgradzające pasy i przewróciła się.
7: Jak ustalono, w pojeździe marki Volvo wystrzeliła opona. Następnie 44-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. W wyniku zdarzenia doszło do przewrócenia naczepy i zanieczyszczenia drogi kamieniami. Zablokowane są dwa wewnętrzne pasy jezdni w obu kierunkach, Bielska-Białej oraz Cieszyna. Pasy zewnętrzne są drożne. Kierowca nie odniósł większych obrażeń.
5: Mówił Sławomir Krętusz z policji. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu. Były wiceminister sprawiedliwości ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk PiSu wysłał wniosek ze stolicy prorosyjskiego regionu Tyraspola. O szczegółach Michał Makowski.
8: Podpisany ręcznie wniosek Marcina Romanowskiego został wysłany ze stolicy nieuznawanego państwa we wschodniej Mołdawii.
9: Z Tiraspola, to jest teren Naddniestrza, wynika to z pisma pana Romanowskiego, a także ze stempli pocztowych na kopercie.
8: Powiedziała Polskiemu Radiu rzeczniczka do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek. W ramach listu żelaznego Marcin Romanowski domaga się gwarancji ochrony przed zatrzymaniem i tymczasowym aresztowaniem.
9: Pan Romanowski zobowiązuje się, że stawi się w Polsce, będzie odpowiadał z wolnej stopy, podda się wszelkim czynnościom procesowym.
8: Sąd podejmie decyzję po uzyskaniu stanowiska prokuratury. Przepisy dotyczące listu żelaznego nie dają sędziom pełnej swobody.
9: Jeżeli prokurator nie zgodzi się na wydanie takiego listu, wówczas sąd jest związany jego decyzją.
8: Jednak część sędziów uważa, że te przepisy są niezgodne z konstytucją i podejmuje decyzje inne niż stanowisko prokuratora. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: A prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw. Wiadomo, ile od nowego roku wyniesie pensja minimalna w Polsce. To 4950 zł brutto. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę o 3%, czyli o 144 zł. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi.
10: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
5: Powiedział nam wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Nawet 7 lat więzienia za wygenerowanie przez sztuczną inteligencję treści o charakterze seksualnym. Takie regulacje mogą pojawić się w Korei Południowej. Projekt ustawy złożyła grupa parlamentarzystów partii rządzącej.
11: Projekt zakłada kary za tworzenie treści o charakterze seksualnym z wykorzystaniem AI, nawet jeśli są całkowicie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Innego rodzaju kary dotyczyć będą wykorzystywania w takich materiałach wizerunku ludzi. Zdaniem dziennika The Korea Times gwałtownie rośnie liczba materiałów pornograficznych tworzonych przy użyciu narzędzi AI. Dziennik przytacza dane z opublikowanego w ubiegłym miesiącu przez Koreański Instytut Rozwoju Kobiet raportu. Wynika z niego, że liczba zgłoszonych przestępstw seksualnych w internecie w ciągu 9 lat w Korei Południowej wzrosła o 66%. Autorzy projektu ustawy przewidują nawet 7 lat więzienia i grzywnę o równowartości 36 tysięcy dolarów amerykańskich za złamanie prawa. Wysokie kary mają działać odstraszająco. Mają one obowiązywać także wobec osób rozpowszechniających takie treści. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: W nocy przeważnie bezchmurnie, temperatura od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad morzem. Jutro na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie przez 25 na południu do 27 na południowym zachodzie.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie.

jeszcze. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w München Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwię? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Proszę mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli się dowie o mych widmo girlfriends, najprzystojniejszy jestem, kiedy dostaję z backhandu. Tam nic nie jest czarno-białe jak Newcastle. Czasem po prostu trzeba spuścić jak Fami Redo. Z tonu, z gramem, w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie. A po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej. Po czach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać, won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Minęła właśnie 20. Nie udało się na razie odnaleźć właściciela psa porzuconego w rejonie ulicy Brzeskiej w Raciborzu. Na terenie gminy Łodygowice możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Dobiegły końca remonty części katowickich placów zabaw i stref aktywności rodzinnej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herban, zapraszam. Trwa poszukiwanie właściciela psa odnalezionego dziś przy ogródkach działkowych w rejonie ulicy Brzeskiej w Raciborzu. Soczka została porzucona w miejscu niewidocznym z drogi. Sprawą zajmują się już policjanci, wyjaśniła rzeczniczka Raciborskiej Komendy podkomisarz Joanna Wiśniewska.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące psa, który został przywiązany do drzewa. Policjanci będą prowadzić czynności w tej sprawie i ustalać dokładne okoliczności zdarzenia oraz właściciela zwierzęcia.
0: Obecnie pies przebywa w schronisku dla zwierząt. Raciborzu. Służby i władze schroniska apelują do świadków zdarzenia o kontakt i pomoc w odnalezieniu sprawcy. Na terenie gminy Łodygowice możliwy będzie interwencyjny odstrzał dzików. Starosta Żywdziecki na wniosek wójta i po pozytywnej opinii Polskiego Związku Łowieckiego wydał decyzję zezwalającą na takie działania. Do 30 czerwca 2029 roku limit wynosi łącznie 50 zwierząt. Odstrzał ma być prowadzony wyłącznie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, a koordynować go będzie właściwe koło łowieckie. Gmina apeluje także o odpowiednie zabezpieczenie odpadów, które przyciągają dziki.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Częstochowie trwają przygotowania do kolejnego etapu testu w ramach projektu Wspólnie dla Bezpieczeństwa. Realizowany jest on przez Fundację IWEL, Politechnikę Częstochowską oraz Jurajski WOPR. Ma na celu stworzenie zaawansowanego systemu, który za pomocą kamer i sztucznej inteligencji wykrywać będzie niebezpieczne zachowania w wodzie i na brzegu. Do tej pory dwukrotnie wykonano testy na krytym basenie. W sobotę jedziemy do Jastarni sprawdzić system nad morzem, powiedział Michał Niewczas z Fundacji IWEL.
3: Rejestrator wraz z kamerą będzie rejestrować konkretny obszar i w razie sytuacji, w której dziecko się zagubi, będziemy mogli zweryfikować, w którym kierunku to dziecko podążało, a w razie sytuacji, w której będziemy rejestrować wodę i ktoś by nam przekroczył linię, gdzie nie powinien się znajdować w wodzie, no to ratownik dostanie sygnał i trzeba pomachać paluszkiem.
0: W ramach testów nad morzem organizatorzy przewidują także atrakcje dla dzieci, kursy pierwszej pomocy oraz rozdawanie opasek identyfikacyjnych dla dzieci, które mają pomóc w razie, gdyby się zagubiły. Projektowi Wspólnie dla Bezpieczeństwa patronuje Radio Katowice. Dobiegły końca remonty części katowickich placów zabaw i stref aktywności rodzinnej to łącznie 21 obiektów na terenie całego miasta. Prace miały szeroki zakres, podkreślił Michał Mendala z katowickiego magistratu.
4: W zależności od potrzeb wymieniono zużyte urządzenia zabawowe, odnowiono lub uzupełniono nawierzchnie bezpieczne, naprawiono ogrodzenia oraz zamontowano nowe elementy wyposażenia. Systematycznie inwestujemy w modernizację i doposażenie tego typu obiektów, by zabawa mogła odbywać się w bezpieczniejszym warunkach.
0: Remonty rozpoczęły się w kwietniu i były realizowane etapami. Całkowity koszt wyniósł blisko 1 000 000 zł. Zakład Zieleni Miejskiej ma pod swoją opieką 68 placów zabaw na terenie całych Katowic. Jeszcze pogoda, krótko, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
5: Tłumy oglądały zaćmienie słońca w Centrum Nauki Kopernik. W Warszawie maksymalną fazę można było podziwiać około godziny 20. W tym czasie księżyc zakrył 82% tarczy słońca. Razem z gośćmi CNK zjawisko obserwował nasz reporter Krzysztof Polasik. Witaj, Krzysztofie.
6: Dobry wieczór.
5: Jakie wrażenia wywarło zaćmienie?
6: Żeby w radiu odtworzyć emocje towarzyszące oglądaniu zaćmienia, musiałbym chyba po prostu zamilknąć. Zjawisko obserwowało ze skąpanego w silnym, złotym świetle tarasu Centrum Nauki Kopernik blisko 100 osób, bo tyle mogło wejść do góry i było to dla nich wyjątkowe przeżycie.
7: No ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
8: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce, takie no pół zjedzone.
9: Taka trochę dziecinna wycinanka, śmieszna.
10: Jak coś tam jak znika, co się przyczyni, że je zawsze, no to czuję niepokój, tak starożytni.
6: Wśród widzów był premier Donald Tusk, który korzystał z jednego z teleskopów na tarasie i miał też, tak jak inni, specjalne okulary. Ale widziałem też chłopaka, który pierwsze swoje zaćmienie oglądał przez maskę spawalniczą. Teraz jest już ciemno, ale to nie koniec podziwiania nieba. Zeszliśmy przed budynek centrum, gdzie jest jeszcze więcej osób, głównie na kocach, a do północy potrwa oglądanie roju Perseidów, czyli meteorów wyglądających jak spadające gwiazdy.
5: A relacjonował Krzysztof Polasik. Elon Musk symbolicznie wyrzucił Polskę z Europy. Jest reakcja resortu cyfryzacji. Od 17 sierpnia polscy użytkownicy Starlink Roam za korzystanie z internetu w podróży będą płacić więcej. Powodem jest wprowadzenie przez giganta technologicznego nowego podziału kontynentu. Polska nie znalazła się na liście wspólnego regionu europejskiego. Krzysztof Kuczyński.
10: Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii. Tak o decyzji szefa SpaceX, Elona Muska, mówił wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że nie rozumie, dlaczego Polska została wykluczona.
11: Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów, bo nie jest to normalne, że państwa inne w Europie mają wykorzystanie Starlinka takie, jakie miały dotychczas, a Polska będzie miała nowe zasady dla użytkowników. Ja tego nie rozumiem, przeciwko temu protestuję i oczekuję i żądam od Elona Muska i SpaceXa zmienienia tych zasad.
10: Wicepremier zwrócił się już na swoich mediach społecznościowych zarówno do firmy SpaceX, jak i Elona Muska. Podkreślił, że jeśli miliarder chce działać w Polsce, korzystać z polskiego rynku i zarabiać na polskich klientach, to musi ich traktować uczciwie i na równych zasadach. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
5: Rekordowe zainteresowanie koleją w czasie tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity podsumowała czerwiec i lipiec. W tym czasie z połączeń obsługiwanych przez przewoźnika skorzystało 17 milionów 800 tysięcy pasażerów. W samym lipcu spółka przewiozła 9,5 miliona ludzi. To 9% więcej niż przed rokiem.
12: Tego lata uruchamiamy 560 połączeń każdego dnia, czyli o 46 więcej niż podczas poprzednich wakacji. Na bieżąco monitorujemy również frekwencje i tam, gdzie pozwalają na to możliwości techniczne, wzmacniamy najpopularniejsze pociągi. Od początku czerwca do końca lipca wzmocniliśmy w ten sposób ponad 1400 pociągów, dołączając do nich łącznie 2200 dodatkowych wagonów.
5: Mówił Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Przed nadchodzącym weekendem spółka ponownie wzmocni pociągi obsługujące popularne wakacyjne trasy. Węgierski rząd próbuje uchronić elektrownię atomową Paks przed skutkami rekordowo niskiego poziomu Dunaju. Premier Péter Modior poinformował, że rozpoczyna się budowa specjalnego progu, który ma podnieść poziom wody w rejonie elektrowni.
13: Do budowy wykorzystanych zostanie łącznie około 145 tysięcy metrów sześciennych kamienia. Według władz inwestycja może podnieść poziom Dunaju o metr i w ciągu kilku tygodni pozwolić elektrowni na powrót do pełnej mocy. Do czasu zakończenia prac przygotowano rozwiązania awaryjne. W Pokrz mają zostać ustawione dwie 80-metrowe barki, które w razie dalszego gwałtownego spadku poziomu rzeki zostaną ustawione w poprzek nurtu i w sposób kontrolowany zatopione. Według obliczeń może to tymczasowo podnieść poziom wody o 20 cm. Pierwsza barka już dotarła do Pokrz, a po drugą płynie holownik. Sytuacja jest poważna, ponieważ Pokrz dostarcza niemal połowę energii elektrycznej zużywanej na Węgrzech, a niski poziom Dunaju sprawił, że jeden z dwóch bloków zakładu nie pracuje. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
5: Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie na ziemi lubuskiej umiarkowana. 13% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Norbert Michalak.
14: Na początek bardzo dobre wiadomości z Paryża. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Europy w pływaniu. Justyna Kozan wywalczyła brąz na 4.

0: medalem została udekorowana Pia Skrzeszowska.
1: Było bardzo dużo Polaków, była też jeszcze jakaś część mojej rodziny, więc bardzo mnie to cieszy, to zawsze... Naprawdę bardzo dużo osób się zebrało, więc byłam pod wrażeniem, ale... No fajnie, że tyle osób przyszło zobaczyć naszą dekorację. Na wręczeniu medali usłyszałam, że mam obiecać, że za 2 lata zdobędę złoto, więc to też było bardzo ciekawe. Ej, obiecałam, że za 2 lata będzie złoto.
0: Trzymamy za słowo. Polska ma 2 medale. Wcześniej srebro wywalczyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów. Polskie siatkarki przygotowują się do Mistrzostw Europy. Polki grają w Memoriale Agaty Mrus-Olszewskiej. Biało-czerwone pokonały Ukrainę 3-0, to było wczoraj, a dziś rywalizują z Francją. W pierwszego seta Polki wygrały 25-18.
2: Tej nocy niewiele chmur, na termometrach od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad morzem. W ciągu dnia w czwartek na zachodzie bezchmurnie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na termometrach będzie przeważnie od 20 do 25 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Misiek,
5: tak?
4: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet od

0: Minęła 21. 1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie nowa stawka płacy minimalnej. Lotnisko w Pyrzowicach podsumowało pierwszy miesiąc wakacji. Powoli dobiega końca budowa mostu na Odrze w powiecie raciborskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 4950 zł. Tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł. Rządowa propozycja ma stanowić kompromis między pracodawcami i związkami zawodowymi, powiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
2: Z jednej strony związki zawodowe, i taka jest oczywiście ich rola i to rozumiemy jako ministerstwo, przedstawiały propozycję bardziej ambitną, takiej istotnej, przekraczającej 5 tysięcy złotych brutto podwyżki wynagrodzenia minimalnego. Z drugiej strony część organizacji pracodawców postulowała, żeby to najlepiej w ogóle nie podwyższać minimalnego wynagrodzenia za pracę.
0: Polska pensja minimalna po uwzględnieniu różnicy w kosztach życia jest jedną z najwyższych w Europie, ponieważ przekracza ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia. Podwyżka płacy minimalnej o 3%, czyli o prognozowaną wysokość wskaźnika inflacji w przyszłym roku, sprawi, że osoby zarabiające najniższą krajową nie odczują zmiany swojej siły nabywczej. Płacę minimalną zarabia od 10 do 20% polskich pracowników. Dziś przypada Światowy Dzień Pracoholizmu. Jak podkreślają eksperci, to nie jest pozytywne zjawisko, tylko rodzaj uzależnienia behawioralnego. Wiąże się zazwyczaj z lękiem, obsesyjną potrzebą kontroli, niepewnością i niską efektywnością, gdyż myśląc nieustannie o pracy, nie jesteśmy w stanie odpowiednio się regenerować. Pracoholik powinien przede wszystkim zauważyć problem, ale często jest to trudne. Zazwyczaj sygnalizuje to rodzina lub najbliższe otoczenie, które doświadcza negatywnych skutków pracoholizmu danej osoby. Pracoholizm może prowadzić także do chorób, zwłaszcza tych, które mają podłoże w długotrwałym stresie, takich jak udary czy zawały serca.
1: Informacje z regionu.
0: Szykują się rekordowe wakacje pod względem ruchu pasażerskiego. Lotnisko w Pyrzowicach właśnie podsumowało pierwszy miesiąc wakacji. Jak powiedział Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy Katowice Airport, lipiec przyniósł kolejny wzrost ruchu podróżnych.
3: Po raz pierwszy w ciągu jednego miesiąca z siatki połączeń katowickiego lotniska skorzystało ponad 1 000 000 pasażerów, dokładnie 1 030 000 osób, co oznacza wzrost o ponad 7% rok do roku. Rekordowe było również pierwsze 7 miesięcy bieżącego roku. Od stycznia do końca lipca zanotowaliśmy już ponad 4 250 000 podróżnych, to 285 tysięcy więcej niż w tym samym okresie minionego roku.
0: W lipcu wzrost odnotowano zarówno w segmencie połączeń regularnych, jak i czarterowych realizowanych na zlecenie biur podróży. Równie rekordowy szykuje się sierpień, a do końca roku liczba odprawionych pasażerów, jak szacują władze lotniska, wyniesie prawie 8 milionów. Powoli dobiega końca budowa mostu na Odrze w powiecie raciborskim. Prace są już wykonane w 90% i prawdopodobnie kierowcy skorzystają z niego pod koniec roku, przekazał Śląski Urząd Marszałkowski. Most połączy gminy Nędza i Rudnik, będzie miał ponad 633 metry długości i zastąpi zależną od poziomu wody przeprawę promową. Pozwoli ominąć centrum Raciborza, a dzięki ścieżce pieszo-rowerowej będzie także służyć mieszkańcom i turystom. Teraz pogoda. W nocy w całym regionie bezchmurnie, co będzie sprzyjać z kolei obserwacji tak zwanych spadających gwiazd. Bez opadów, temperatura minimalna od 8 do 12 stopni Celsjusza.
4: Kilkaset osób oglądało zaćmienie słońca z najwyżej położonego tarasu widokowego w Europie w Warsaw Tower. Emocje, jakie towarzyszyły oglądającym to niecodzienne zjawisko, podzielał będący wśród nich nasz reporter Jacek Frenzel.
5: To było niesamowite wrażenie. Początkowo w ciszy, a później w coraz większym napięciu zgromadzony tłum na dwóch tarasach Highline Warsaw podziwiał pogłębiające się zaćmienie. Zarówno ci, którzy byli na 53. piętrze, czyli na wysokości 230 metrów nad ziemią, jak i ci nieco niżej, nie kryli zachwytu.
6: Widać jeszcze łunę, ale jakby samo w sobie przepięknie to wygląda.
7: Cudownie, cudownie po prostu. Więcej niż, tak jak mówili, 80 parę procent, to jest ponad 90.
8: Widziałam zaćmienie w połowie. Południe, 20 kilka lat temu, to zupełnie inne wrażenie. Natomiast w tej chwili przy zachodzie słońca i przy tych właśnie barwach i jeszcze nieco chmur, wygląda to oszałamiająco.
5: Część z uczestniczących w tym niecodziennym zjawisku deklarowała, że wybierze się już w przyszłym roku na kolejne, tym razem całkowite zaćmienie do Egiptu lub Hiszpanii. W Polsce następne zaćmienie będzie można oglądać dopiero w 2135 roku. Jacek Frenzel, Trójka.
4: Zastrzeżenie numeru PESEL to podstawa w przypadku wycieku danych. Mówił o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Z firmy MyDR wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Krzysztof Gawkowski mówił na konferencji prasowej, że zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji trwa 5 sekund.
9: Dzisiaj wystarczy wyjąć aplikację mObywatel i zastrzec swój numer PESEL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć. To najlepsza europejska aplikacja i jednocześnie najbardziej bezpieczna w Europie. Polska, z polskim kodem źródłowym. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
4: Do incydentu doszło w firmie MyDR, która zajmuje się wsparciem przychodni lekarskich. Krzysztof Gawkowski potwierdził, że doszło do wycieku danych wrażliwych pacjentów. Nic jednak nie wskazuje na to, żeby doszło do ataku z zewnątrz. Informacje o tym, czy nasze dane wyciekły, będzie można sprawdzić na bezpiecznedane.gov.pl. Na razie jednak takiej informacji tam nie ma. Małe szanse, że Marcin Romanowski otrzyma listę żelazny. Polityk poprosił we wniosku o takie rozwiązanie. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka PiS. Stwierdził, że Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, dlatego w jego ocenie nie powinien otrzymać listu żelaznego.
10: W mojej ocenie jako prokuratora nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
4: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie przez 25 na południu do 27 na południowym zachodzie. Tej nocy głównie bezchmurnie, na termometrach od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad morzem.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
12: Ma pani rację. Nie widzę. Och.

Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce.

nocach. I tęsknienie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. Jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. Jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa.

Minął prawie rok. Słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: Minęła 23. Do Częstochowy dosiadają kolejni pielgrzymi, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Częstochowa jest gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wzmożony ruch to wytężony czas naszej pracy, podkreślił Włodzimierz Tutaj.
2: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście dodatkowe punkty czerpania wody pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, jest w sumie 10 takich dróg.
0: Dla organizatorów pielgrzymek praca zaczyna się już wiele miesięcy wcześniej, powiedziała Sabina Kateńcew z biura pielgrzymki Andrychowskiej.
3: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenia zdobyte z przeróżnych urzędów, województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę, no ogrom pracy.
0: W czasie sierpniowego szczytu pierwszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach-Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania rolnika. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowy areszt został uzasadniony surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Zaznaczył, że szkodę oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przy ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zapaliły się meble i rzeczy zgromadzone na klatce schodowej. Ewakuowano 8 osób, nikt nie doznał obrażeń i jednego z lokatorów profilaktycznie zbadały służby medyczne. Sytuacja jest już opanowana. W akcji uczestniczyły 4 zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, w sumie 18 strażaków. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie miejsca zdarzenia. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju. Powstanie przy Alei Pokoju i z jego wsparcia skorzystać będzie mógł każdy. Poradnictwo będzie bezpłatne, a do wyboru będzie wielu specjalistów, wyjaśniła Monika Podgórska, prezeska Stowarzyszenia JAWA.
4: Od psychologów, coachów, prawników, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, pielęgniarki lub inne osoby, które są potrzebne do tego, żeby udzielić porady. Może być porada telefoniczna, może być porada stacjonarna, ale również dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, również jest poradnictwo mobilne.
0: Na realizację projektu Stowarzyszenie JAWA pozyskało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
5: Wyciekły dane medyczne, około 19 milionów Polaków, poinformował o tym minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z incydentem. Arkadiusz Augustyniak.
6: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie przyjmują pacjenci. Krzysztof Gawkowski powiedział, że takie dane mogą zostać przez przestępców wykorzystane.
7: Nie wszyscy chcą informować wszystkich o tym, na co chorują. Mogą być to dane bardzo wrażliwe ze względu na to, co przyjmowali, czego nie chcieli. chcieliby, żeby w pracy powiedzieli w domu. To mogą być dane podstawą do szantażowania.
6: Wicepremier zapewnił, że placówki ochrony zdrowia działają normalnie. Zapowiedział też, że wkrótce będzie można sprawdzić, kogo dotyczył wyciek.
7: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
6: Wicepremier zapewnił, że służby w tej sprawie działają i będą bezwzględne dla cyberprzestępców. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
5: Marcin Romanowski wystąpił do Sądu Okręgowego w Warszawie o wydanie listu żelaznego. Polityk PiS, ścigany w sprawie ustawiania konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie wniosek ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Tak o liście mówi rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.
8: Mamy tutaj tylko i wyłącznie oświadczenie. Faktem jest, że ten list został nadany z Tyraspolu, bo to wynika z koperty, której kopię również uzyskaliśmy z Sądu Okręgowego w Warszawie. Natomiast no, to oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
5: Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji. Rada NATO potępiła Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Ambasadorowie reprezentujący państwa członkowskie sojuszu spotkali się w Brukseli. Omawiano niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii, a także ostatnie incydenty z udziałem dronów.
9: Państwa członkowskie NATO wyraziły pełną solidarność i poparcie dla dotkniętych tym incydentem sojuszników, głosi oświadczenie. Dodano w nim, że państwa sojusznicze podkreśliły, iż Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenia przestrzeni powietrznej, które są niebezpieczne i niedopuszczalne oraz świadczą o rosnącej skłonności Moskwy do podejmowania ryzyka. W dokumencie czytamy również, że NATO nadal wzmacnia zintegrowany system obrony powietrznej i przeciwrakietowej na terytorium sojuszniczym, a państwa członkowskie położyły nacisk na działania podjęte w celu wzmocnienia obrony na wschodniej flance, od Bałtyku po Morze Czarne. NATO jest gotowe odstraszać i odpierać wszelką agresję, napisano. Agata Król, Polskie Radio.
5: Pijany mężczyzna próbował wysadzić butlę z gazem w bloku mieszkalnym w Siedlcach. Policjanci zatrzymali 65-latka, który po domowej awanturze usiłował doprowadzić do eksplozji. O szczegółach Michał Makowski.
9: Czuć gaz? Czuć. 65-latek pokłócił się z żoną i nie chciał wpuścić jej do mieszkania. Wezwana na miejsce policja usiłowała załagodzić sprawę, ale wtedy mężczyzna zagroził, że odkręci gaz i doprowadzi do wybuchu. Policjanci i strażacy wspólnie ewakuowali z budynku 38 mieszkańców.
10: Wychodzimy wszyscy z mieszkania.
9: Gdy wszyscy opuścili trzypiętrowy blok, służby wyważyły drzwi do mieszkania 65-latka, gdzie pachniało gazem. Butla była odkręcona, a mężczyzna trzymał w ręku zapalniczkę.
10: Dobra, mam go.
11: Jeden z funkcjonariuszy błyskawicznie obezwładnił mężczyznę i odebrał mu źródło ognia, zapobiegając tym samym tragedii.
9: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach.
11: Mężczyzna obecnie przebywa w szpitalu i z uwagi na stan jego zdrowia nie ma możliwości wykonania z nim dalszych czynności. Warto zaznaczyć, że jego pobyt w szpitalu nie ma związku z zaistniałym zdarzeniem.
9: Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Dziewczynka, która w niedzielę spadła z balkonu na 5. piętrze w Łomży, wyszła ze szpitala. Wcześniej placówkę opuściła jej matka. Dziecku nic się nie stało dzięki sąsiadom, którzy rozciągnęli koc, aby mogła na niego spaść. 27-letnia pijana matka w tym czasie spała.
12: Wobec Klaudii K. sformułowany został zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Podejrzana stawiła się w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, jednak odmówiła udziału w czynnościach procesowych, składając wniosek o ustalenie nowego terminu przesłuchania z uwagi na przysługujące jej prawo do obrony.
5: Mówiła Joanna Czaplicka z prokuratury rejonowej w Łomży. 27-latce nie można więc było przedstawić zarzutów ani przyjąć od niej wyjaśnień. Wieczorem można było oglądać zaćmienie słońca. W stolicy maksymalną fazę zjawiska można było zobaczyć około 20. Księżyc przysłonił w tym czasie około 82% tarczy słońca. Na teras Centrum Nauki Kopernik w Warszawie weszła maksymalna liczba gości około 100 osób.
13: Tutaj zapraszam do teleskopu.
14: No ja bym powiedziała, że widzę księżyc, ale wiem, że to wcale tak naprawdę nie jest księżyc, tylko słońce, które księżyc zasłania, ale widok jest naprawdę spektakularny.
15: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury i tyle się znalazło.
16: Jasność przechodzi w ciemność niestety, na noc. Mam nadzieję, że rano wstanie.
17: Wie pan, jak tam rysują takie dzieciaczki, malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce, takie na pół zjedzone.
5: Po wspólnym oglądaniu zaćmienia Centrum Nauki Kopernik zaprosiło gości przed budynek, gdzie jeszcze do północy można oglądać rój Perseidów. To spadające meteory, które będzie dobrze widać nawet gołym okiem. Kolejne częściowe zaćmienie Słońca będzie można zobaczyć w przyszłym roku, ale nie będzie tak spektakularne jak dzisiejsze. Całkowite zaćmienie jest spodziewane w Polsce dopiero w 2135 roku. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport i Norbert Michalak.
17: Na początek bardzo dobra wiadomość. Jakub Szymański zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w biegu na 110 metrów przez płotki. Blisko medalu w Birmingham była Anita Włodarczyk. Polska młodziarka zajęła czwarte miejsce podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Włodarczyk walkę o medal przegrała o 51 centymetrów.
18: Medal był w zasięgu ręki, nie ma tutaj co ukrywać, tym bardziej, że w tym sezonie już dalej zdecydowanie rzucałam, bo i 75 metrów i 73 z kawałkiem na meetingu w Eugene. Mam nadzieję, że to będzie moje ostatnie czwarte miejsce w karierze, że już ta sytuacja się nie powtórzy.
17: Lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Jest pierwszy polski medal pływackich Mistrzostw Europy. Justyna Kozan, która w grudniu wywalczyła złoto na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Lublinie, z Paryża wróci z brązowym medalem po wyścigu na 400 metrów stylem zmiennym. Walczyli do końca, ale ostatecznie GKS Katowice zakończył przygodę z europejskimi pucharami. Piłkarze Gieksy wygrali z HPL-em Tel Awiw 2-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy w kwalifikacji Ligi Konferencji. Jednak zespół z Katowic odpadł z rywalizacji po przegranej w pierwszym spotkaniu 0-2. Pomocnik klubu z Katowic Bartosz Wolski.
19: W pierwszej połowie mecz był nijaki, nic się nie działo. No, popełniliśmy błąd, z którego przeciwnik strzelił bramkę. Dopiero w drugiej połowie zaczęliśmy kreować tę sytuację, ale niestety nie udało się wygrać większą liczbą bramką tego meczu.
17: To jeszcze jedna wiadomość ze świata piłki. Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobył super puchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali w Salzburgu najlepszą w lidze Europy Aston Villa 2-1. Polskie siatkarki wygrały z Francuzkami 3-0 w meczu rozgrywanego w Koszalinie Memoriału Agaty Mróz. Jutro Polska zagra z Włochami, a Francja zmierzy się z Ukrainą. Polki przygotowują się do Mistrzostw Europy. W tenisowym turnieju w Toronto Iga Świątek powalczy o finał. W nocy zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. O szczegółach Jan Pachlowski.
20: Agresywny i oparty na sile fizycznej styl gry pozwolił Ukraińce awansować do kolejnego w tym sezonie półfinału. W tym roku dotarła do tego etapu już pięciokrotnie. Przed półfinałem Iga Świątek mówi tak. Skupiam się na swoim najbliższym meczu. Wiadomo, tutaj w Toronto dziewczyny grają naprawdę dobrze. Nie patrzę tak na to, co jest w środku teamu mojej przeciwniczki. Skupiam się na sobie. Zmieniać, co zrobiłam źle w ostatnich meczach i podejmować walkę. Świątek jest dumna z tego, że realizuje swój styl gry na własnych warunkach, pewni i bez większych problemów kontrolowała przebieg rywalizacji w Kanadzie. Jej dominacja w Toronto przypomina tą z turnieju w Rzymie, zanim trafiła tam na Świtolinę, pisze przed meczem strona WTA.com. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski.
17: I to już wszystko. Kolejny Sport w Trójce. Jutro rano kilka minut po siódmej.
5: Tej nocy bezchmurnie, miejscami zachmurzenie małe, a na północy umiarkowane. Na termometrach przeważnie od 6 do 7 stopni. W czwartek na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach będzie głównie od 20 do 25 stopni.
21: Autopromocja.
1: Nasz piechur, Paweł Turski.
22: Dzień dobry, jestem.
1: I państwo, słuchacze.

chciałem obrzeć dla ciebie.

0: Do Częstochowy dosiadają kolejni pielgrzymi, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wyciekły dane około 19 milionów Polaków. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławosza. Gotowa na przyjęcie pielgrzymów, przekonuje magistrat. Każdego dnia coraz liczniej pątnicy docierają na Jasną Górę, by uczestniczyć w obchodach uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Maryi. Ruch to wytężony czas, podkreślił Włodzimierz Tutaj.
2: Dodatkowe kosze na śmieci, przenośne toalety, oczywiście dodatkowe sprzątanie, dodatkowe zabezpieczenie medyczne. Są też oczywiście punkty czerpania pitnej, też wyznaczone drogi ewakuacji, dojścia pielgrzymek pieszych na Jasną Górę, jest w sumie 10 takich dróg.
0: Dla organizatorów zaczyna się wcześniej, powiedziała Sabina Kateńcew z Biura Pielgrzymki Andrychowskiej.
3: Od lutego to my zaczynamy już działać, planować, rezerwować transporty, samochody, bus techniczny, bus bagażowy, pilotów, karetka, służba maltańska. Musimy mieć sprawdzoną całą trasę przemarszu. Na każdy odcinek my musimy mieć odgórnie pozwolenia zdobyte z przeróżnych urzędów, województw. Musimy mieć zapewnione jedzenie, wodę, no ogrom pracy.
0: W czasie sierpniowego szczytu pierwszego pielgrzymowania nad bezpieczeństwem czuwać będzie blisko 500 policjantów wspartych przez częstochowskich strażników miejskich. Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie tymczasowego aresztowania rolnika, który zaorał świeżo położony asfalt w Gliwicach-Ostropie. Sprawdza, czy nie doszło do naruszenia wolności i praw człowieka. Pełnomocnik zwrócił się do sądu o przedstawienie uzasadnienia tymczasowego aresztowania rolnika. Sąd Okręgowy w Gliwicach wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym wskazał, że tymczasowe aresztowanie rolnika zostało uzasadnione surową karą pozbawienia wolności oraz możliwością podejmowania bezprawnych działań zmierzających w kierunku jej uniknięcia. Zaznaczył, że szkodę oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. 60-latek przyznał się do zaorania świeżo położonego asfaltu. Powiedział śledczym, tak jak policjantom, że teren, na którym znajduje się droga, to jego własność. Z dokumentacji posiadanej przez prokuraturę wynika jednak, że to własność lokalnego samorządu.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Przy ulicy Matejki w Siemianowicach Śląskich doszło do pożaru. Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zapaliły się meble i rzeczy zgromadzone na klatce schodowej. Ewakuowano 8 osób, nikt nie doznał obrażeń i jednego z lokatorów profilaktycznie zbadały służby medyczne. Sytuacja jest już opanowana. W akcji uczestniczyły 4 zastępy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, w sumie 18 strażaków. W tej chwili trwa dokładne sprawdzanie miejsca zdarzenia. Częstochowskie Stowarzyszenie JAWA tworzy Centrum Poradnictwa i Rozwoju. Powstanie przy Alei Pokoju i z jego wsparcia skorzystać będzie mógł każdy. Poradnictwo będzie bezpłatne, a do wyboru będzie wielu specjalistów, wyjaśniła Monika Podgórska, prezeska Stowarzyszenia JAWA.
4: Od psychologów, coachów, prawników, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, pielęgniarki lub inne osoby, które są potrzebne do tego, żeby udzielić porady. Może być porada telefoniczna, może być porada stacjonarna, ale również dla osób, które nie są w stanie do nas dotrzeć, również jest poradnictwo mobilne.
0: Na realizację projektu Stowarzyszenie JAWA pozyskało blisko 400 tysięcy złotych dofinansowania z rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych. Jeszcze pogoda, w nocy bezchmurnie, tylko początkowo zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 7 do 10 stopni Celsjusza.
5: Pilne. Cztery minuty po północy, Maria Furdyna, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Informacja o list żelazny. Rzecznik Prokuratury Krajowej odpowie, ma służyć ta instytucja. W sposób prokurator Przemysław Nowak odniósł się do wniosku polityka Prawa i Sprawiedliwości. Podpisany ręcznie dokument został wysłany ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza.
6: Zdaniem prokuratora Nowaka, ponieważ Marcin Romanowski ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, nie powinien otrzymać listu żelaznego.
7: Nie temu ma służyć ta instytucja, choć oczywiście przepisy wprost nie wykluczają takiej możliwości. Można również wydać list żelazny wobec podejrzanego, który uciekł z Polski przed organami ścigania. Natomiast ja jako prokurator w takiej sytuacji oponowałem.
6: Polityk PiS, ścigany w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, wysłał podpisany ręcznie dokument.

0: Dokument z Tyraspola. Polska władz Naddniestrza nie uznaje. Nie ma z nimi stosunków dyplomatycznych.
1: Mamy tutaj tylko i wyłącznie świadczenie. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
0: Wyjaśniał prokurator. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za Romanowskim na wniosek prokuratury europejski nakaz aresztowania, ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Prokuratura zarzuca Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Polityk PiS-u, który ukrywa się przed organami ścigania, twierdzi, że jest ofiarą politycznych represji koalicji rządzącej. Już nie sprowadzenie zagrożenia życia lub zdrowia podopiecznego, tylko nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura zmienia kwalifikację czynu w śledztwie dotyczącym utonięcia 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi. Chłopiec zmarł w szpitalu Matki Polki.
3: Zaplanowana jest sekcja zwłok dziecka, która da odpowiedź, jaka była przyczyna zgonu. Czekamy na opinię biegłego z zakresu ratownictwa.
2: Mówiła Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej. Do wypadku w łódzkim akwaparku doszło 27 lipca. 7-letni chłopiec uczestniczył w zajęciach nauki pływania. Przez 3 minuty tonął, później zniknął pod wodą na 6 minut. Nieprzytomny został wyłowiony z basenu i trafił do szpitala. Wczoraj podano informację o jego śmierci. To był kolejny dzień bez odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. Erupcja Etny cały czas wpływa na funkcjonowanie tego największego sycylijskiego portu lotniczego. Zawieszenie operacji obowiązuje do godziny.
4: Zająca lotniskiem poinformowała o ucieczeń ze względu na wciąż niebezpieczne warunki po erupcji Etny. Do pełnego funkcjonowania wróciło za to lotnisko w oddalonym o około 100 km Komiso. Jak podała telewizja Sky TG24, między 8 a 11 sierpnia na lotnisku w Katanii zakłóconych zostało około 700 lotów. Część połączeń z Katanii jest przekierowywana na inne sycylijskie lotniska między Palermo i Trapani. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
2: Według włoskich mediów problemy związane z zamknięciem portu w Katanii dotknęły ponad 100 tysięcy osób.
5: To są aktualności jedynki.
2: Niebo nad Europą było areną jednego z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. Na Islandii oraz na północy Hiszpanii można było oglądać całkowite zaćmienie słońca. W Polsce księżyc częściowo zasłonił słońce. W wielu miejscach Polacy patrzyli w niebo. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik, w którym była Dagmara Kędzior.
6: Na dach Centrum Nauki Kopernik wpuszczono około 100 osób. Rozstawiono tam teleskopy i rozdano kilka szybek, przez które można było oglądać zaćmienie. Ludzie, którzy mogli z nich skorzystać, byli zachwyceni widokiem.
7: Widzę czerwony księżyc, który nie jest księżycem, tylko jest słońcem zasłoniętym przez księżyc.
8: Widok jest naprawdę spektakularny.
6: We wspólnym oglądaniu brał też udział premier Donald Tusk, który używał do tego specjalnych okularów.
9: Cały czas tak sprawdzałem, czy będzie bezchmurne niebo, bo się bałem, ale się okazało, że tym razem wszystko jest dobrze zorganizowane, włącznie z pogodą.
6: Na kolejne tak spektakularne zaćmienie będziemy musieli jeszcze w tym 5 roku. Dagmara Kędzior.
2: Już za godzinę Iga Świątek zagra w półfinale turnieju rangi 1000 na kortach twardych w Toronto. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. Szansą na pierwszy w tym roku indywidualny awans do finału turnieju. Tomasz Wolfke, komentator tenisa, spodziewa się ciekawego spotkania, tak w Radiu 24.
10: Miejmy nadzieję, że nie będzie w tym meczu mijanek, czyli tak, że najpierw dwa gemy zagra dobrze Świtolina, potem dwa gemy Świątek i tak i będziemy mieli nudę. Miejmy nadzieję, że obie zagrają w tych samych momentach na maksimum swojej możliwości. Wtedy będzie walka 51-49 i kto wygra, mogą rozstrzygać pojedyncze piłki.
2: To będzie 8 spotkanie obu tenisistek. 4 razy wygrywała Iga Świątek, ale ostatnie 2 spotkania w tym roku w Rzymie oraz w Indian Wells wygrała Elina Świtolina w 3 setach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: W nocy pogodniej, bez opadów, na zachodzie i północy silne zamglenia i mgłę. Temperatura minimalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 10 w centrum do 12 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, silniej powieje w Bieszczadach, tam porywy do 70 km na godzinę.
5: Jedynka. Polskie Radio.
2: Jest 4.

męskie granie orkiestra. Teraz wy...

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.